0: Poranek Szkoda Dnia w RMFFM. Poranek Szkoda Dnia w RMFFM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Tragiczna noc w Ukrainie. Po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej. Dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły cztery osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
4: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
3: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
5: W polityce regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
0: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
6: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
0: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
1: A co w regionie?
7: Rusza bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Wielkopolski. W Starym Koninie przy ulicy Szpitalnej powstanie nowoczesna siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. To strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie kompleksowego zaplecza technicznego, operacyjnego oraz administracyjnego dla działalności związanej z ratownictwem medycznym i transportem sanitarnym. Nowy obiekt znacząco poprawi warunki funkcjonowania jednostki, zwiększając efektywność działań podejmowanych każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej infrastruktury dostosowanej do potrzeb współczesnego ratownictwa medycznego. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 29 milionów złotych. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków własnych spółki. To właśnie w Starym Koninie znajduje się szpitalny oddział ratunkowy oraz lądowisko dla helikopterów. To także tam zbudowane zostanie nowe skrzydło szpitala, do którego z Nowego Konina trafią najbardziej wymagające oddziały, takie jak porodówka. Tymczasem stary szpital, ten w Nowym Koninie, docelowo skoncentruje się między innymi na seniorach i leczeniu przewlekłych schorzeń. Możliwe, że po przeniesieniu karetek do Starego Konina przy Wyszyńskiego zostanie podstacja pogotowia ratunkowego. Kolejny powód do dumy. 7 nowych autobusów hybrydowych wozi już pasażerów miejskiej spółki PKS Konin. Przed kilkoma dniami

0: Oficjalnie włączono je do floty przewoźnika. W PKS-ie to były pierwsze tak duże zakupy od wielu lat. Za 28 milionów złotych przedsiębiorstwo kupiło w sumie 13 pojazdów Iveco Crossway. Pierwsze egzemplarze dotarły do Konina rok temu. Teraz przekazano kierowcom klucze do 7 kolejnych autobusów. Jeżdżą już nimi Anna Sypniewska, Janusz Gulczyński, Marek Koziorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Lisowski, Artur Dobiszewski oraz Andrzej Lewandowski. Na te inwestycje pozyskano unijne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. I kolejny temat w wiadomościach. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca młodych do rozmowy o przyszłości. Jeśli ktoś ma 19-23 lata i mieszka w powiecie konińskim i oczywiście jeśli chciałby podzielić się swoją opinią na temat zmian zachodzących w regionie oraz planów młodych ludzi na przyszłość, to Polska Zielona Sieć prowadzi właśnie badanie społeczne, którego celem jest poznanie perspektywy młodych mieszkańców naszego subregionu. To okazja, aby opowiedzieć o wyzwaniach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, o zmianach zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej oraz o kierunkach dalszego rozwoju naszego obszaru województwa. Udział polega na zdalnej rozmowie trwającej około godziny. Zdanie młodych w tej sprawie ma kluczowe znaczenie. Zachęcamy do udziału i podzielenia się swoją perspektywą. Szczegóły na profilu społecznościowym Samorządu Studenckiego ANS-u.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Sporo słońca, przelotno, a pad deszczu możliwe po południu głównie na wschodzie, na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu przez 23 stopnie w centrum do nawet 27 na zachodzie kraju.
1: Konin FM. Konin FM.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu.
6: A co w regionie?
7: W internecie ruszyła nowa kampania społeczna A2 Konin Poznań, skierowana do kierowców. Administrator najdroższego odcinka drogowego w Polsce chce zwrócić uwagę kierowców na codzienne nawyki, które za kierownicą przybierają niebezpieczną formę, zwłaszcza podczas jazdy autostradą. Kampania składa się z 4 odsłon, z których każda koncentruje się na jednym z najczęstszych błędów, brak zachowania odpowiedniego odstępu. To pierwszy i kluczowy temat. W humorystyczny sposób w internetowym filmiku pokazywa jest, że w życiu codziennym nie stoimy przecież komuś na plecach, ani nie podążamy za nim krok w kroku, chyba że w kolejce do kasy w supermarkecie, gdzie często niektórzy wjeżdżają nam wózkiem. Posłuchajmy nagrania, w którym wystąpił aktor Janusz Habior.
8: Jakby pan zachował odstęp, to zachowałby pan twarz.
9: Na autostradzie to działa tak samo. Nie siedź na ogonie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Inne grzechy kierowców to brak koncentracji, nadmierna prędkość i zmęczenie za kierownicą. Oto wszystko bardzo łatwo, zwłaszcza na naszym koncesyjnym odcinku Poznań-Konin, który jest tak drogi w przejeździe, że podróżuje nim coraz mniej samochodów, a to niestety kusi do wdepnięcia w gaz i jednocześnie usypia naszą czujność, bo nudna jazda bez żadnych przeszkód może wywoływać senność za kierownicą. W naszym województwie wielkopolskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniądzom odblokowanym z Unii Europejskiej, unowocześnionych zostanie 120 przychodni lekarskich. Lekarze zyskają m.in. oprogramowanie usprawniające obsługę pacjentów czy różnego rodzaju sprzęty służące do badań. W przypadku każdej z zakwalifikowanych do takiej dotacji przychodni zakres projektu jest nieco inny. W całym województwie mamy 600 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a z tej szansy, jak już wspomnieliśmy, na początek skorzysta 120 przychodni. Teraz zaglądamy do Koła. Tam mieszkańcy mogą już korzystać z nowo wybudowanej ulicy Miłosnej na odcinku od Wiatracznej do Bogumiła. Inwestycja objęła wykonanie jezdni z kostki betonowej typu eko, budowę ciągu pieszego z kostki tak zwanej pełnej, zjazdów do posesji oraz dojść do furtek. Powstały również miejsca do wymijania się pojazdów, oznakowanie pionowe oraz zagospodarowano tereny zielone. Nowa droga ma łączną długość 613 metrów dzięki zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej wody opadowej. Roztopowe odprowadzane są teraz powierzchniowo, co wpisuje się w ekologiczne rozwiązania stosowane przez miasto Koła. Przed rozpoczęciem prac drogowych wykonane zostało również oświetlenie uliczne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 389 000 zł. Cieszę się, że Miłosna zyskała nową nawierzchnię i nowoczesną infrastrukturę dostosowaną do potrzeby mieszkańców tej części miasta, napisał na profilu społecznościowym burmistrz Koła Krzysztof Witkowski.
0: Konin FM.
10: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: W całym naszym województwie wielkopolskim mamy cały czas najniższe bezrobocie w kraju, choć tak wzrosło i wynosi już 3,8%. Ten wynik z każdym miesiącem pogarsza sytuacja na ziemi konińskiej, którą skrytykował w internecie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa z Turku Ryszard Bartosik.
4: Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. W wielu regionach polskich bezrobocie jest już liczbą dwucyfrową. Tak jest w regionie konińskim, w mieście Koninie i powiecie konińskim, gdzie likwiduje się ponad 700 miejsc pracy. Odpowiada za to rząd Donalda Tuska, marszałek województwa wielkopolskiego, władze Konin. Wiedzą państwo, skąd oni pochodzą? Wszyscy z Platformy Obywatelskiej. Tak rządzi Koalicja Obywatelska w Polsce. Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie.
3: Poseł Bartosik ma tu na myśli głównie likwidację przemysłu węglowego. Kopalnia Konin i elektrownia w Pątnowie zwalniają kolejne grupy pracowników. Zakład uruchamiany jest już tylko w chwilach dużego zapotrzebowania krajowej sieci na energię. To teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia parlamentarzysta od premiera Tuska.
5: Panie marszałku, panie ministrze, budzicie ustawą deregulacyjną demony w PiS-ie i w Konfederacji. Oto okazuje się, że jak tylko powstał projekt deregulacyjny, oni już mówią węgiel, węgiel, węgiel, a wy atakujecie węgiel i OZE promujecie. Ale OZE, panie ministrze, przecież takie Chiny. 625 miliardów USD w 2025 roku. Na węgiel też wydali 50 miliardów USD, czyli o 10 ponad razy więcej. Przypomina pan luddystę. XIX wiek protestowali przeciwko maszynie parowej, bo uważali, że maszyna parowa odbierze miejsca pracy. Pan protestuje rozwojowi. Rozwojowi. Panie ministrze, i tak w rachunku ciągnionym, weźmy sobie AI. Proste pytanie. Proszę porównać, ile płacimy za węgiel, dopłaty z budżetu i ile płacimy za OZE. W rachunku ciągnionym, według AI, 10 do 20 miliardów węgiel koszty, a 4 do 7 miliardów OZE. Proste jak drut.
3: Mówił niedawno z mównicy sejmowej w kontekście całego kraju, ale także i naszego regionu, poseł Koalicji Obywatelskiej z podkonińskiej gminy Krzymów Tomasz Piotr Nowak. 50-lecie świętuje w tym roku nie tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale także koniński PEWiG. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemar Jaskulski zapowiedział plany inwestycyjne miejskiej spółki. Firma posiada już największą na terenie Konina farmę słoneczną. Teraz wodociągi chciałyby zdobyć środki na dalsze uniezależnianie się energetyczne, a przy tym na dobre dla środowiska wykorzystanie odpadów pościekowych. Stąd pomysł budowy własnej biogazowni. Uzupełnieniem dla tego zakładu, jak i dla wcześniej stworzonej już farmy fotowoltaicznej, byłby także magazyn energii. Ilość paneli słonecznych też miałaby się zwiększyć. Inną z nowości PEWiG-u jest aplikacja ściekowa. I zmieniamy temat. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny zaprasza na konferencję dla rodzin adopcyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką adopcji. Spotkanie będzie poświęcone budowaniu więzi, wsparciu i wymianie doświadczeń. To okazja, aby wysłuchać ekspertów, zadać nurtujące pytania oraz by spotkać osoby, które dzielą podobne wyzwania i radości. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Pile. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ale także w Turku czy Koniński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne tego rodzaju podmioty w regionie sygnalizują, że wciąż jest wiele młodych osób, które czekają na nowe rodziny zastępcze. To ważne, by znalazły one bezpieczną opiekę blisko miejsca, z którego pochodzą. Autorka książek dla dzieci z Kleczewa, Nikola Kamińska, przygotowuje kolejną część Pierwsza nosiła tytuł Bajkowa Kraina Szczęścia. Teraz czas na kontynuację.
6: Jest w trakcie przygotowań, teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
7: O czym ta druga część będzie opowiadała? Czego ona ma uczyć dzieci?
6: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu. O tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać też to, czym jest przyjaźń. No i w zasadzie jest też tam wątek o empatii, która ciągnie się też z pierwszej książki i to są te wszystkie wartości, które są przekładane właśnie z tej pierwszej części.
7: Czyli rozumiem, że przede wszystkim ma ona nauczyć dziecko takiego zauważenia, że nasze czyny mają jakieś konsekwencje, że powinniśmy, zanim coś zrobimy, pomyśleć, jaki efekt może wywołać to, co zrobimy. No ważna nauka dla dzieci.
6: Tak, oczywiście jak najbardziej właśnie, zwłaszcza u tych najmłodszych, które właśnie wchodzą w etap buntu, że tak powiem, i chodzenia własnymi ścieżkami.
3: Z autorką rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. 12 czerwca o 18 w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień otwarcie wystawy zatytułowanej Z linii.
8: To, co proponuje Natalia Wegner, czyli artystka z Poznania, między innymi związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, to jest taki rodzaj pejzażu, który ulega przetworzeniu. To, co w sztuce współczesnej, ja bardzo często powtarzam, takie słowo klucz. Kiedy sztuka tradycyjna zmienia się w sztukę współczesną, w momencie, kiedy następuje przetworzenie. To jest takie, nawet jak ktoś się interesuje, to wie, że to jest bardzo ważny moment, a mianowicie najczęściej ten proces przetwarzania zaczyna się w głowie. I tutaj też mamy taką sytuację, że wychodząc oczywiście od tego tematu pejzażu, czyli wprost artystka mówi o takich podróżach między miastami, między miejscami. Ona jadąc obserwuje tę linię widnokręgu i przychodzą jej rozmaite pomysły do głowy. Jak wiemy, pejzaż z takiego dalekiego dystansu to organizuje z reguły linia horyzontu.
3: Mówi kurator galerii CKIS Wieża Ciśnień w Koninie Robert Brzęcki. Zapraszamy w przyszłym tygodniu 12 o 18 do zabytkowej wieży koło dworca PKP.
2: Konin FM.
9: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
1: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Stowarzyszenie Obywatele Konina zaniepokojone, że na Starówce może powstać kolejny duży sklep.
4: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z terenu konińskich Błoni, które jak się okazuje wedle obecnych planów mają być w połowie odebrane i zabetonowane najpewniej pod market.
5: Bardzo nas to smuci, ponieważ są to ostatnie zielone tereny, tak duże przy Starówce, które powinny być wykorzystane na rekreację, wypoczynek, jakiś sport, organizację masowych imprez. Chcielibyśmy powiedzieć stop takiemu traktowaniu majątku miejskiego.
4: Tu jest piękna zieleń, a wokół jest już dużo marketów, także są kolejne niepotrzebne. Jeżeli te plany będą utrzymane, będziemy zbierać podpisy i sprzeciwiać się temu.
3: Mówili lider Obywateli Konina, były kandydat na prezydenta miasta Maciej Nowicki i radny Tomasz Andrzej Nowak.
6: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pokazały się nieprawdziwe informacje odnośnie naszych konińskich Błoni.
3: A to już wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
6: Sugerują one, że miasto chce sprzedać nasze Błonia pod galerię handlową. To jest nieprawda. Miasto nigdy nie chciało, ani w przyszłości nie będzie chciało sprzedać naszych Błoni pod galerię handlową. Chcemy utrzymać stałą funkcję tego terenu pod wydarzenia kulturalne, chociażby tak jak Dni Konina. Chcemy w najbliższym czasie wręcz zabezpieczyć jeszcze dodatkowo w planie ogólnym ten teren, wpisując tam przeznaczenie tylko i wyłącznie na cele zieleni. Historycznie bowiem od wielu lat w tym miejscu rzeczywiście wpisane są usługi. Natomiast, żeby nikomu nie przyszło w przyszłości do głowy sprzedać tego pod galerię, zabezpieczymy to również w dokumentach planistycznych. Zanim uwierzysz w kolejne sensacje, sprawdź oficjalne informacje. Konin zasługuje na rzetelną dyskusję o swojej przyszłości.
3: Tymczasem przypomnijmy, co w tym miesiącu czeka nas właśnie na Błoniach. Mowa oczywiście o Dniach Konina. Prezydent Piotr Korytkowski zaprasza na Święto Miasta 19 czerwca. Czekają nas koncerty Kękę i Agnieszki Chylińskiej z zespołem, a 20 wystąpią Kacper Błoński oraz grupa Ira. W tym samym czasie odbędą się Dni Kleczewa. Tam 19 gwiazdą będzie Dawid Kwiatkowski, a następnego dnia BRO. Trwa remont drogi powiatowej w Wąsoszach w gminie Ślesin, kawałek drogi za Koninem. To kolejny etap prac związanych z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej, choć dokładnie o odcinek Kępa-Wąsosze, półwiosek Stary Różopole. Występują tam utrudnienia w przejeździe oraz czasowe ograniczenia w ruchu. Władze gminy Ślesin proszą kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz w miarę możliwości o wybieranie tras alternatywnych. I zmieniamy temat. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw.
7: Ogłosiliśmy jako Zarząd Województwa konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw. Konkurs skierowany do sołectw, tak zwany mały konkurs zakupowy, dotacyjny, to wsparcie w tym roku może wynieść od 5 do 10 tysięcy złotych. Mamy 1 200 000 złotych na ten konkurs. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca, także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, by zainteresować się tym konkursem, by złożyć wnioski. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.

0: wkrótce w Chorzowie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
2: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
0: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
3: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
4: Dach wpadł córce do pokoju, a resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
0: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
5: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
0: Nauka ruszy we wrześniu, absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Trwa piękny tydzień w Koninie, nie tylko dlatego, że długi weekend się zbliża, ale także, że panują nad nami piękna aura, piękna pogoda, piękne temperatury. Dobre ciśnienie też, 1014 hektopaskali w tym momencie w Wielkopolsce, takie w sam raz. Wiatr zaledwie 6 km na godzinę w porywach ma w Wielkopolsce. Średnia temperatura w tym momencie wynosi 13 stopni, a dziś w Koninie maksymalnie spodziewajmy się 25 kresek. Będzie, tak jak wspomniałem, słońce, jutro będzie jeszcze cieplej, 26-27 stopni.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, we wtorek. Po 7:00 o remoncie drogi z Konina do Poznania, potem o tym, jak na Chorzniu przy pomocy drona szukano bocianich pisklot.

0: Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Będą utrudnienia na darmowej trasie Konin-Poznań, która na co dzień ratuje domowe budżety mieszkańców regionu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizuje 10-kilometrowy odcinek 92 w okolicach Wrześni, a nawierzchnia będzie wymieniana między innymi w pobliżu Starczanowa czy też Nekli. Będzie to kosztowało prawie 13,5 miliona złotych. Wykonawca ma 5 miesięcy na przeprowadzenie robót, w efekcie których nośność ulicy wzrośnie do niemal 12 ton. Niestety prace na drodze krajowej nr 92 będą oznaczały jeszcze dłuższą jazdę trasą, która i tak jest już mocno zakorkowana. To właśnie tędy większość kierowców jeździ z Konina do Poznania, by nie płacić za autostradę, a tymczasem A2 coraz bardziej świeci pustkami.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Uwaga, Konin. Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontan. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
6: Reklama. Konin FM. Najbardziej

0: Wróżka z kalendarza.
1: Dzisiaj drugi dzień czerwca. Imieniny obchodzą Marianna, Marzanna i Eugeniusz. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień bez krawata, dzień macochy oraz dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Czyli z jednej strony trochę luzu, z drugiej święto dość nietypowe, a z trzeciej bardzo sensowne przypomnienie, że zwierzętom też trzeba umieć pomóc. I to nie tylko tym domowym.
0: Kartka z kalendarza.
1: Co wydarzyło się 2 czerwca w historii Polski, świata, może i kosmosu? Kosmosu to chyba dzisiaj nie. W 455 roku Wandalowie pod wodzą króla Genzeryka zdobyli Rzym i przez 14 dni go plądrowali. I tak, właśnie stąd wzięło się określenie Wandal na chuligana. Naprawdę, Wandal to jest właśnie stąd, z tej historii. W 1897 roku Marconi uzyskał patent na radio, czyli wypadałoby dzisiaj spojrzeć na ten wynalazek z pewną wdzięcznością. W 1953 roku Elżbieta II została koronowana na królowę Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. W 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, a w 1989 roku premierę miał film Stowarzyszenie Umarłych Poetów w reżyserii Petera Weira. I to faktycznie jest jeden z tych filmów, które warto w życiu zobaczyć, bo zostają z człowiekiem na długo i niosą ze sobą jakieś przesłanie. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dianperi pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
2: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, no zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Ogier Aliassim, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Tiafoe po pięciosetowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lily Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Koninie w niecodziennym celu wykorzystano miejskiego drona. Do Straży Miejskiej wpłynęło niepokojące zgłoszenie od jednego z mieszkańców Chorznia. Istniało bowiem uzasadnione ryzyko, że w dużym gnieździe mogły zostać porzucone młode bociany. Do akcji wkroczył Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aby nie niepokoić ewentualnych lokatorów gniazda, dokonano jego dokładnego przeglądu z góry. Kamera z potężnym zoomem pozwoliła zajrzeć do wnętrza konstrukcji bez konieczności używania ciężkiego sprzętu wysokościowego. Termowizja, bo to właśnie dzięki niej można było precyzyjnie namierzyć ewentualne źródła ciepła, czyli żywe ptaki ukryte w głębi gniazda lub w wysokiej trawie. Ostatecznie, jak podało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gniazdo okazało się całkowicie puste. Lepiej sprawdzić sytuację o jeden raz za dużo niż o jeden za mało. Pamiętajmy, że jeśli zauważymy zwierzę w potrzebie, Straż Miejska i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego są do naszej dyspozycji.
1: Tunin FM.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Chynu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
16: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

A na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 9 do 12 bez energii będzie Wiśniewa. Od 9 do 13 prądu nie będzie w górach oraz w górach Kolonii. Od 9 do 16 wyłączenia zaplanowano w Brudzewie, m.in. przy ulicach Goleszczyna, Kolskiej, Leśnej i Polnej. Tak, o, i to wszystko, a za chwilę będzie co godzina 8 i piosenka jakaś fajna.

0: co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie.
1: Wiadomości Konin FM.

0: z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon, w związku z czym no ten zakaz, no to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, no bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań, natomiast no, w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
1: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
2: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki Rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
3: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
2: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzany o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
4: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy już około 16 stopni w Wielkopolsce. Średnio wieje z prędkością w porywach 9 km na godzinę, to niewiele. I ciśnienie takie całkiem znośne, bardzo fajne, 1014 hektopaskali. I bardzo ładna pogoda się zapowiada i na ten dzień, i na kolejne. Dziś do 25 stopni w Koninie, słonecznie, jutro również, jutro jeszcze cieplej, 25, może nawet 27 stopni.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 8 we wtorek. Już za chwilę o budowie nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Koninie. Następnie zaproszę na jutrzejsze spotkanie z autorką feministycznych książek. W tej godzinie podam także nazwiska szczęśliwych kierowców PKS-u, którzy dostali klucze do nowych autobusów. A przed 9 przypomnę o nietypowym dniu otwartym. Kleczew znów robi coś, czego nie zrobiło jeszcze żadne miasto, a w zasadzie żaden urząd w powiecie.

0: Rusza bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Wielkopolski. W Starym Koninie przy ulicy Szpitalnej powstanie nowoczesna siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. To strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie kompleksowego zaplecza technicznego, operacyjnego oraz administracyjnego dla działalności związanej z ratownictwem medycznym i transportem sanitarnym. Nowy obiekt zwiększy efektywność działań podejmowanych każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi 29 milionów złotych. To właśnie w Starym Koninie znajduje się szpitalny oddział ratunkowy oraz lądowisko dla helikopterów. To także tam zbudowane zostanie nowe skrzydło szpitala, do którego z Nowego Konina trafią najbardziej wymagające oddziały, takie jak chociażby porodówka.
1: Konin FM. Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Reklama. Konin FM.
4: Konin FM.

0: Poznańska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Sylwią Hutnik, jedną z najbardziej wyrazistych, bezkompromisowych i wszechstronnych postaci polskiej kultury. To laureatka paszportu polityki, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, kulturoznawczyni i działaczka społeczna. Kieruje Fundacją Mama, dążącą do poprawy sytuacji matek w Polsce. Otrzymała również nagrodę przyznawaną za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Sylwia Hutnik to autorka Kieszonkowego Atlasu Kobiet, Cwaniar czy Jolanty, która nie stroni od historii zakorzenionych w teoriach feministycznych, a także tych dziejących się wśród obdrapanych podwórek i klatek schodowych polskich miast. Porozmawiajmy więc o literaturze, która nie boi się zadawać trudnych pytań. To już jutro w środę, tuż przed długim weekendem o 18:00 w Konińskiej Bibliotece Przydworcowej i wstęp jest wolny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedzielę handlowe również.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami to bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na Placu Centralnym w Warszawie. Zwycięstwo i porażka mogą skomplikować ewentualny awans do ćwierćfinałów, tym bardziej, że dopiero jutro Polki będą grać z faworytkami turnieju, Holenderkami, a także z zespołem z Azerbejdżanu, mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
14: Mistrzynie świata Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
13: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc będą miały szansę w playoffach.
14: To jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa.
13: Dziś turniej rozpocznie męska kadra. Najpierw czeka ich mecz z Mongolią, a późnym wieczorem zagrają z Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, koszykarze Legii Warszawa są na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Pokonali oni w trzecim meczu drużynę Dzików Warszawa i awansowali do finału Ekstraklasy. Tam rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji, podobnie jak Legia, wygrał 3-0, pokonując Arkę Gdynia. Numer 1 światowego tenisa Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż trzy Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed startującym w Ameryce Północnej mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich i tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach pewnie pokonała Szwecję 3-1. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

czasami cię w głowie.

0: powód do dumy. 7 nowych autobusów hybrydowych wozi pasażerów miejskiej spółki PKS Konin. Przed kilkoma dniami oficjalnie włączono je do floty przewoźnika. W PKS-ie to były pierwsze tak duże zakupy od wielu lat. Za 28 milionów złotych przedsiębiorstwo kupiło w sumie 13 pojazdów Iveco Crossway. Pierwsze egzemplarze dotarły do Konina rok temu. Teraz przekazano kierowcom klucze do 7 kolejnych autobusów. Jeżdżą już nimi Anna Sypniewska, Janusz Gulczyński, Marek Koziorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Lisowski, Artur Dobiszewski oraz Andrzej Lewandowski.
1: Konin FM.
2: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: To już dzisiaj. Drzwi otwarte w Urzędzie Miejskim w Kleczewie. Burmistrz Mariusz Musiałowski zaprasza na kawę i luźną rozmowę. Będzie można zobaczyć, jak wygląda codzienna praca lokalnego samorządu od kuchni. Jeśli ktoś ma pomysł, którymi chciałby się podzielić, to tym bardziej będzie mile widziany. To także okazja, by zajrzeć w miejsca, które na co dzień nie są ogólnodostępne. Drzwi otwarte w Urzędzie Miejskim w Kleczewie już dzisiaj zaczną się o 15 i potrwają do 17.
1: Konin FM.

0: Radiowej śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bez załogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
1: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
0: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
2: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie i też czasami przemyśleć 2 razy. Przed wskoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
0: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
3: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
0: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
4: Konin FM. Pogoda.
5: Bardzo ładny tydzień trwa w Koninie i długi weekend i piękna pogoda. Wszystko w połączeniu jest idealne. W tym momencie mamy w Wielkopolsce 19 stopni, 12 km na godzinę do porywy wiatru, a 1014 hektopaskali to ciśnienie w regionie. Dziś w naszym mieście, w Koninie, maksymalnie 25 stopni, słonecznie, jutro też słonecznie, jutro jeszcze cieplej, 26, a może nawet 27 stopni.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Już za chwilę o szczurach na rynku w Turku. Trwa walka z gryzoniami. Potem o nowej kadencji młodzieżowej Sejmiku Wielkopolskiego. Jeden z radnych to uczeń szkoły górniczej. Następnie o bardzo ważnym kontrakcie dla wojska, który podpisała jedna z firm w naszym regionie. Na koniec zaproszenie do Oskardu na dzisiejszą Akademię Mądrego w Torku. Będą tam mówić o początkach konińskiej energetyki.

Miasto Turek walczy z gryzoniami. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi obecności szczurów w rejonie rynku, urząd wydał komunikat, w którym informuje, że działania zostały już podjęte niezwłocznie. Rozmieszczono kilka specjalistycznych urządzeń, które zostały odpowiednio zabezpieczone i zamocowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców. Do końca tego tygodnia sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a urządzenia regularnie kontrolowane. Jednocześnie wczoraj zostały również przeprowadzone działania deratyzacyjne prowadzone przez właścicieli prywatnych kamienic znajdujących się w tej części miasta. Władze Turku dziękują mieszkańcom za zgłoszenia. Pozwoliły one na szybką reakcję i bieżące monitorowanie sytuacji.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontan. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Reklama.

Konin ma nowego reprezentanta w młodzieżowym sejmiku województwa wielkopolskiego. To Łukasz Ligocki z zespołu szkół. Młody sejmik składa się z 39 radnych reprezentujących poszczególne okręgi wyborcze. To druga kadencja, w której z Wielkopolski Wschodniej w Poznaniu głos naszej młodzieży reprezentują Nikodem Chomącik, Aleksander Jachimowski, Łukasz Laskowski, Jakub Piaseczny i wspomniany uczeń Szkoły Górniczej Łukasz Ligocki.

0: Także lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
3: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
2: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
4: Patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
2: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking. Już w wirtualnym zestawieniu awansowała do czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalne.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: 586 milionów złotych zarobi Miranda. Polski producent tkanin i dzianin z Turku podpisał kontrakt z wojskiem na wyprodukowanie systemów maskowania i pozoryzacji na potrzeby naszej armii. Zamówione w Turku wyposażenie jest częścią programu Wisła, czyli modernizacji wojska pod kątem ochrony kraju przed atakami z powietrza. Turkowska Miranda w ramach zawartego właśnie kontraktu ma współdziałać z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Zakład produkujący tkaniny istnieje w Turku od 1952 roku.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: PHU Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PHU Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
9: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Zapraszamy już dzisiaj na kolejne spotkanie w ramach Akademii Mądrego Wtorku. Usłyszymy wykład Początki zawodowej energetyki w regionie konińskim, a prowadzącym będzie inżynier Waldemar Stefański. Podczas spotkania poznamy historię rozwoju energetyki w naszym mieście, proces wytwarzania energii elektrycznej oraz rolę urządzeń i kadry technicznej elektrowni. Wstęp wolny, zapraszamy do Oskardu na 16. Koni.

0: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Co najmniej 10

0: Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
1: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
3: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
2: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
4: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
2: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Jelina Switolina z Martą Kostiuk.
1: Ćwierćfinały wielkoszlamowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
5: A co w regionie?
6: W naszym województwie wielkopolskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniądzom odblokowanym z Unii Europejskiej, unowocześnionych zostanie 120 przychodni lekarskich. Lekarze zyskają m.in. oprogramowanie usprawniające obsługę pacjentów czy różnego rodzaju sprzęty służące do badań. W przypadku każdej z zakwalifikowanych do takiej dotacji przychodni zakres projektu jest nieco inny. W całym województwie mamy 600 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. A z tej szansy, jak już wspomnieliśmy, na początek skorzysta 120 przychodni. Teraz zaglądamy do Koła. Tam mieszkańcy mogą już korzystać z nowo wybudowanej ulicy Miłosnej na odcinku od Wiatracznej do Bogumiła. Inwestycja objęła wykonanie jezdni z kostki betonowej typu Eko, budowę ciągu pieszego z kostki tak zwanej pełnej, zjazdów do posesji oraz dojść do furtek. Powstały również miejsca do wymijania się pojazdów, oznakowanie pionowe oraz zagospodarowano tereny zielone. Nowa droga ma łączną długość 613 metrów dzięki zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej wody opadowej. Roztopowe odprowadzane są teraz powierzchniowo, co wpisuje się w ekologiczne rozwiązania stosowane przez miasto Koła. Przed rozpoczęciem prac drogowych wykonane zostało również oświetlenie uliczne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 389 000 zł. Cieszę się, że Miłosna zyskała nową nawierzchnię i nowoczesną infrastrukturę dostosowaną do potrzeby mieszkańców tej części miasta, napisał na profilu społecznościowym burmistrz Koła Krzysztof Witkowski.
5: Konin FM. Pogoda.
1: Najwięcej słońca w zachodniej części kraju, na wschodzie i w centrum więcej chmur. Tam po południu przelotnie może padać deszcz, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 do 27 stopni. Najchłodniej na Podkarpaciu, najcieplej na zachodzie kraju.
5: Konin FM.
7: Wtorkowa zabawa na antenie Konin FM startuje właśnie teraz. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, witam Was serdecznie 2 czerwca w imieniny Marianny, Marzanny i Eugeniusza. Dzisiaj obchodzimy Dzień Krawata, Dzień Macochy, Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych, a ja jestem z Wami od 10 do 15. Przez te najbliższe 5 godzin będzie działo się sporo muzycznie, informacyjnie, a ja czekam także dodatkowo na Wasze raporty. facebook.com/koninfm, tam również nas znajdziecie. A my w tej godzinie będziemy zastanawiać się, kiedy ten rozwód Wiśniewskich, bo sam zainteresował

0: FM.
1: 27 maja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zakończyła się głośna sprawa finansowa Michała Wiśniewskiego, w której artysta został uniewinniony, a emocje na sali rozpraw były tak duże, że nie krył łez. Jednocześnie temat jego życia prywatnego szybko wrócił na wokandę. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył już pierwszy termin rozprawy rozwodowej Poli i Michała Wiśniewskich. Ma się ona odbyć 17 czerwca o 12:30. I właśnie ta data sprawia, że po chwili oddechu po jednej sprawie artysta już przygotowuje się do kolejnego spotkania z wymiarem sprawiedliwości. Jak widać, życie potrafi w jeden dzień zamknąć trudny rozdział i jednocześnie otworzyć następny. A my oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie, żebyście zawsze wiedzieli, co dzieje się u osób, o których mówi cała Polska.
0: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
0: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W internecie ruszyła nowa kampania społeczna A2 Konin Poznań, skierowana do kierowców. Administrator najdroższego odcinka drogowego w Polsce chce zwrócić uwagę kierowców na codzienne nawyki, które za kierownicą przybierają niebezpieczną formę, zwłaszcza podczas jazdy autostradą. Kampania składa się z 4 odsłon, z których każda koncentruje się na jednym z najczęstszych błędów, brak zachowania odpowiedniego odstępu. To pierwszy i kluczowy temat. W humorystyczny sposób w internetowym filmiku pokazywany jest, że w życiu codziennym nie stoimy przecież komuś na plecach, ani nie podążamy za nim krok w krok, no chyba że w kolejce do kasy w supermarkecie, gdzie często niektórzy wjeżdżają nam wózkiem. Posłuchajmy nagrania, w którym wystąpił aktor Janusz Chabior.
2: Jakby pan zachował odstęp, to zachowałby pan twarz.
3: Na autostradzie to działa tak samo. Nie siedź na ogonie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: Inne grzechy kierowców to brak koncentracji, nadmierna prędkość i zmęczenie za kierownicą. Oto wszystko bardzo łatwo, zwłaszcza na naszym koncesyjnym odcinku Poznań-Konin, który jest tak drogi w przejeździe, że podróżuje nim coraz mniej samochodów, a to niestety kusi do wdepnięcia w gaz. Jednocześnie usypia naszą czujność, bo nudna jazda bez żadnych przeszkód może wywoływać senność za kierownicą. W całym naszym województwie wielkopolskim mamy cały czas najniższe bezrobocie w kraju, choć tak wzrosło i wynosi już 3,8%. Ten wynik z każdym miesiącem pogarsza sytuacja na ziemi konińskiej, którą skrytykował w internecie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa z Turku Ryszard Bartosik.
4: Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. W wielu regionach Polski bezrobocie jest już liczbą dwucyfrową. Tak jest w regionie konińskim, w mieście Koninie i powiecie konińskim, gdzie likwiduje się ponad 700 miejsc pracy. Odpowiada za to rząd Donalda Tuska, marszałek województwa wielkopolskiego, władze Konina. Wiedzą państwo, skąd oni pochodzą? Wszyscy z Platformy Obywatelskiej. Tak rządzi Koalicja Obywatelska w Polsce. Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie.
1: Poseł Bartosik ma tu na myśli głównie likwidację przemysłu węglowego. Kopalnia Konin i elektrownia w Pątnowie zwalniają kolejne grupy pracowników. Zakład uruchamiany jest już tylko w chwilach dużego zapotrzebowania krajowej sieci na energię. To teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia parlamentarzysta od premiera Tuska.
5: Panie marszałku, panie ministrze, budzicie ustawą deregulacyjną demony w PiS-ie i w Konfederacji. Oto okazuje się, że jak tylko powstał projekt deregulacyjny, oni już mówią węgiel, węgiel, węgiel, a wy atakujecie węgiel i OZE promujecie. Ale OZE, panie ministrze, przecież takie Chiny. 625 miliardów USD w 2025 roku. Na węgiel też wydali 50 miliardów USD, czyli o 10 ponad razy więcej. Przypomina pan luddystę. XIX wiek protestowali przeciwko maszynie parowej, bo uważali, że maszyna parowa odbierze miejsca pracy. Pan protestuje rozwojowi. Rozwojowi. Panie ministrze, i tak w rachunku ciągnionym, weźmy sobie jaj. Proste pytanie. Proszę porównać, ile płacimy za węgiel, dopłaty z budżetu i ile płacimy za OZE. W rachunku ciągnionym, według AI, 10 do 20 miliardów węgiel koszty, a 4 do 7 miliardów OZE. Proste jak drut.
1: Mówił niedawno z mównicy sejmowej w kontekście całego kraju, ale także i naszego regionu, poseł Koalicji Obywatelskiej z podkonińskiej gminy Krzymów Tomasz Piotr Nowak. Na niskie ciśnienie w wodociągu z ujęcia w Ignacewie narzekają korzystający z niego mieszkańcy gminy Krzymów. Na sprawę zwrócił uwagę radny Artur Wróbel podczas ostatniej sesji. Wójt Danuta Mazur odpowiedziała radnemu, że tego dnia nie zdążyła się niczego dowiedzieć w tej sprawie, ale udzieli odpowiedzi na piśmie. Teraz znamy już szczegóły. Włodarz odwiedziła zakład usług wodnych, a tam stwierdzono, że wody nie zabraknie, chociaż ma w tej sprawie jeszcze zostać przeprowadzona szczegółowa analiza. Wyników spodziewajmy się najprawdopodobniej na kolejnej sesji. A teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Już w ten weekend odbędzie się tam trzeci festiwal orkiestr dętych Kryształowe Koło. 6 czerwca, czyli w sobotę o 15:00 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu zagra Swarzędzka Orkiestra Dęta. O godzinie 16:00 20.30 w Parku 600-lecia w Kole przy Pomoście wystąpi orkiestra dęta Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szumanowskiego z Koła. O 17.00 koncert muzyków ze Swarzędza, tym razem właśnie w Parku 600-lecia. Potem o 17.30 w tej samej lokalizacji przy Pomoście zagra orkiestra dęta OSP Koło nad Wartą, a od 18.30 do 20.00 w planach jest wieczorne jam session, również w Kolskim Parku. Następnego dnia, w niedzielę 7.00 o 12.30 pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry ze Swarzędza, to na skwerze Niepodległości koło Kolskiego Starostwa. Później wspólne wykonanie utworów przez wszystkich uczestników festiwalu, to o 13.00 przy ulicy Prusa w Kole i dalej do 16.30 koncerty. Wystąpią także orkiestra Wiwat, orkiestra dęta ze Środy Wielkopolskiej, orkiestra dęta z Liskowa i orkiestra staromiejska.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Dla was gra Kolin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, a my zaglądamy do naszego regionu. Tym razem jesteśmy w wielkopolskim Lesznie. W jednym z mieszkań policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dość nietypowe kradzieże. Jego łupem miała padać damska bielizna z balkonów i przydomowych suszarek. Sprawa szybko zaczęła się powtarzać, bo zgłoszeń od mieszkanek przybywało, a funkcjonariusze po analizie sygnałów zaczęli typować sprawcę i prowadzić działania operacyjne w sprawie bieliźnianego złodzieja. W pewnym momencie udało się go zatrzymać, a cała historia zakończyła się interwencją policji i zabezpieczeniem tej sprawy. W takich sytuacjach, jak podkreślają mundurowi, kluczowe jest szybkie reagowanie i zgłaszanie nawet pozornie drobnych zdarzeń. I choć brzmi to trochę jak historia z przymrożeniem oka, pokazuje coś bardzo ważnego, że czujność sąsiadów naprawdę ma znaczenie. A teraz 33-latkowi za kradzieże grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99. 9 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
2: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów.

0: zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
0: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. You and I are the same, MacLeod. We have always been the same. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
2: A co w regionie?
3: 50-lecie świętuje w tym roku nie tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale także koniński PEWiG. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemar Jaskulski zapowiedział plany inwestycyjne miejskiej spółki. Firma posiada już największą na terenie Konina farmę słoneczną. Teraz wodociągi chciałyby zdobyć środki na dalsze uniezależnianie się energetyczne, a przy tym na dobre dla środowiska wykorzystanie odpadów pościekowych. Stąd pomysł budowy własnej biogazowni. Uzupełnieniem dla tego zakładu, jak i dla wcześniej stworzonej już farmy fotowoltaicznej, byłby także magazyn energii. Ilość paneli słonecznych też miałaby się zwiększyć. Inną z nowości PEWiG-u jest aplikacja ściekowa. I zmieniamy temat. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny zaprasza na konferencję dla rodzin adopcyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką adopcji. Spotkanie będzie poświęcone budowaniu więzi, wsparciu i wymianie doświadczeń. To okazja, aby wysłuchać ekspertów, zadać nurtujące pytania oraz by spotkać osoby, które dzielą podobne wyzwania i radości. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Pile. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ale także w Turku czy Koniński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne tego rodzaju podmioty w regionie sygnalizują, że wciąż jest wiele młodych osób, które czekają na nowe rodziny zastępcze. To ważne, by znalazły one bezpieczną opiekę blisko miejsca, z którego pochodzą.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, nawet 27 na zachodzie i tam też najcieplej, tam też najwięcej słońca, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie, tam możliwe też burze.
2: Konin FM.

0: Poranek FM.
1: Zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania, więc słyszymy się już po 11 na antenie Konin FM. To najbardziej roztańczone radio w regionie, a my już teraz zaglądamy do kalendarza. Mamy 153 dzień roku i już niedługo zamkniemy pierwszą połowę 2026. Drugi dzień czerwca, imieniny Marianny, Marzanny i Eugeniusza. Dla Was najlepszego z okazji imienin. No Marzanna nam się właśnie bardzo chyba z wiosną kojarzy. Mamy przecież to topienie czy palenie Marzanny. Mam nadzieję, że panie o imieniu Marzanna nie czują się wtedy urażone. Serdecznie Marzanny pozdrawiamy. Dzisiaj dzień bez krawata, dzień macochy i dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. I jedno ciekawe przysłowie w kalendarzu. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. No miejmy nadzieję, że nie na gorsze oczywiście. Na antenie Konin FM w tej godzinie zajrzymy do kolei wąskotorowej w powiecie kaliskim.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: PH-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.

0: Konin FM 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Stowarzyszenie Obywatele Konina straszy mieszkańców, że na Błoniach może powstać kolejny supermarket.
3: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z terenu konińskich Błoni, które jak się okazuje wedle obecnych planów mają być w połowie odebrane i zabetonowane najpewniej pod market.
4: Bardzo nas to smuci, ponieważ są to ostatnie zielone tereny, tak duże przy Starówce, które powinny być wykorzystane na rekreację, wypoczynek, jakiś sport, organizację masowych imprez. Chcielibyśmy powiedzieć stop takiemu traktowaniu majątku miejskiego.
3: Tu jest piękna zieleń, a wokół jest już dużo marketów, także są kolejne niepotrzebne. Jeżeli te plany będą utrzymane, będziemy zbierać podpisy i sprzeciwiać się temu.
2: Mówili lider Obywateli Konina, były kandydat na prezydenta miasta Maciej Nowicki i radny Tomasz Andrzej Nowak.
5: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pokazały się nieprawdziwe informacje odnośnie naszych konińskich Błoni.
2: A to już wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
5: Sugerują one, że miasto chce sprzedać nasze Błonia pod galerię handlową. To jest nieprawda. Miasto nigdy nie chciało, ani w przyszłości nie będzie chciało sprzedać naszych Błoni pod galerię handlową. Chcemy utrzymać stałą funkcję tego terenu pod wydarzenia kulturalne, chociażby tak jak Dni Konina. Chcemy w najbliższym czasie wręcz zabezpieczyć jeszcze dodatkowo w planie ogólnym ten teren, wpisując tam przeznaczenie tylko i wyłącznie na cele zieleni. Historycznie bowiem od wielu lat w tym miejscu rzeczywiście wpisane są usługi. Natomiast, żeby nikomu nie przyszło w przyszłości do głowy sprzedać tego pod galerię, zabezpieczymy to również w dokumentach planistycznych. Zanim uwierzysz w kolejne sensacje, sprawdź oficjalne informacje. Konin zasługuje na rzetelną dyskusję o swojej przyszłości.
2: Tymczasem przypomnijmy, co w tym miesiącu czeka nas właśnie na Błoniach. Mowa oczywiście o Dniach Konina. Prezydent Piotr Korytkowski zaprasza na Święto Miasta 19 czerwca. Czekają nas koncerty Kękę i Agnieszki Cholińskiej z zespołem, a 20 wystąpią Kacper Błoński oraz grupa Ira. W tym samym czasie odbędą się Dni Kleczewa. Tam 19 gwiazdą będzie Dawid Kwiatkowski, a następnego dnia BRO. Trwa remont drogi powiatowej w Wąsoszach w gminie Ślesin, kawałek drogi za Koninem. To kolejny etap prac związanych z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej, choć dokładnie o odcinek Kępa Wąsosze, półwiosek Stary Różopole. Występują tam utrudnienia w przejeździe oraz czasowe ograniczenia w ruchu. Władze gminy Ślesin proszą kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz w miarę możliwości o wybieranie tras alternatywnych. I zmieniamy temat. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw.
6: Ogłosiliśmy jako Zarząd Województwa konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw. Konkurs skierowany do sołectw, tak zwany mały konkurs zakupowy, dotacyjny. To wsparcie w tym roku może wynieść od 5 do 10 tysięcy złotych. Mamy 1 200 000 złotych na ten konkurs. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca, także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, by zainteresować się tym konkursem, by złożyć wnioski. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. Za tydzień Konin ponownie stanie się stolicą młodych artystów z całego świata. Tym razem Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca bardziej ma zauważyć tych, którzy wystąpią w konkursach, ale nie trafią na koncert finałowy.
7: Dzieci, które po prostu nie dostaną się do tych finałowych przesłuchań, a bardzo nam zależy, żeby wyjechały z Konina radosne, zadowolone i szczęśliwe, mimo tego, że nie dostaną żadnego aplauzu, przygotowaliśmy dla nich wspaniałe wydarzenie w Parku Chopina w Starym Koninie. I w Parku Chopina będą cztery strefy. Będzie strefa rozwojowa, którą poprowadzi pan Michał Zawadka, świetny trener, psycholog, człowiek, który właśnie poprowadzi z dzieciakami taki warsztat wzmacniający dzieciaki. I tam po prostu w Parku Chopina to będzie jedna strefa. Będzie również strefa chilloutu, będzie strefa jogi i będzie strefa street dance'u. Zatem te dzieciaczki, które po prostu się nie dostaną do przesłuchań finałowych, zależy nam bardzo, żeby one wspominały Konin. Nawet jeśli tego aplauzu nie zdobyliśmy, to było fajne przeżycie, fajne miasto, fajni ludzie, fajne spotkanie. Na tym nam bardzo zależy. Więc to jest to nowum.
2: Mówiła Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury. Szczegółowy program kilkudniowego wydarzenia, które przyciągnie do naszego miasta 2600 uczestników, można znaleźć pod adresem festiwaldziecięcy.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Także lokalnie.
1: Z wami Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, a my jeszcze w tej godzinie lądujemy w Kaliszu i regionie, gdzie pojawiła się dobra wiadomość dla miłośników lokalnej historii i kolei. Kaliską kolej wąskotorową wesprze samorząd województwa wielkopolskiego w kwocie 200 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na niezbędne prace przy infrastrukturze, m.in. remonty i utrzymanie linii, tak aby kolejka dalej mogła pełnić swoją funkcję turystyczną i przypominać o kolejowej tradycji regionu. Takie kolejki działają już m.in. w powiatach gnieźnieńskim, pilskim, kaliskim, średzkim czy kościańskim. I co ważne, jak podkreślono, wsparcie dla tej kolejki nie jest jednorazowe. Samorząd pomaga jej od lat, a łączne dofinansowanie od 2021 roku sięga już kilkuset tysięcy złotych. A wy lubicie kolej wąskotorową?
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
0: Reklama. Konin FM.
8: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
2: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne.
0: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
3: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
4: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
0: Zakaz

0: czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
1: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
2: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
1: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
3: A co w regionie?
4: Kolejny powód do dumy. 7 nowych autobusów hybrydowych wozi już pasażerów miejskiej spółki PKS Konin. Przed kilkoma dniami oficjalnie włączono je do floty przewoźnika. W PKS-ie to były pierwsze tak duże zakupy od wielu lat. Za 28 milionów złotych przedsiębiorstwo kupiło w sumie 13 pojazdów Iveco Crossway. Pierwsze egzemplarze dotarły do Konina rok temu. Teraz przekazano kierowcom klucze do 7 kolejnych autobusów. Jeżdżą już nimi Anna Sypniewska, Janusz Gulczyński, Marek Koziorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Lisowski, Artur Dobiszewski oraz Andrzej Lewandowski. Na te inwestycje pozyskano unijne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. I kolejny temat w wiadomościach. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca młodych do rozmowy o przyszłości. Jeśli ktoś ma 19-23 lata i mieszka w powiecie konińskim i oczywiście jeśli chciałby podzielić się swoją opinią na temat zmian zachodzących w regionie oraz planów młodych ludzi na przyszłość, to Polska Zielona Sieć prowadzi właśnie badanie społeczne, którego celem jest poznanie perspektywy młodych mieszkańców naszego subregionu. To okazja, aby opowiedzieć o wyzwaniach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, o zmianach zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej oraz o kierunkach dalszego rozwoju naszego obszaru województwa. Udział polega na zdalnej rozmowie trwającej około godziny. Zdanie młodych w tej sprawie ma kluczowe znaczenie. Zachęcamy do udziału i podzielenia się swoją perspektywą. Szczegóły na profilu społecznościowym Samorządu Studenckiego ANS-u.
3: Konin FM. Pogoda.
1: Najwięcej słońca dziś na zachodzie, trochę więcej chmur na wschodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu, na wschodzie także burza lokalnie z gradem. A na termometrach do 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, do 23 w centrum i 27 na zachodzie Polski.

0: Poranek w RMFFM.
1: Wchodzimy w drugą połowę wtorku i słyszymy się po 12 na antenie Konin FM. Okazuje się, że w Poznaniu coraz bliżej ważnej decyzji dotyczącej upamiętnienia jednej z postaci związanych z historią Polski. Ogłoszono konkurs na projekt nowego pomnika, który ma stanąć w przestrzeni miasta i upamiętnić pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Co ciekawe, już niedługo taki pomnik może się pojawić. Zwycięzca otrzymuje 35 tysięcy złotych brutto właśnie w ramach tego konkursu. Zgłosiło się tam w sumie 25 uczestników, a w pierwszym etapie wybrano spośród nich 6 prac, które przeszły do finału. I pracę finałową możecie już nawet zobaczyć. Zobaczyć pracę, która będzie później przelana, że tak powiem, na przestrzeń miejską. To kolejny przykład na to, jak historia spotyka się z teraźniejszością w przestrzeni naszego miasta. I okazuje się, że pomnik Kuklińskiego nie będzie pierwszym hołdem oddanym Kuklińskiemu w Poznaniu, bowiem już od 2014 roku Kukliński ma swój skwer w Poznaniu właśnie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy! Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokal.

0: lekarze lokalni.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
4: Rusza bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Wielkopolski. W Starym Koninie przy ulicy Szpitalnej powstanie nowoczesna siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. To strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie kompleksowego zaplecza technicznego, operacyjnego oraz administracyjnego dla działalności związanej z ratownictwem medycznym i transportem sanitarnym. Nowy obiekt znacząco poprawi warunki funkcjonowania jednostki, zwiększając efektywność działań podejmowanych każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej infrastruktury dostosowanej do potrzeb współczesnego ratownictwa medycznego. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 29 milionów złotych. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków własnych spółki. To właśnie w Starym Koninie znajduje się szpitalny oddział ratunkowy oraz lądowisko dla helikopterów. To także tam zbudowane zostanie nowe skrzydło szpitala, do którego z Nowego Konina trafią najbardziej wymagające oddziały, takie jak porodówka. Tymczasem stary szpital, ten w Nowym Koninie, docelowo skoncentruje się między innymi na seniorach i leczeniu przewlekłych schorzeń. Możliwe, że po przeniesieniu karetek do Starego Konina przy Wyszyńskiego zostanie podstacja pogotowia ratunkowego. W Koninie w niecodziennym celu wykorzystano miejskiego drona. Do Straży Miejskiej wpłynęło niepokojące zgłoszenie od jednego z mieszkańców Chorznia. Istniało uzasadnione ryzyko, że w dużym gnieździe mogły zostać porzucone młode pociany. Do akcji wkroczył Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aby nie niepokoić ewentualnych lokatorów gniazda, dokonano jego dokładnego przeglądu z góry przy wykorzystaniu drona oraz sprawdzono teren wokół słupa, by wykluczyć scenariusz, w którym któreś z młodych wypadło. Kamera z potężnym zoomem pozwoliła zajrzeć do wnętrza konstrukcji bez konieczności używania ciężkiego sprzętu wysokościowego i ewentualnego niepokojenia zwierząt. Termowizja. To właśnie dzięki niej można było precyzyjnie namierzyć ewentualne źródła ciepła, czyli żywe ptaki ukryte w głębi gniazda lub w wysokiej trawie. Ostatecznie, jak podało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gniazdo okazało się całkowicie puste. Nie znaleziono w nim ani porzuconych piskląt, ani śladów świadczących o tym, by jakiemukolwiek z bocianów stała się krzywda w pobliżu. Jednocześnie Straż Miejska dziękuje czujnemu mieszkańcowi za zgłoszenie. Lepiej sprawdzić sytuację o jeden raz za dużo niż o jeden za mało. Pamiętajmy, że jeśli zauważymy zwierzę w potrzebie, Straż Miejska i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego są do naszej dyspozycji. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka i Koło Gospodyń Wiejskich w Szczypidle zapraszają 20 czerwca na festyn na powitanie lata. W programie wiele atrakcji, występy uczniów ze szkoły w Szczypidle oraz uczestników zajęć z Brzeźna, loteria fantowa, tatuaży, bańki medlane, wata cukrowa, popcorn, dmuchany zamek za darmo, punkty z jedzonkiem takim jak pajda chleba ze smalcem, zupa szefa czy grill i zabawa taneczna z DJ-em, która potrwa do północy. A wszystko zacznie się 20 o godzinie 16 w pobliżu Placu Zabaw przy ulicy Ziołowej w Szczypidle w gminie Krzymów. Tymczasem przypomnijmy, co również 20 czerwca wydarzy się, ale w gminie Ślesin chodzi o Festiwal Lichań Młodych.
5: W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem.
6: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie.
5: Patrycja Nawrocka.
6: Ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
7: Czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory.
5: Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium.
7: Czy też Nie ma go tu, polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni.
5: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki i dobrej energii.
4: O czym mówił reporter Konin FM Dariusz Michalak.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Słuchacie Konin FM, a w naszym regionie doszło do naprawdę nietypowego zdarzenia. Konkretnie w Kole. 46-letni kierowca stracił panowanie i wjechał w garaże. Okazało się, że był pijany, miał ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie, samochód kupił godzinę wcześniej, a dodatkowo nie miał także prawa jazdy. I oczywiście poniesie konsekwencje swoich czynów, czyli jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania kolizji, a także jazdy bez uprawnień. A funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole apelują o rozsądek i także o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
0: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
3: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
0: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Bradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego sił powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
4: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
0: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8, rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sorenę Cirstau. Spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
1: A co w regionie?
5: Będą utrudnienia na darmowej trasie Konin Poznań, która na co dzień ratuje domowe budżety mieszkańców regionu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizuje 10-kilometrowy odcinek 92 w okolicach Wrześni. Nawierzchnia jezdni będzie wymieniana w pobliżu Starczanowa, Nekli, Gierłatowa oraz Psar Małych. Będzie to kosztowało prawie 13,5 miliona złotych. Wykonawca ma 5 miesięcy na przeprowadzenie robót, w efekcie których nośność ulicy wzrośnie do niemal 12 ton. Niestety prace na drodze krajowej numer 92 będą oznaczały jeszcze dłuższą jazdę trasą, która i tak jest już mocno zakorkowana. To właśnie tędy większość kierowców jeździ z Konina do Poznania, by nie płacić za autostradę. Tymczasem A2 coraz bardziej świeci pustkami. Zmieniamy temat. W Boże Ciało na placu przy kościele na osiedlu Łężyn w Koninie odbędzie się piknik parafialny. Będą fantastyczne występy artystyczne o 15.00.

0: zachodzie Polski, więcej chmur na wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, do aż 27 na zachodzie.
1: Konin FM.

0: FM.
1: Wysłuchacie Konin FM na 104.1 już po 13.00, a w powiecie tureckim policjanci ponownie zatrzymali osoby podejrzane o posiadanie narkotyków. 21 maja mundurowi zatrzymali 21-letnią mieszkankę powiatu oleskiego. Zwrócili uwagę na jej nienaturalne zachowanie i okazało się, że miała przy sobie marihuanę. Z kolei 24 maja mundurowi z Tuliszkowa zatrzymali 34-latka, który miał przy sobie środki odurzające. I obydwie te osoby usłyszały już zarzut posiadania środków odurzających i grozi im za to odpowiedzialność karna. Także mundurowi również i w tej sytuacji apelują o to, aby takich środków nie zażywać i nie posiadać.
0: PH Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
3: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Grupa ZEPAK uzyskała 343 miliony złotych przychodów ze sprzedaży, a strata netto zmniejszyła się do blisko 10 milionów, poinformowała w swoim raporcie konińska spółka. Jak podał branżowy portal WNP.pl, przychody ze sprzedaży samej energii elektrycznej z produkcji własnej wyniosły 240 milionów, z obrotu ponad 29, a z rynku mocy prawie 20. Grupa zanotowała w ubiegłym roku dużą stratę z działalności operacyjnej rok do roku. W tej chwili kopalnia Konin i elektrownia Pątnów pracują tylko w tych momentach, gdy jest to niezbędne dla zasilania Polski w prąd. Równolegle dobiega końca budowa elektrowni gazowej w Turku, a w elektrowni Konin powstanie trzeci blok na biomasę. I kolejny temat. W ramach cyklu Konin lubi książki, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Sylwią Hutnik, jedną z najbardziej wyrazistych, bezkompromisowych i wszechstronnych postaci polskiej literatury. To laureatka paszportu polityki, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, kulturoznawczyni i działaczka społeczna, kieruje fundacją Mama, dążącą do poprawy sytuacji matek w Polsce. Jest laureatką konkursu Dama Warszawy oraz Wawu Aktywnych. Otrzymała również nagrodę przyznawaną za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Sylwia Hutnik to autorka Kieszonkowego Atlasu Kobiet, Cwaniar czy Jolanty, która nie stroni od historii zakorzenionych w teoriach feministycznych, a także tych dziejących się wśród odrapanych podwórek i klatek schodowych polskich miast. Porozmawiamy więc o literaturze, która nie boi się zadawać trudnych pytań. To już jutro, w środę, tuż przed długim weekendem o 18:00 w Konińskiej Bibliotece Przydworcowej. Wstęp wolny. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę ze zboża i przetworów zbożowych. Jest on realizowany w ramach imprezy promocyjnej pod nazwą Polska Zboża. Wiem, że dobrze jem, która odbędzie się 14 czerwca w Silinku w powiecie nowotomyskim i jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Wier zaprasza do udziału koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Kulinarna rywalizacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przesłaniu przepisu na potrawę z ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu polegającego na przygotowaniu potrawy i jej prezentacji przed komisją konkursową oraz uczestnikami imprezy w Sielinku. Komisja przy wyborze kierować będzie się oryginalnością przepisu oraz nawiązaniem do tradycji kuchni wielkopolskiej i wykorzystania lokalnych produktów rolnych do przygotowania tej potrawy. Szczegóły konkursu zawiera regulamin, który jest dostępny wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia należy przesłać do 9 czerwca do Biura Powiatowego WIR w Środzie Wielkopolskiej. W tym konkursie jak najbardziej mogą wziąć udział także mieszkańcy ziemi konińskiej. Autorka książek dla dzieci z Kleczewa, Nikola Kamińska, przygotowuje kolejną część. Pierwsza nosiła tytuł Bajkowa Kraina Szczęścia. Teraz czas na kontynuację.
2: Jest w trakcie przygotowań, teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
3: O czym ta druga część będzie opowiadała? Czego ona ma uczyć dzieci?
2: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu. O tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać też to, czym jest przyjaźń. No i w zasadzie są też, jest też tam wątek o empatii, która ciągnie się też z pierwszej książki i to są te wszystkie wartości, które są przekładane właśnie z tej pierwszej części.
3: Czyli rozumiem, że przede wszystkim ma ona nauczyć dziecko takiego zauważenia, że nasze czyny mają jakieś konsekwencje, że powinniśmy, zanim coś zrobimy, pomyśleć, jaki efekt może wywołać to, co zrobimy. No ważna nauka dla dzieci.
2: Tak, oczywiście jak najbardziej właśnie, zwłaszcza u tych najmłodszych, które właśnie wchodzą w etap buntu, że tak powiem, i chodzenia własnymi ścieżkami.
1: Z autorką rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: A Centralna Komisja Egzaminacyjna znów reaguje na niepokojące doniesienia wokół tegorocznej matury. Do prokuratury trafiły kolejne zawiadomienia w sprawie możliwego nielegalnego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych. Chodzi o sytuacje, w których w trakcie trwania egzaminu w mediach społecznościowych miały pojawiać się zdjęcia arkuszy z kilku przedmiotów, co, jak podkreśla CKE, może oznaczać zarówno ich bezprawne udostępnienie, jak i wcześniejsze nielegalne pozyskanie materiałów objętych ochroną. Sprawa jest analizowana, a odpowiednie służby mają sprawdzić, w jaki sposób doszło do tych naruszeń i kto może być za nie odpowiedzialny. Drodzy słuchacze, jak widzicie, matura to dla wielu jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, dlatego każda taka sytuacja budzi duże emocje. Pozostaje mieć po prostu nadzieję, że wyjaśnienie sprawy przyniesie jasne odpowiedzi, a przyszłe egzaminy będą już przebiegały spokojnie i uczciwie, czyli dokładnie tak, jak powinny.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Niño właśnie się rozkręca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że po pierwsze, siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
0: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
3: Zakładasz kask?
4: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
0: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
5: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
0: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem

0: do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
1: A co w regionie?
2: Miasto Turek walczy z gryzoniami. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi obecności szczurów w rejonie rynku, urząd wydał komunikat, w którym informuje, że działania zostały już podjęte niezwłocznie. Rozmieszczono kilka specjalistycznych urządzeń, które zostały odpowiednio zabezpieczone i zamocowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom. Do końca tego tygodnia sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a urządzenia regularnie kontrolowane. Jednocześnie wczoraj zostały również przeprowadzone działania deratyzacyjne prowadzone przez właścicieli prywatnych kamienic znajdujących się w tej części miasta. Władze Turku dziękują mieszkańcom za zgłoszenia. Pozwoliły one na szybką reakcję i bieżące monitorowanie sytuacji. I zmieniamy temat. Po latach powraca piękna tradycja spotkań, podczas których w Lichaniu gromadzili się muzycy z orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych, aby oddawać hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Była to sposobność, aby przypomnieć sobie tę postać. Papież jako pielgrzym w 1999 roku odwiedził Lichań i pobłogosławił budującą się wówczas monumentalną bazylikę. Najbliższy koncert orkiestr dętych już w niedzielę, 7 czerwca w południe w Lichaniu, zabrzmią takie właśnie zespoły działające przy remizach w całej Polsce. Dyrygować będzie związany z sanktuarium Maciej Gwóźdź z Teatru Wielkiego w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie szczególnie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze, podczas których możliwy będzie także grad. Na termometrach do 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, najcieplej jednak na zachodzie, tam do 26 stopni.

0: Konin FM.
1: Wchodzimy wspólnie w 14. Konin FM na 104.1 i poprawiamy wam humory we wtorek oczywiście. I humory poprawił nam także Jakub Szklarek, który zdobył tytuł najlepszego uczestnika powiatowego konkursu literackiego pod hasłem Mosty między pokoleniami. To konkurs ogłoszony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupce i tym razem 25 maja Jakub Szklarek mógł odebrać nagrody i pamiątkowy dyplom. My oczywiście gratulujemy sukcesu, talentu literackiego i liczymy, że być może sam Jakub Szklarek coś ciekawego jeszcze nam napisze i być może będziemy to wypożyczać na przykład w naszych bibliotekach.
2: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₽49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₽12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Reklama.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 586 milionów złotych zarobi Miranda. Polski producent tkanin i dzianin z Turku podpisał kontrakt z wojskiem na wyprodukowanie systemów maskowania i pozoracji na potrzeby naszej armii. Zamówione w Turku wyposażenie jest częścią programu Wisła, czyli modernizacji wojska pod kątem ochrony kraju przed atakami z powietrza. Turkowska Miranda w ramach zawartego właśnie kontraktu ma współdziałać ze spółką Lubawa oraz z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Zakład produkujący tkaniny istnieje w Turku od 1952 roku. Zmieniamy temat. Teatr ma niezwykłą moc. Porusza, angażuje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki emocjom, humorowi i historii opowiedzianej ze sceny dzieci łatwiej otwierają się na rozmowę i refleksję. Przekonują instruktorzy zajęć z Miejskiego Domu Kultury w Kole. Przedstawienie pod tytułem Laboratorium Emocji to nie tylko spektakl, ale także zaproszenie do ważnego dialogu o tym, co dzieje się w dziecięcym świecie uczuć. Spektakl o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pomaga dzieciom lepiej rozumieć siebie, swoje emocje i relacje z innymi. W wieku, gdy uczęszczają one do klas 3-6, intensywnie uczą się przeżywania i wyrażania uczuć, dlatego jest to najlepszy moment, by rozmawiać z nimi o emocjach w mądry i bezpieczny sposób. I właśnie w tym pomoże teatr w kolskim MDK-u. Takie przedstawienie będzie można zobaczyć 15 czerwca o 16.30 oraz następnego dnia o 9 i o 11. Konin ma nowego reprezentanta w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To Łukasz Ligocki z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. Młody sejmik składa się z 39 radnych reprezentujących poszczególne okręgi wyborcze. To druga kadencja, w której z Wielkopolski Wschodniej w Poznaniu głos naszej okolicy młodych reprezentują Nikodem Chomącik, Aleksander Jachimowski, Łukasz Laskowski, Jakub Piaseczny i wspomniany uczeń Szkoły Górniczej Łukasz Ligocki. Kolejny temat. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przekazał komendantowi powiatowemu Policji w Turku nadkomisarzowi Dariuszowi Szczepańskiemu defibrylator AED oraz zawieszki i opaski odblaskowe celem propagowania bezpieczeństwa, jak również zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Defibrylator AED to nowoczesne urządzenie, które w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może uratować życie. Ten sprzęt dostępny będzie całodobowo w siedzibie turkowskiej komendy. Posiadanie tak ważnego urządzenia wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu. Pamiętajmy, że każdy z nas bądź z naszych bliskich może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia, a samoobsługowy defibrylator podpowiadający krok po kroku, co należy zrobić, może okazać się wtedy bezcenny. 12 czerwca o 18 w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień otwarcie wystawy zatytułowanej Z linii.
3: To, co proponuje Natalia Wegner, czyli artystka z Poznania, między innymi związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, to jest taki rodzaj pejzażu, który ulega przetworzeniu. To, co w sztuce współczesnej, ja bardzo często powtarzam, takie słowo klucz. Kiedy sztuka tradycyjna zmienia się w sztukę współczesną, w momencie, kiedy następuje przetworzenie. To jest takie, nawet jak ktoś się interesuje, to wie, że to jest bardzo ważny moment, a mianowicie najczęściej ten proces przetwarzania zaczyna się w głowie. I tutaj też mamy taką sytuację, że wychodząc oczywiście od tego tematu pejzażu, czyli wprost artystka mówi o takich podróżach między miastami, między miejscami. Ona jadąc obserwuje tę linię widnokręgu i przychodzą jej rozmaite pomysły do głowy. Jak wiemy, pejzaż z takiego dalekiego dystansu to organizuje z reguły linia horyzontu.
2: Mówi kurator galerii CKiS Wieża Ciśnień w Koninie Robert Brzęcki. Zapraszamy w przyszłym tygodniu 12 o 18 do zabytkowej wieży koło dworca PKP.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Papież Leon XIV zaskakuje i w swojej najnowszej encyklice Magnifica Humanitas pojawił się fragment, który zaskoczył wielu czytelników. Ojciec Święty odwołuje się nie tylko do filozofów czy klasyków nauki społecznej Kościoła, ale także do kultury popularnej, w tym do Tolkiena. W dokumencie dotyczącym sztucznej inteligencji i jej wpływu na człowieka papież cytuje słowa Gandalfa z Władcy Pierścieni, podkreślające, że nie wszystko w świecie zależy od nas, ale każdy z nas ma obowiązek działać dobrze w swoim miejscu i czasie. Co ciekawe, ten fragment ma być częścią szerszego przesłania encykliki, w której Leon XIV ostrzega przed nową wieżą Babel technologii i przypomina o odpowiedzialności człowieka wobec rozwoju AI. A to pokazuje, że nawet w bardzo poważnych dokumentach można znaleźć odniesienia do historii, które znamy z książek i filmów, a ich przesłanie wciąż pozostaje aktualne.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Wtorek, a jutro już taki mały piąteczek, no bo w czwartek Boże Ciało. Także wielu z was długi weekend będzie zaczynać już jutro. Dziękuję wam za nasze dzisiejsze spotkanie. Będę z wami jutro, w środę 3 czerwca, w imieniny Leszka i Kevina. Dzień roweru, dzień savoir-vivre i dzień dobrej oceny. Po 15 z wami Wojtek Maciejewski, a ja wam życzę wszystkiego dobrego na resztę tego dnia. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć!
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
2: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
3: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
2: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
0: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
4: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
5: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
6: Wyobraźmy sobie, że jedna z dywizji Bundeswehry, ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
0: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
7: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz grać.
0: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
1: A co w regionie?
8: W internecie ruszyła nowa kampania społeczna A2 Konin Poznań, skierowana do kierowców. Administrator najdroższego odcinka drogowego w Polsce chce zwrócić uwagę kierowców na codzienne nawyki, które za kierownicą przybierają niebezpieczną formę, zwłaszcza podczas jazdy autostradą. Kampania składa się z 4 odsłon, z których każda koncentruje się na jednym z najczęstszych błędów, brak zachowania odpowiedniego odstępu. To pierwszy i kluczowy temat. W humorystyczny sposób w internetowym filmiku pokazywane jest, że w życiu codziennym nie stoimy przecież komuś na plecach, ani nie podążamy za nim krok w krok, no chyba że w kolejce do kasy w supermarkecie, gdzie często niektórzy wjeżdżają nam wózkiem. Posłuchajmy nagrania, w którym wystąpił aktor Janusz Chabior.
9: Jakby pan zachował odstęp, to zachowałby pan twarz.
10: Na autostradzie to działa tak samo. Nie siedź na ogonie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Inne grzechy kierowców to brak koncentracji, nadmierna prędkość i zmęczenie za kierownicą. Oto wszystko bardzo łatwo, zwłaszcza na naszym koncesyjnym odcinku Poznań-Konin, który jest tak drogi w przejeździe, że podróżuje nim coraz mniej samochodów, a to niestety kusi do wdepnięcia w gaz i jednocześnie usypia naszą czujność, bo nudna jazda bez żadnych przeszkód może wywoływać senność za kierownicą.
1: Konin FM. Pogoda.
11: Trwający pierwszy tydzień czerwca to, jeśli chodzi o pogodę, czas temperatur w widełkach między 20 a 25 stopniami w ciągu dnia, noce i poranki z temperaturą powyżej plus 10 stopni. Miejscami, momentami nawet poranki mogą być w miarę ciepłe. Temperatura może wynosić na przykład jutro rano plus 15 stopni. Jeśli chodzi o opady, to musimy być przygotowani na to, że w środę, czwartek i piątek takie zjawisko będzie występować na terenie naszego subregionu.
0: Konin FM.
11: Nietypowy jest ten

0: FM 104.1.
1: Kierowcy, teraz na naszej antenie informacje dla Was. Po godzinie 15 musicie być przygotowani na utrudnienia związane z popołudniowym szczytem drogowym. To większy ruch na takich ulicach jak Zakładowa, Spółdzielców, Kleczewska. Korkują nam się takie skrzyżowania jak Rondo Miast Partnerskich, Światła, Aleje Dworcowa. Ulica Przemysłowa przy zjeździe w dół przy Policji. Korki również na remontowanej trasie warszawskiej, czyli na Krajowej 92. Oczywiście po 15 duże utrudnienia dla tych, którzy w stronę Nowego Konina jadą drugą przeprawą przez Wartę, czyli nową przeprawą, trasą bursztynową. Na Konińskiej Starówce widać większy ruch teraz na światłach na Zagórowskiej oraz też na skrzyżowaniu ulic Wałtarej Wykolska, Świętojańska. W Turku więcej aut na Łąkowej, na Kaliskiej i na Alei Jana Pawła II.

0: FM. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
9: Tu czas płynie wolniej.
10: Zalew, zieleń i spokój.
9: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
0: Reklama.

0: świeże lokalnie.
1: Czerwiec to już miesiąc, można odważnie powiedzieć, wakacyjny. Rozpoczyna się lato, no i będą na świeżym powietrzu festyny, na przykład z okazji powitania lata. Taki festyn na placu zabaw w Szczepidle zaplanowany jest 20 czerwca od godziny 16. Teraz na naszej antenie informacja o tym, co tam ma być, co tam ma się dziać. Otóż będą punkty gastronomiczne, dmuchany zamek za darmo, wata cukrowa, popcorn, bańki mydlane, zabawa z DJ-em, loteria fantowa, tatuaże będzie można zrobić oraz zaplanowane są występy uczniów ze szkoły podstawowej w Szczepidle oraz uczestników zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.
2: Konin FM. Konin.

0: premierze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Rusza bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Wielkopolski. W Starym Koninie przy ulicy Szpitalnej powstanie nowoczesna siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. To strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie kompleksowego zaplecza technicznego, operacyjnego oraz administracyjnego dla działalności związanej z ratownictwem medycznym i transportem sanitarnym. Nowy obiekt znacząco poprawi warunki funkcjonowania jednostki, zwiększając efektywność działań podejmowanych każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej infrastruktury dostosowanej do potrzeb współczesnego ratownictwa medycznego. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 29 milionów złotych. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków własnych spółki. To właśnie w Starym Koninie znajduje się szpitalny oddział ratunkowy oraz lądowisko dla helikopterów. To także tam zbudowane zostanie nowe skrzydło szpitala, do którego z Nowego Konina trafią najbardziej wymagające oddziały, takie jak porodówka. Tymczasem stary szpital, ten w Nowym Koninie, docelowo skoncentruje się między innymi na seniorach i leczeniu przewlekłych schorzeń. Możliwe, że po przeniesieniu karetek do Starego Konina przy Wyszyńskiego zostanie podstacja pogotowia ratunkowego. W Spycimierzu, niedaleko Uniejowa, w dawnym województwie konińskim, dziś w Łódzkim, tuż przy granicy z Wielkopolską, od lat kultywowana jest tradycja układania dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Oryginalna, artystyczna oprawa tego katolickiego święta buduje lokalną tożsamość kulturową i religijną. Została ona zauważona i doceniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury wpisem na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludności UNESCO. W najbliższy czwartek o 15:00 przewidziano tam występ zespołu Kurpi, pół godziny później koncert zagra orkiestra OSP Spycimierz, a o 17:00 odprawiona zostanie uroczysta msza z procesją po kwiatowych dywanach. Warto tam być już od samego rana, to całkiem niedaleko Turku. Tymczasem w powiecie konińskim też tworzone są kwietne dywany. Dokładnie w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Przy tej okazji przypominamy o spacerku po zdrowie z PTTK. Pojutrze o 11:00 wyruszymy autobusem z dworca PKP właśnie do Krzymowa. Trzeba mieć bilety za 4,80. Najważniejszym punktem wyprawy będzie właśnie msza z procesją po kwietnych arcydziełach. Na niskie ciśnienie w wodociągu z ujęcia w Ignacewie narzekają korzystający z niego mieszkańcy gminy Krzymów. Na sprawę zwrócił uwagę radny Artur Wróbel podczas ostatniej sesji. Wójt Danuta Mazur odpowiedziała radnemu, że tego dnia nie zdążyła się niczego dowiedzieć w tej sprawie, ale udzieli odpowiedzi na piśmie. Teraz znamy już szczegóły. Włodarz odwiedziła zakład usług wodnych, a tam stwierdzono, że wody nie zabraknie, chociaż ma w tej sprawie jeszcze zostać przeprowadzona szczegółowa analiza. Wyników spodziewajmy się prawdopodobnie na kolejnej sesji. A teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Już w ten weekend odbędzie się tam trzeci festiwal orkiestr dętych Kryształowe Koło 6 czerwca, czyli w sobotę o 15:00. Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu zagra Swarzędzka Orkiestra Dęta. O godzinie 16:30 w Parku 600-lecia w Kole przy Pomoście wystąpi Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego z Koła. O 17:00 koncert muzyków ze Swarzędza, tym razem właśnie w Parku 600-lecia. Potem o 17:30 w tej samej lokalizacji przy Pomoście zagra Orkiestra Dęta OSP Koło nad Wartą, a od 18:30 do 20:00 w planach jest wieczorne jam session, również w Kolskim Parku. Następnego dnia, w niedzielę 7:00 o 12:30 pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry ze Swarzędza, to na Skwerze Niepodległości koło Kolskiego Starostwa. Później wspólne wykonanie utworów przez wszystkich uczestników festiwalu, to o 13:00 przy ulicy Prusa w Kole i dalej do 16:30 koncerty. Wystąpią także Orkiestra Wiwat, Orkiestra Dęta ze Środy Wielkopolskiej, Orkiestra Dęta z Liskowa i Orkiestra Staromiejska.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Kole zakończyła się budowa ulicy Miłosnej. Mowa o odcinku nowo wybudowanej drogi między Wiatraczną a ulicą Bogumiła. Inwestycja objęła wykonanie jezdni z kostki betonowej, ciągu pieszego z kostki pełnej, zjazdów do posesji oraz dojścia do furtek. Powstały również miejsca do wymijania się pojazdów, oznakowanie pionowe oraz zagospodarowano tereny zielone. Dzięki zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo, co ma wpisywać się w ekologiczne rozwiązania stosowane przez miasto Koło. W ramach zadania wykonano także pas z kostki poprawiający bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszego. Całkowita wartość tego zadania to prawie 1 400 000 złotych.
1: Konin FM. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama. Konin FM.

0: Mimo tego, że w kalendarzu dopiero rozpoczął się czerwiec, to w gospodarczych wiadomościach na naszej antenie teraz czas na informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent w roku przyszłym, czyli w 2027. Wojna na Bliskim Wschodzie, ona sprawia, że ceny rosną szybciej niż prognozował wcześniej rząd. Według ekonomistów tak ma być do końca tego roku. Zmiany w portfelach teraz odczuwane są przez m.in. emerytów. Tutaj jednak nie ma szans na tak zwaną drugą waloryzację świadczeń. Za to według wyliczeń ekspertów w przyszłym roku może być waloryzacja większa niż w roku obecnym. Ma ona wynieść według wstępnych wyliczeń nawet 4%. Z rządowych prognoz, jakie przedstawiono pod koniec kwietnia, wynika, że inflacja w tym roku ma wynieść 2,5%. Uwzględniając taki wzrost cen, waloryzacja emerytur i rent w roku przyszłym miałaby wynieść niecałe 3,4%. Jednak sytuacja na międzynarodowych rynkach walutowych jest dynamiczna. Wszystko ze względu na wybuch wojny na Bliskim Wschodzie oraz m.in. drożejące paliwa, co ma wpływ na całą gospodarkę.
1: TUNIN FM. Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa.
2: Wiadomości TUNIN FM.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
3: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
1: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
4: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
1: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
5: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
2: A co w regionie?
6: W całym naszym województwie wielkopolskim mamy cały czas najniższe bezrobocie w kraju, choć tak wzrosło i wynosi już 3,8%. Ten wynik z każdym miesiącem pogarsza sytuacja na ziemi konińskiej, którą skrytykował w internecie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa z Turku Ryszard Bartosik.
7: Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. W wielu regionach Polski bezrobocie jest już liczbą dwucyfrową. Tak jest w regionie konińskim, w mieście Koninie i powiecie konińskim, gdzie likwiduje się ponad 700 miejsc pracy. Odpowiada za to rząd Donalda Tuska, marszałek województwa wielkopolskiego, władze Konina. Wiedzą państwo, skąd oni pochodzą? Wszyscy z Platformy Obywatelskiej. Tak rządzi Koalicja Obywatelska w Polsce. Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie.
6: Poseł Bartosik ma tu na myśli głównie likwidację przemysłu węglowego. Kopalnia Konin i elektrownia w Pątnowie zwalniają kolejne grupy pracowników. Zakład uruchamiany jest już tylko w chwilach dużego zapotrzebowania krajowej sieci na energię. To teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia parlamentarzysta od premiera Tuska.
8: Panie marszałku, panie ministrze, budzicie ustawą deregulacyjną demony w PiS-ie i w Konfederacji. Oto okazuje się, że jak tylko powstał projekt deregulacyjny, oni już mówią węgiel, węgiel, węgiel, a wy atakujecie węgiel i OZE promujecie. Ale OZE, panie ministrze, przecież takie Chiny. 625 miliardów USD w 2025 roku. Na węgiel też wydali 50 miliardów USD, czyli o 10 ponad razy więcej.

0: mówił niedawno z mównicy sejmowej w kontekście całego kraju, ale także i naszego regionu, poseł Koalicji Obywatelskiej z podkolińskiej gminy Krzymów Tomasz Piotr Nowak.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Na termometrach 23 stopnie. W kolejnych dniach taka temperatura w ciągu dnia będzie czymś standardowym. Jeśli natomiast chodzi o opady, w drugiej części środy tych opadów synoptycy widzą coraz więcej. Boże ciało. Tutaj co niespodzianka, to to, że nie będzie raczej opadów. Piątek raczej deszczowy. Taką prognozę pogody mają dla naszego subregionu synoptycy. Noce z temperaturą nawet dochodzącą o poranku do plus 12-14 stopni. Kartka z kalendarza już na naszej antenie, drugi dzień czerwca. Wtorek mamy Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Flora, Nina, Marcelin. Oni świętują imieniny. 153 dzień roku, 23 tydzień mamy. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. To oczywiście jeśli chodzi o przysłowie. Słońce pracuje dzisiaj dla nas od 4.30 do 20.59.

Drodzy kierowcy, czas na informacje dla Was. Po 16:00 większy ruch jeszcze występuje w takich miejscach w Koninie jak Rondo Miast Partnerskich czy też Światła, Poznańska, Dworcowa.

Dworcowa, Aleje Światła, Przemysłowa, Trasa Warszawska-Poznańska. Więcej aut też na Kolejowej. Uważać trzeba na Przemysłowej w okolicach Kościoła. Zjazd w stronę świateł, zaraz za wiaduktem nad torami. Gdzie jeszcze trzeba uważać, drodzy kierowcy, to pamiętajcie o robotach drogowych. Trasa Warszawska. Jeśli chodzi o roboty drogowe, to też, o czym informuje powiat koniński, utrudnienia na drodze powiatowej Ślesin-Wąsosze-Łężyn. To taka trasa, co kiedyś tam linia numer 50 6 jeździła do Ślesina, bo co starsi mieszkańcy naszego subregionu pamiętają, że do tej gminy MZK kursowało. No i na tej trasie trwają prace związane z remontem nawierzchni drogi powiatowej, odcinek Ślesin-Wąsosze-Łężyn. Utrudnienia. Roboty bitumiczne mają trwać do 10 czerwca bieżącego roku. W trakcie prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach mogą występować nawet całkowite zamknięcia jezdni. Dlatego kierowcy, musicie zachowywać się w tym miejscu szczególną ostrożność.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: Reklama.

23,5 minuty po 16. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Teraz informacja z terenu powiatu słupeckiego, dokładniej z Kościelca. Dariusz Ostrowski, wójt tej gminy, podpisał bowiem umowę z wykonawcą na remont urzędu gminy. Ponad 1 400 000 zł ma kosztować to zadanie. Umowa z wykonawcą została podpisana. Zadanie nazywa się poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kościelcu. Wszystko to obejmuje roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. I tak, docieplone mają zostać ściany zewnętrzne budynku i wykonane nowe tynki elewacji. Poza tym zaplanowana jest wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wyremontowane mają być schody zewnętrzne i podjazd oraz klimatyzacja. Jak informują urzędnicy, dofinansowanie na to zadanie zdobyto. Wynosi ono prawie 40%. Pozostała część, czyli ponad 60%, to wkład własny gminy.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Będą utrudnienia na darmowej trasie Konin-Poznań, która na co dzień ratuje domowe budżety mieszkańców regionu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizuje 10-kilometrowy odcinek 92 w okolicach Wrześni. Nawierzchnia jezdni będzie wymieniana w pobliżu Starczanowa, Nekli, Gierłatowa oraz Psar Małych. Będzie to kosztowało prawie 13,5 miliona złotych. Wykonawca ma 5 miesięcy na przeprowadzenie robót, w efekcie których nośność ulicy wzrośnie do niemal 12 ton. Niestety prace na drodze krajowej nr 92 będą oznaczały jeszcze dłuższą jazdę trasą, która i tak jest już mocno zakorkowana. To właśnie tędy większość kierowców jeździ z Konina do Poznania, by nie płacić za autostradę. Tymczasem A2 coraz bardziej świeci pustkami. Zmieniamy temat. W Boże Ciało na placu przy kościele na osiedlu Łężyn w Koninie odbędzie się piknik parafialny. Będą fantastyczne występy artystyczne. O 15:00 jest hola dziecięca, a godzinę później młodzieżowa. Będzie wata cukrowa, animacje, grill, dmuchańce i piana party. To w Łężynie, a w Kawnicach w gminie Golina również w ten czwartek koncert uwielbienia Corpus Dei. To wyjątkowe wydarzenie. Będzie okazją do wspólnego przeżywania uroczystości Bożego Ciała w atmosferze śpiewu, uwielbienia i modlitwy. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, młodzież, dzieci oraz wszystkich, którzy pragną spędzić ten wieczór w wyjątkowej atmosferze jedności. Początek czwartkowego koncertu w Sanktuarium w Kawnicach o 19:00. Grupa ZEPAK uzyskała 343 miliony złotych przychodów ze sprzedaży, a strata netto zmniejszyła się do blisko 10 milionów, poinformowała w swoim raporcie konińska spółka. Jak podał branżowy portal WNP.pl, przychody ze sprzedaży samej energii elektrycznej z produkcji własnej wyniosły 240 milionów, z obrotu ponad 29, a z rynku mocy prawie 20. Grupa zanotowała w ubiegłym roku dużą stratę z działalności operacyjnej rok do roku. W tej chwili kopalnia Konin i elektrownia Pątnów pracują tylko w tych momentach, gdy jest to niezbędne dla zasilania Polski w prąd. Równolegle dobiega końca budowa elektrowni gazowej w Turku, a w elektrowni Konin powstanie trzeci blok na biomasę. I kolejny temat. W ramach cyklu Konin lubi książki, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Sylwią Hutnik, jedną z najbardziej wyrazistych, bezkompromisowych i wszechstronnych postaci polskiej literatury. To laureatka paszportu polityki, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, kulturoznawczyni i działaczka społeczna. Kieruje fundacją Mama, dążącą do poprawy sytuacji matek w Polsce. Jest laureatką konkursu Dama Warszawy oraz Wawu Aktywnych. Otrzymała również nagrodę przyznawaną za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Sylwia Hutnik to autorka Kieszonkowego Atlasu Kobiet, Cwaniar czy Jolanty, która nie stroni od historii zakorzenionych w teoriach feministycznych, a także tych dziejących się wśród odrapanych podwórek i klatek schodowych polskich miast. Porozmawiamy więc o literaturze, która nie boi się zadawać trudnych pytań. To już jutro, w środę, tuż przed długim weekendem o 18:00 w Konińskiej Bibliotece Przydworcowej. Wstęp wolny. Za tydzień Konin ponownie stanie się stolicą młodych artystów z całego świata. Tym razem Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca bardziej ma zauważyć tych, którzy wystąpią w konkursach, ale nie trafią na koncert finałowy.
4: Dzieci, które po prostu nie dostaną się do tych finałowych przesłuchań, a bardzo nam zależy, żeby wyjechały z Konina radosne, zadowolone i szczęśliwe, mimo tego, że nie dostaną żadnego aplauzu, przygotowaliśmy dla nich wspaniałe wydarzenie w Parku Chopina w Starym Koninie. I w Parku Chopina będą cztery strefy. Będzie strefa rozwojowa, którą poprowadzi pan Michał Zawadka, świetny trener, psycholog, człowiek, który właśnie poprowadzi z dzieciakami taki warsztat wzmacniający dzieciaki. I tam po prostu w Parku Chopina to będzie jedna strefa. Będzie również strefa chilloutu, będzie strefa jogi i będzie strefa street dance'u. Zatem te dzieciaczki, które po prostu się nie dostaną do przesłuchań finałowych, zależy nam bardzo, żeby one wspominały Konin. Nawet jeśli tego aplauzu nie zdobyliśmy, to było fajne przeżycie, fajne miasto, fajni ludzie, fajne spotkanie. Na tym nam bardzo zależy. Więc to jest to nowum.
3: Mówiła Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury. Szczegółowy program kilkudniowego wydarzenia, które przyciągnie do naszego miasta 2600 uczestników, można znaleźć pod adresem festiwaldziecięcy.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

Miasto Turek złożyło wniosek o dofinansowanie budowy dworca autobusowego. Wartość inwestycji wynosi ponad 19 milionów złotych. Dofinansowanie to kwota 16 milionów złotych. Mowa o nowoczesnym dworcu autobusowym wraz z centrum przesiadkowym przy ulicy Kolskiej Szosie. Projekt obejmuje budowę budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów, miejsc dla rowerów, infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Jak informuje magistrat w Turku, inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Turku, jak i też całego powiatu. Od czasu likwidacji dworca PKS, przypomnijmy, to był rok 2013, kwestia dostępności komunikacji wielokrotnie pojawia się w rozmowach z mieszkańcami jako jeden z istotnych problemów wpływających na codzienne funkcjonowanie wielu osób.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: TH Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. TH Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Kalendarzu mamy wtorek, na zegarach mamy godzinę prawie 17. Do Turku zaglądamy z kolejną informacją. Otóż od 8 do 10 czerwca włącznie zamknięty zostanie Park Tura, zlokalizowany na terenie osiedla Wyzwolenia w Turku. To działanie spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia oprysków preparatami grzybobójczymi drzew oraz to wszystko w celu zahamowania rozrostu choroby zwanej antrokonozą oraz też prosimy tutaj mieszkańców i ich pupili o to, żeby nie przebywać w tym czasie na terenie parku. Producent środka, który zostanie zastosowany w opryskach, zaleca zakończenie okresu karencji wraz z całkowitym wyschnięciem oprysku na roślinach. To informacja o zamknięciu parku Tura. Oczywiście w Turku, mieszkańcy Konina, jeśli w piątek planujecie gdzieś jeździć po mieście i parkować w strefie płatnego parkowania, to uspokajam, wtedy nie zapłacicie za postój. W strefie płatnego parkowania oraz w miejskich płatnych parkingach taką informację przekazuje Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

0: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty. I to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści. Mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, gdzie można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
3: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
0: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
0: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
0: Zniszczone domy są zabezpieczone, do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lisz i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
1: A co w regionie?
7: Stowarzyszenie Obywatele Konina straszy mieszkańców, że na Błoniach może powstać kolejny supermarket.
8: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z terenu konińskich Błoni, które jak się okazuje wedle obecnych planów mają być w połowie odebrane i zabetonowane najpewniej pod market.
9: Bardzo nas to smuci, ponieważ są to ostatnie zielone tereny, tak duże przy Starówce, które powinny być wykorzystane na rekreację, wypoczynek, jakiś sport, organizację masowych imprez. Chcielibyśmy powiedzieć stop takiemu traktowaniu majątku miejskiego.
8: Tu jest piękna zieleń, a wokół jest już dużo marketów, także są kolejne niepotrzebne. Jeżeli te plany będą utrzymane, będziemy zbierać podpisy i sprzeciwiać się temu.
7: Mówili lider Obywateli Konina, były kandydat na prezydenta miasta Maciej Nowicki i radny Tomasz Andrzej Nowak.
10: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pokazały się nieprawdziwe informacje odnośnie naszych konińskich Błoni.
7: A to już wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
10: Sugerują one,

0: zabezpieczymy to również w dokumentach planistycznych. Zanim uwierzysz w kolejne sensacje, sprawdź oficjalne informacje. Konin zasługuje na rzetelną dyskusję o swojej przyszłości.
1: Tymczasem przypomnijmy, co w tym miesiącu czeka nas właśnie na Błoniach. Mowa oczywiście o Dniach Konina. Prezydent Piotr Korytkowski zaprasza na Święto Miasta. 19 czerwca czekają nas koncerty Kękę i Agnieszki Cholińskiej z zespołem, a 20 wystąpią Kacper Błoński oraz grupa Ira. W tym samym czasie odbędą się Dni Kleczewa. Tam 19 gwiazdą będzie Dawid Kwiatkowski, a następnego dnia BRO.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Za oknami sytuacja przedstawia się z pogodą następująco. 22 stopnie teraz na termometrze. Barometry pokazują w naszym subregionie 1013 hektopaskali. Najbliższa noc to temperatura, która może spaść do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia najpierw dużo słońca, w ciągu dnia wzrost zachmurzenia, aż w drugiej części dnia do wystąpienia opadów deszczu. Deszczowo ma być również podczas długiego majowego weekendu. Wiele na to wskazuje, że to będzie przeważający czynnik, który spotkamy w pogodzie podczas czerwcowych wolnych dni.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Do tego też nie będzie zbyt ciepło. Jeśli ktoś liczył na temperatury w okolicach plus 30 stopni, to niech nie szaleje, bo takich temperatur jak na razie nie widać, choć tak jak już wspominałem, w któryś dzień mniej więcej od 8, 6, w zależności od tego, jakie te prognozy, pojawia się taka sytuacja, gdzie na terenie całego kraju, na terenie subregionu konińskiego będziemy mieli falę upałów, taką 2-3-dniową z temperaturą nawet powyżej plus 35 stopni. Ale tutaj na razie to są tylko wyliczenia modeli matematycznych. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj na razie nic takiego nie widać. Co w kalendarzu świąt nietypowych 2 czerwca? Dzisiaj dzień macochy. Dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Sprawdzam, bo kolejne, ostatnie święto w kalendarzu świąt nietypowych to jest takie święto, które dzisiaj obchodzę, które dzisiaj świętuję. Mimo tego, że uwielbiam chodzić w krawacie, to dzisiaj mamy dzień bez krawata właśnie. Za chwilkę na naszej antenie drogowe newsy, drogowe informacje.

Drogowe informacje, kierowcy, uważajcie na nowej przeprawie, uważajcie też na Przemysłowej, jadąc w stronę Gosławic, a nawet dalej w stronę Łężyna. Gdzie jeszcze mamy problemy, to oczywiście Włodzimirów. Remont drogi wojewódzkiej, ruch wahadłowy, utrudnienia. Ten ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. 25 w stronę Kalisza zwalnia w okolicach miejscowości Głowiew. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie jeszcze zerkamy, to w

Opole, więcej aut na obwodnicy. Tam też mamy kolizję na skrzyżowaniu tej trasy, czyli Krajowej 92 na światłach z wojewódzkimi trasami numer 270 w stronę Włocławka i 473 tutaj trasa w stronę Chełmna i Dąbia. Gdzie jeszcze jesteśmy w kole z informacjami, to oczywiście przypominamy o ulicy Włocławskiej, przypominamy też o Toruńskiej. Tam większy ruch, no i oczywiście koło. Mamy północną obwodnicę tego miasta w ciągu drogi powiatowej, z której to kierowcy możecie i nawet powinniście korzystać. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży, bezpiecznego dotarcia do celu życzy Konin FM.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: Ach, to niska cena.
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
3: Reklama.
4: Konin FM 104.1.

24 minuty po 17. Czerwiec w kalendarzu ciepłe, cieplejsze na pewno dni niż to było w marcu, czy też nawet w kwietniu. To jest dobry czas na remonty dróg, a te drogi remontów potrzebują. Na przykład na terenie gminy Żgów, jak informuje ta gmina, prowadzone są obecnie remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Roboty wykonywane są sukcesywnie na drogach gminnych w sołectwach Babia, Branno, Bożatki, Goździków, Grabienice, Kowalewek, Kurów, Modła, Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Żgów, Sławsk, Świątnik, Zarzew i Zastróże. Celem tych prac jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników, użytkowników ruchu drogowego oraz też podniesienie komfortu podróżowania. W związku z tymi pracami wszyscy kierowcy musicie liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na terenie gminy Żgów na drogach gminnych. Realizacja remontów jest finansowana ze środków własnych gminy.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Miasto Turek walczy z gryzoniami. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi obecności szczurów w rejonie rynku, urząd wydał komunikat, w którym informuje, że działania zostały już podjęte niezwłocznie. Rozmieszczono kilka specjalistycznych urządzeń, które zostały odpowiednio zabezpieczone i zamocowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom. Do końca tego tygodnia sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a urządzenia regularnie kontrolowane. Jednocześnie wczoraj zostały również przeprowadzone działania deratyzacyjne, prowadzone przez właścicieli prywatnych kamienic znajdujących się w tej części miasta. Władze Turku dziękują mieszkańcom za zgłoszenia. Pozwoliły one na szybką reakcję i bieżące monitorowanie sytuacji. I zmieniamy temat. Po latach powraca piękna tradycja spotkań, podczas których w Lichaniu gromadzili się muzycy z orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych, aby oddawać hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Była to sposobność, aby przypomnieć sobie tę postać. Papież jako pielgrzym w 1999 roku odwiedził Lichań i pobłogosławił budującą się wówczas monumentalną bazylikę. Najbliższy koncert orkiestr dętych już w niedzielę, 7 czerwca w południe w Lichaniu, zabrzmią takie właśnie zespoły działające przy remizach w całej Polsce. Dyrygować będzie związany z sanktuarium Maciej Gwóźdź z Teatru Wielkiego w Poznaniu. 586 milionów złotych zarobi Miranda. Polski producent tkanin i dzianin z Turku podpisał kontrakt z wojskiem na wyprodukowanie systemów maskowania i pozoracji na potrzeby naszej armii. Zamówione w Turku wyposażenie jest częścią programu Wisła, czyli modernizacji wojska pod kątem ochrony kraju przed atakami z powietrza. Turkowska Miranda w ramach zawartego właśnie kontraktu ma współdziałać ze spółką Lubawa oraz z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Zakład produkujący tkaniny istnieje w Turku od 1952 roku. Zmieniamy temat. Teatr ma niezwykłą moc. Porusza, angażuje i zostaje w pamięci na długo dzięki emocjom, humorowi i historii opowiedzianej ze sceny. Dzieci łatwiej otwierają się na rozmowę i refleksję. Przekonują instruktorzy zajęć z Miejskiego Domu Kultury w Kole. Przedstawienie pod tytułem Laboratorium Emocji to nie tylko spektakl, ale także zaproszenie do ważnego dialogu o tym, co dzieje się w dziecięcym świecie uczuć. Spektakl o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pomaga dzieciom lepiej rozumieć siebie, swoje emocje i relacje z innymi. W wieku, gdy uczęszczają one do klas 3-6, intensywnie uczą się przeżywania i wyrażania uczuć, dlatego jest to najlepszy moment, by rozmawiać z nimi o emocjach w mądry i bezpieczny sposób. I właśnie w tym pomoże teatr w kolskim MDK-u. Takie przedstawienie będzie można zobaczyć 15 czerwca o 16.30 oraz następnego dnia o 9 i o 11. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka i Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepidle zapraszają 20 czerwca na festyn na powitanie lata. W programie wiele atrakcji, występy uczniów ze szkoły w Szczepidle oraz uczestników zajęć z Brzeźna, loteria fantowa, tatuaże, bańki medlane, wata cukrowa, popcorn, dmuchany zamek za darmo, punkty z jedzonkiem takim jak pajda chleba ze smalcem, zupa szefa czy grill i zabawa taneczna z DJ-em, która potrwa do północy. A wszystko zacznie się 20 o godzinie 16 w pobliżu Placu Zabaw przy ulicy Ziołowej w Szczepidle w gminie Krzymów. Tymczasem przypomnijmy, co również 20 czerwca wydarzy się, ale w gminie Ślesin. Chodzi o Festiwal Lichań Młodych.
2: W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem.
3: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie.
2: Patrycja Nawrocka.
3: Ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
4: Czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory.
2: Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium.
4: Czy też Nie ma go tu, polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni.
2: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki i dobrej energii.
1: O czym mówił reporter Konin FM Dariusz Michalak.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

Seniorzy czytają dzieciom. Ta wyjątkowa akcja odbyła się w gminie Stare Miasto z okazji Dnia Dziecka. Było to spotkanie dwóch pokoleń, podczas którego seniorzy z ogromnym zaangażowaniem czytali najmłodszym ulubione bajki i opowiadania. Nie zabrakło uśmiechów, ciekawych historii oraz wspólnie spędzonego czasu, który pokazał, że książki potrafią łączyć ludzi bez względu na wiek. Projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starym Mieście wspólnie ze Staromiejskim Klubem Seniora oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście. Wydarzenie to wpisało się również w akcję Cała Polska czyta dzieciom.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Zielona. Paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Zbliżamy się już powoli, ale jednak do kolejnej pełnej godziny, czyli do godziny 18. Musiałem sprawdzić, bo powiem szczerze, mogłem też się troszkę zagubić. Długi weekend przed nami, podczas tego weekendu 6.6., czyli 6 czerwca bieżącego roku, jak informuje gmina Krzymów. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, prom w Biechowach tego dnia będzie nieczynny. To też ważna informacja dla tych, którzy z tego promu korzystają. Jutro będzie środa w kalendarzu, ale co niektórzy będą mogli odważnie powiedzieć, że będzie piątek, bo to będzie dzień rozpoczynający długi czerwcowy weekend i na spotkanie moje z wami w ten dzień oczywiście zapraszam, dziękując za wspólnie spędzone dzisiaj popołudniowe, słoneczne nawet 3 godziny. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Koninie w niecodziennym celu wykorzystano miejskiego drona. Do Straży Miejskiej wpłynęło niepokojące zgłoszenie od jednego z mieszkańców Chorznia. Istniało uzasadnione ryzyko, że w dużym gnieździe mogły zostać porzucone młode pociany. Do akcji wkroczył Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aby nie niepokoić ewentualnych lokatorów gniazda, dokonano jego dokładnego przeglądu z góry przy wykorzystaniu drona oraz sprawdzono teren wokół słupa, by wykluczyć scenariusz, w którym któreś z młodych wypadło. Kamera z potężnym zoomem pozwoliła zajrzeć do wnętrza konstrukcji bez konieczności używania ciężkiego sprzętu wysokościowego i ewentualnego niepokojenia zwierząt. Termowizja. To właśnie dzięki niej można było precyzyjnie namierzyć ewentualne źródła ciepła, czyli żywe ptaki ukryte w głębi gniazda lub w wysokiej trawie. Ostatecznie, jak podało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gniazdo okazało się całkowicie puste. Nie znaleziono w nim ani porzuconych piskląc, ani śladów świat o tym, by jakiemukolwiek z bocianów stała się krzywda w pobliżu. Jednocześnie Straż Miejska dziękuje czujnemu mieszkańcowi za zgłoszenie. Lepiej sprawdzić sytuację o jeden raz za dużo niż o jeden za mało. Pamiętajmy, że jeśli zauważymy zwierzę w potrzebie, Straż Miejska i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego są do naszej dyspozycji. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę ze zboża i przetworów zbożowych. Jest on realizowany w ramach imprezy promocyjnej pod nazwą Polska Zboża. Wiem, że dobrze jem, która odbędzie się 14 czerwca w Silinku w powiecie nowotomyskim i jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Wier zaprasza do udziału koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Kulinarna rywalizacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przesłaniu przepisu na potrawę z ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu polegającego na przygotowaniu potrawy i jej prezentacji przed komisją konkursową oraz uczestnikami imprezy w Sielinku. Komisja przy wyborze kierować będzie się oryginalnością przepisu oraz nawiązaniem do tradycji kuchni wielkopolskiej i wykorzystania lokalnych produktów rolnych do przygotowania tej potrawy. Szczegóły konkursu zawiera regulamin, który jest dostępny wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia należy przesłać do 9 czerwca do Biura Powiatowego WIR w Środzie Wielkopolskiej. W tym konkursie jak najbardziej mogą wziąć udział także mieszkańcy ziemi konińskiej. Konin ma nowego reprezentanta w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To Łukasz Ligocki z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. Młody sejmik składa się z 39 radnych reprezentujących poszczególne okręgi wyborcze. To druga kadencja, w której z Wielkopolski Wschodniej w Poznaniu głos naszej okolicy młodych reprezentują Nikodem Homącik, Aleksander Jachimowski, Łukasz Laskowski, Jakub Piaseczny i wspomniany uczeń Szkoły Górniczej Łukasz Ligocki. Kolejny temat. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przekazał komendantowi powiatowemu Policji w Turku nadkomisarzowi Dariuszowi Szczepańskiemu defibrylator AED oraz zawieszki i opaski odblaskowe celem propagowania bezpieczeństwa, jak również zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Defibrylator AED to nowoczesne urządzenie, które w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może uratować życie. Ten sprzęt dostępny będzie całodobowo w siedzibie turkowskiej komendy. Posiadanie tak ważnego urządzenia wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu. Pamiętajmy, że każdy z nas bądź z naszych bliskich może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia, a samoobsługowy defibrylator podpowiadający krok po kroku, co należy zrobić, może okazać się wtedy bezcenny. Pycimierzu, niedaleko Uniejowa, w dawnym województwie konińskim, dziś w Łódzkim, tuż przy granicy z Wielkopolską, od lat kultywowana jest tradycja układania dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Oryginalna, artystyczna oprawa tego katolickiego święta buduje lokalną tożsamość kulturową i religijną. Została ona zauważona i doceniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury wpisem na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludności UNESCO. blisko. W najbliższy czwartek o 15 przewidziano tam występ zespołu Kurpi, pół godziny później koncert zagra orkiestra OSP Sprycimierz, a o 17 odprawiona zostanie uroczysta msza z procesją po kwiatowych dywanach. Warto tam być już od samego rana, to całkiem niedaleko Turku. Tymczasem w powiecie konińskim też tworzone są kwietne dywany. Dokładnie w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Przy tej okazji przypominamy o spacerku po zdrowie z PTTK. Pojutrze o 11 wyruszymy autobusem z dworca PKP właśnie do Krzymowa. Trzeba mieć bilety za 4,80. Najważniejszym punktem wyprawy będzie właśnie msza z procesją po kwietnych arcydziełach. Autorka książek dla dzieci z Kleczewa, Nikola Kamińska, przygotowuje kolejną część. Pierwsza nosiła tytuł Bajkowa Kraina Szczęścia. Teraz czas na kontynuację.
2: Jest w trakcie przygotowań, teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
3: O czym ta druga część będzie opowiadała? Czego ona ma uczyć dzieci?
2: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu. O tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać

0: Konin FM.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
6: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriejewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
8: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
7: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwanińskiej.
8: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
7: Maja Chwanińska jutro zagra z Anną Kalińską. Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwanińska, mimo dużego awansu w rankingu, będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
9: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no, to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
7: Mecze z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slota rozpoczął rozmowy z Antonim Iraolą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.
0: Konin FM. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Kolejny powód do dumy. 7 nowych autobusów hybrydowych wozi już pasażerów miejskiej spółki PKS Konin. Przed kilkoma dniami oficjalnie włączono je do floty przewoźnika. W PKS-ie to były pierwsze tak duże zakupy od wielu lat. Za 28 milionów złotych przedsiębiorstwo kupiło w sumie 13 pojazdów Iveco Crossway. Pierwsze egzemplarze dotarły do Konina rok temu. Teraz przekazano kierowcom klucze do 7 kolejnych autobusów. Jeżdżą już nimi Anna Sypniewska, Janusz Gulczyński, Marek Koziorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Lisowski, Artur Dobiszewski oraz Andrzej Lewandowski. Na te inwestycje pozyskano unijne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. I kolejny temat w wiadomościach. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca młodych do rozmowy o przyszłości. Jeśli ktoś ma 19-23 lata i mieszka w powiecie konińskim i oczywiście jeśli chciałby podzielić się swoją opinią na temat zmian zachodzących w regionie oraz planów młodych ludzi na przyszłość, to Polska Zielona Sieć prowadzi właśnie badanie społeczne, którego celem jest poznanie perspektywy młodych mieszkańców naszego subregionu. To okazja, aby opowiedzieć o wyzwaniach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, o zmianach zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej oraz o kierunkach dalszego rozwoju naszego obszaru województwa. Udział polega na zdalnej rozmowie, trwającej około godzinę. Zdanie młodych w tej sprawie ma kluczowe znaczenie. Zachęcamy do udziału i podzielenia się swoją perspektywą. Szczegóły na profilu społecznościowym Samorządu Studenckiego ANS-u. W naszym województwie wielkopolskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniądzom odblokowanym z Unii Europejskiej, unowocześnionych zostanie 120 przychodni lekarskich. Lekarze zyskają m.in. oprogramowanie usprawniające obsługę pacjentów czy różnego rodzaju sprzęty służące do badań. W przypadku każdej z zakwalifikowanych do takiej dotacji przychodni zakres projektu jest nieco inny. W całym województwie mamy 600 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a z tej szansy, jak już wspomnieliśmy, na początek skorzysta 120 przychodni. Teraz zaglądamy do Koła. Tam mieszkańcy mogą już korzystać z nowo wybudowanej ulicy Miłosnej na odcinku od Wiatracznej do Boku Miła. Inwestycja objęła wykonanie jezdni z kostki betonowej typu eko, budowę ciągu pieszego z kostki tak zwanej pełnej, zjazdów do posesji oraz dojść do furtek. Powstały również miejsca do wymijania się pojazdów, oznakowanie pionowe oraz zagospodarowano tereny zielone. Nowa droga ma łączną długość 613 metrów dzięki zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej wody opadowej. Roztopowe odprowadzane są teraz powierzchniowo, co wpisuje się w ekologiczne rozwiązania stosowane przez miasto Koła. Przed rozpoczęciem prac drogowych wykonane zostało również oświetlenie uliczne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 389 000 zł. Cieszę się, że Miłosna zyskała nową nawierzchnię i nowoczesną infrastrukturę dostosowaną do potrzeby mieszkańców tej części miasta, napisał na profilu społecznościowym burmistrz Koła Krzysztof Witkowski. 50-lecie świętuje w tym roku nie tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale także koniński PEWiG. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemar Jaskulski zapowiedział plany inwestycyjne miejskiej spółki. Firma posiada już największą na terenie Konina farmę słoneczną. Teraz wodociągi chciałyby zdobyć środki na dalsze uniezależnianie się energetyczne, a przy tym na dobre dla środowiska wykorzystanie odpadów pościekowych. Stąd pomysł budowy własnej biogazowni. Uzupełnieniem dla tego zakładu, jak i dla wcześniej stworzonej już farmy fotowoltaicznej, byłby także magazyn energii. Ilość paneli słonecznych też miałaby się zwiększyć. Inną z nowości PEWiG-u jest aplikacja ściekowa. I zmieniamy temat. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny zaprasza na konferencję dla rodzin adopcyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką adopcji. Spotkanie będzie poświęcone budowaniu więzi, wsparciu i wymianie doświadczeń. To okazja, aby wysłuchać ekspertów, zadać nurtujące pytania oraz by spotkać osoby, które dzielą podobne wyzwania i radości. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Pile. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ale także w Turku czy Koniński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne tego rodzaju podmioty w regionie sygnalizują, że wciąż jest wiele młodych osób, które czekają na nowe rodziny zastępcze. To ważne, by znalazły one bezpieczną opiekę blisko miejsca, z którego pochodzą. Trwa remont drogi powiatowej w Wąsoszach w gminie Ślesin, kawałek drogi za Koninem. To kolejny etap prac związanych z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej, choć dokładnie o odcinek Kępa Wąsosze, półwiosek Stary Różopole. Występują tam utrudnienia w przejeździe oraz czasowe ograniczenia w ruchu. Władze gminy Ślesin proszą kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz w miarę możliwości o wybieranie tras alternatywnych. I zmieniamy temat. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw.
2: Ogłosiliśmy jako Zarząd Województwa konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw. Konkurs skierowany do sołectw, tak zwany mały konkurs zakupowy, dotacyjny. To wsparcie w tym roku może wynieść od 5 do 10 tysięcy złotych. Mamy 1 200 000 złotych na ten konkurs. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca, także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, by zainteresować się tym konkursem, by złożyć wnioski. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. 12 czerwca o 18 w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień otwarcie wystawy zatytułowanej Z linii.
3: To, co proponuje Natalia Wegner, czyli artystka z Poznania, między innymi związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, to jest taki rodzaj pejzażu, który ulega przetworzeniu. To, co w sztuce współczesnej, ja bardzo często powtarzam, takie słowo klucz. Kiedy sztuka tradycyjna zmienia się w sztukę współczesną, w momencie, kiedy następuje przetworzenie. To jest takie, nawet jak ktoś się interesuje, to wie, że jest bardzo ważny moment, a mianowicie najczęściej ten proces przetwarzania zaczyna się w głowie. I tutaj też mamy taką sytuację, że wychodząc oczywiście od tego tematu pejzażu, czyli wprost artystka mówi o takich podróżach między miastami, między miejscami. Ona jadąc obserwuje tę linię widnokręgu i przychodzą jej rozmaite pomysły do głowy. Jak wiemy, pejzaż z takiego dalekiego dystansu to organizuje z reguły linia horyzontu.
1: Mówi kurator galerii CKIS Wieża Ciśnień w Koninie Robert Brzęcki. Zapraszamy w przyszłym tygodniu 12 o 18 do zabytkowej wieży koło dworca PKP.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Konin FM. Pogoda.
1: Na wschodzie Polski możliwe dziś jeszcze burze. Jutro burzowo, może być na południu, na zachodzie i w centrum. A temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 21 do 25 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, jak to zwykle bywa, porywisty.
0: Konin FM. Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Rusza bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Wielkopolski. W Starym Koninie przy ulicy Szpitalnej powstanie nowoczesna siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. To strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie kompleksowego zaplecza technicznego, operacyjnego oraz administracyjnego dla działalności związanej z ratownictwem medycznym i transportem sanitarnym. Nowy obiekt znacząco poprawi warunki funkcjonowania jednostki, zwiększając efektywność działań podejmowanych każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej infrastruktury dostosowanej do potrzeb współczesnego ratownictwa medycznego. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 29 milionów złotych. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków własnych spółki. To właśnie w Starym Koninie znajduje się szpitalny oddział ratunkowy oraz lądowisko dla helikopterów. To także tam zbudowane zostanie nowe skrzydło szpitala, do którego z Nowego Konina trafią najbardziej wymagające oddziały, takie jak porodówka. Tymczasem stary szpital, ten w Nowym Koninie, docelowo skoncentruje się między innymi na seniorach i leczeniu przewlekłych schorzeń. Możliwe, że po przeniesieniu karetek do Starego Konina przy Wyszyńskiego zostanie podstacja pogotowia ratunkowego. W internecie ruszyła nowa kampania społeczna A2 Konin Poznań skierowana do kierowców. Administrator najdroższego odcinka drogowego w Polsce chce zwrócić uwagę kierowców na codzienne nawyki, które za kierownicą przybierają niebezpieczną formę, zwłaszcza podczas jazdy autostradą. Kampania składa się z 4 odsłon, z których każda koncentruje się na jednym z najczęstszych błędów, brak zachowania odpowiedniego odstępu. To pierwszy i kluczowy temat. W humorystyczny sposób w internetowym filmiku pokazywane jest, że w życiu codziennym nie stoimy przecież komuś na plecach, ani nie podążamy za nim krok w krok, no chyba że w kolejce do kasy w supermarkecie, gdzie często niektórzy wjeżdżają nam wózkiem. Posłuchajmy nagrania, w którym wystąpił aktor Janusz Chabior.
2: Jakby pan zachował odstęp, to zachowałby pan twarz.
3: Na autostradzie to działa tak samo. Nie siedź na ogonie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: Inne grzechy kierowców to brak koncentracji, nadmierna prędkość i zmęczenie za kierownicą. Oto wszystko bardzo łatwo, zwłaszcza na naszym koncesyjnym odcinku Poznań-Konin, który jest tak drogi w przejeździe, że podróżuje nim coraz mniej samochodów, a to niestety kusi do wdepnięcia w gaz i jednocześnie usypia naszą czujność, bo nudna jazda bez żadnych przeszkód może wywoływać senność za kierownicą. W całym naszym województwie wielkopolskim mamy cały czas najniższe bezrobocie w kraju, choć tak wzrosło i wynosi już 3,8%. Ten wynik z każdym miesiącem pogarsza sytuacja na ziemi konińskiej, którą skrytykował w internecie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa z Turku Ryszard Bartusik.
4: Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. W wielu regionach Polski bezrobocie jest już liczbą dwucyfrową. Tak jest w regionie konińskim, w mieście Koninie i powiecie konińskim, gdzie likwiduje się ponad 700 miejsc pracy. Odpowiada za to rząd Donalda Tuska, marszałek województwa wielkopolskiego, władze Konina. Wiedzą państwo, skąd oni pochodzą? Wszyscy z Platformy Obywatelskiej. Tak rządzi Koalicja Obywatelska w Polsce. Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie.
1: Poseł Bartosik ma tu na myśli głównie likwidację przemysłu węglowego. Kopalnia Konin i elektrownia w Pątnowie zwalniają kolejne grupy pracowników. Zakład uruchamiany jest już tylko w chwilach dużego zapotrzebowania krajowej sieci na energię. To teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia parlamentarzysta od premiera Tuska.
5: Panie marszałku, panie ministrze, budzicie ustawą deregulacyjną demony w PiS-ie i w Konfederacji. Oto okazuje się, że jak tylko powstał projekt deregulacyjny, oni już mówią węgiel, węgiel, węgiel, a wy atakujecie węgiel i OZE promujecie. Ale OZE, panie ministrze, przecież takie Chiny. 625 miliardów USD w 2025 roku. Na węgiel też wydali 50 miliardów USD, czyli o 10 ponad razy więcej. Przypomina pan luddystę. XIX wiek protestowali przeciwko maszynie parowej, bo uważali, że maszyna parowa odbierze miejsca pracy. Pan protestuje rozwojowi. Panie ministrze, i tak w rachunku ciągnionym, weźmy sobie AI. Proste pytanie. Proszę porównać, ile płacimy za węgiel, dopłaty z budżetu i ile płacimy za OZE. W rachunku ciągnionym, według AI, 10 do 20 miliardów węgiel koszty, a 4 do 7 miliardów OZE. Proste jak drut.
1: Mówił niedawno z mównicy sejmowej w kontekście całego kraju, ale także i naszego regionu, poseł Koalicji Obywatelskiej z podkonińskiej gminy Krzymów Tomasz Piotr Nowak. Stowarzyszenie Obywatele Konina straszy mieszkańców, że na Błoniach może powstać kolejny supermarket.
6: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z terenu konińskich Błoni, które jak się okazuje wedle obecnych planów mają być w połowie odebrane i zabetonowane najpewniej pod market.
7: Bardzo nas to smuci, ponieważ są to ostatnie zielone tereny, tak duże przy Starówce, które powinny być wykorzystane na rekreację, wypoczynek, jakiś sport, organizację masowych imprez. Chcielibyśmy powiedzieć stop takiemu traktowaniu majątku miejskiego.
6: Tu jest piękna zieleń, a wokół jest już dużo marketów, także są kolejne niepotrzebne. Jeżeli te plany będą utrzymane, będziemy zbierać podpisy i sprzeciwiać się temu.
1: Mówili lider Obywateli Konina, były kandydat na prezydenta miasta Maciej Nowicki i radny Tomasz Andrzej Nowak.
8: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pokazały się nieprawdziwe informacje odnośnie naszych konińskich Błoni.
1: A to już wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
8: Sugerują one, że miasto chce sprzedać nasze Błonia pod galerię handlową. To jest nieprawda. Miasto nigdy nie chciało, ani w przyszłości nie będzie chciało sprzedać naszych Błoni pod galerię handlową. Chcemy utrzymać stałą funkcję tego terenu pod wydarzenia kulturalne, chociażby tak jak Dni Konina. Chcemy w najbliższym czasie wręcz zabezpieczyć jeszcze dodatkowo w planie ogólnym ten teren, wpisując tam przeznaczenie.

0: Kira. W tym samym czasie odbędą się Dni Kleczewa. Tam 19 gwiazdą będzie Dawid Kwiatkowski, a następnego dnia BRO. Na niskie ciśnienie w wodociągu z ujęcia w Ignacewie narzekają korzystający z niego mieszkańcy gminy Krzymów. Na sprawę zwrócił uwagę radny Artur Wróbel podczas ostatniej sesji. Wójt Danuta Mazur odpowiedziała radnemu, że tego dnia nie zdążyła się niczego dowiedzieć w tej sprawie, ale udzieli odpowiedzi na piśmie. Teraz znamy już szczegóły. Włodarz odwiedziła zakład usług wodnych, a tam stwierdzono, że wody nie zabraknie, chociaż ma w tej sprawie jeszcze zostać przeprowadzona szczegółowa analiza. Wyników spodziewajmy się najprawdopodobniej na kolejnej sesji. A teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Już w ten weekend odbędzie się tam trzeci festiwal orkiestr dętych Kryształowe Koło 6 czerwca, czyli w sobotę o 15:00. Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu zagra Swarzędzka Orkiestra Dęta. O godzinie 16:30 w Parku 600-lecia w Kole przy Pomoście wystąpi Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego z Koła. O 17:00 koncert muzyków ze Swarzędza, tym razem właśnie w Parku 600-lecia. Potem o 17:30 w tej samej lokalizacji przy Pomoście zagra Orkiestra Dęta OSP Koło nad Wartą, a od 18:30 do 20:00 w planach jest wieczorne jam session, również w Kolskim Parku. Następnego dnia, w niedzielę 7:00 o 12:30 pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry ze Swarzędza, to na Skwerze Niepodległości koło Kolskiego Starostwa. Później wspólne wykonanie utworów przez wszystkich uczestników festiwalu, to o 13:00 przy ulicy Prusa w Kole i dalej do 16:30 koncert. Wystąpią także Orkiestra Wiwat, Orkiestra Dęta ze Środy Wielkopolskiej, Orkiestra Dęta z Liskowa i Orkiestra Staromiejska.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Saga Konin. Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
1: Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriejewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwanińska zagra z Anną Kalińską.
4: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
3: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
5: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
3: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
6: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
3: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45.

0: Podsumowanie dnia.
1: Będą utrudnienia na darmowej trasie Konin Poznań, która na co dzień ratuje domowe budżety mieszkańców regionu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizuje 10-kilometrowy odcinek 92 w okolicach Wrześni. Nawierzchnia jezdni będzie wymieniana w pobliżu Starczanowa, Nekli, Gierłatowa oraz Psar Małych. Będzie to kosztowało prawie 13,5 miliona złotych. Wykonawca ma 5 miesięcy na przeprowadzenie robót, w efekcie których nośność ulicy wzrośnie do niemal 12 ton. Niestety prace na drodze krajowej nr 92 będą oznaczały jeszcze dłuższą jazdę trasą, która i tak jest już mocno zakorkowana. To właśnie tędy większość kierowców jeździ z Konina do Poznania, by nie płacić za autostradę. Tymczasem A2 coraz bardziej świeci pustkami. Zmieniamy temat. W Boże Ciało na placu przy kościele na osiedlu Łężyn w Koninie odbędzie się piknik parafialny. Będą fantastyczne występy artystyczne. O 15:00 schola dziecięca, a godzinę później młodzieżowa będzie Wata Cukrowa, animacje, grill, dmuchańce i piana party. To w Łężynie, a w Kawnicach w gminie Golina również w ten czwartek koncert uwielbienia Corpus Dei. To wyjątkowe wydarzenie, będzie okazją do wspólnego przeżywania uroczystości Bożego Ciała w atmosferze śpiewu, uwielbienia i modlitwy. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, młodzież, dzieci oraz wszystkich, którzy pragną spędzić ten wieczór w wyjątkowej atmosferze jedności. Początek czwartkowego koncertu w Sanktuarium w Kawnicach o 19:00. Grupa ZEPAK uzyskała 343 miliony złotych przychodów ze sprzedaży, a strata netto zmniejszyła się do blisko 10 milionów, poinformowała w swoim raporcie konińska spółka. Jak podał branżowy portal WNP.pl, przychody ze sprzedaży samej energii elektrycznej z produkcji własnej wyniosły 240 milionów, z obrotu ponad 29, a z rynku mocy prawie 20. Grupa zanotowała w ubiegłym roku dużą stratę z działalności operacyjnej rok do roku. W tej chwili kopalnia Konin i elektrownia Pątnów pracują tylko w tych momentach, gdy jest to niezbędne dla zasilania Polski w prąd. Równolegle dobiega końca budowa elektrowni gazowej w Turku, a w elektrowni Konin powstanie trzeci blok na biomasę. I kolejny temat. W ramach cyklu Konin lubi książki, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Sylwią Hutnik, jedną z najbardziej wyrazistych, bezkompromisowych i wszechstronnych postaci polskiej literatury. To laureatka paszportu polityki, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, kulturoznawczyni i działaczka społeczna. Kieruje fundacją Mama, dążącą do poprawy sytuacji matek w Polsce. Jest laureatką konkursu Dama Warszawy oraz Wawu Aktywnych. Otrzymała również nagrodę przyznawaną za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Sylwia Hutnik to autorka kieszonkowego atlasu kobiet, Cwaniar czy Jolanty, która nie stroni od historii zakorzenionych w teoriach feministycznych, a także tych dziejących się wśród odrapanych podwórek i klatek schodowych polskich miast. Porozmawiamy więc o literaturze, która nie boi się zadawać trudnych pytań. To już jutro, w środę, tuż przed długim weekendem o 18:00 w Konińskiej Bibliotece przy Dworcowej. Wstęp wolny. Miasto Turek walczy z gryzoniami. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi obecności szczurów w rejonie rynku, urząd wydał komunikat, w którym informuje, że działania zostały już podjęte niezwłocznie. Rozmieszczono kilka specjalistycznych urządzeń, które zostały odpowiednio zabezpieczone i zamocowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom. Do końca tego tygodnia sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a urządzenia regularnie kontrolowane. Jednocześnie wczoraj zostały również przeprowadzone działania deratyzacyjne, prowadzone przez właścicieli prywatnych kamienic znajdujących się w tej części miasta. Władze Turku dziękują mieszkańcom za zgłoszenia. Pozwoliły one na szybką reakcję i bieżące monitorowanie sytuacji. I zmieniamy temat. Po latach powraca piękna tradycja spotkań, podczas których w Lichaniu gromadzili się muzycy z orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych, aby oddawać hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Była to sposobność, aby przypomnieć sobie tę postać. Papież jako pielgrzym w 1999 roku odwiedził Lichań i pobłogosławił budującą się wówczas monumentalną bazylikę. Najbliższy koncert orkiestr dętych już w niedzielę, 7 czerwca w południe w Lichaniu, zabrzmią takie właśnie zespoły działające przy remizach w całej Polsce. Dyrygować będzie związany z sanktuarium Maciej Gwóźdź z Teatru Wielkiego w Poznaniu. 586 milionów złotych zarobi Miranda. Polski producent tkanin i dzianin z Turku podpisał kontrakt z wojskiem na wyprodukowanie systemów maskowania i pozoracji na potrzeby naszej armii. Zamówione w Turku wyposażenie jest częścią programu Wisła, czyli modernizacji wojska pod kątem ochrony kraju przed atakami z powietrza. Turkowska Miranda w ramach zawartego właśnie kontraktu ma współdziałać ze spółką Lubawa oraz z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Zakład produkujący tkaniny istnieje w Turku od 1952 roku. Zmieniamy temat. Teatr ma niezwykłą moc. Porusza, angażuje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki emocjom, humorowi i historii opowiedzianej ze sceny dzieci łatwiej otwierają się na rozmowę i refleksję. Przekonują instruktorzy zajęć z Miejskiego Domu Kultury w Kole. Przedstawienie pod tytułem Laboratorium Emocji to nie tylko spektakl, ale także zaproszenie do ważnego dialogu o tym, co dzieje się w dziecięcym świecie uczuć. Spektakl o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pomaga dzieciom lepiej rozumieć siebie, swoje emocje i relacje z innymi. W wieku, gdy uczęszczają one do klas 3-6, intensywnie uczą się przeżywania i wyrażania uczuć, dlatego jest to najlepszy moment, by rozmawiać z nimi o emocjach w mądry i bezpieczny sposób. I właśnie w tym pomoże teatr w kolskim MDK-u. Takie przedstawienie będzie można zobaczyć 15 czerwca o 16.30 oraz następnego dnia o 9 i o 11. Za tydzień Konin ponownie stanie się stolicą młodych artystów z całego świata. Tym razem Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca bardziej ma zauważyć tych, którzy wystąpią w konkursach, ale nie trafią na koncert finałowy.
0: Dzieci, które po prostu nie dostaną się do tych finałowych przesłuchań, a bardzo nam zależy, żeby wyjechały z Konina radosne, zadowolone i szczęśliwe, mimo tego, że nie dostaną żadnego aplauzu, przygotowaliśmy dla nich wspaniałe wydarzenie w Parku Chopina w Starym Koninie. I w Parku Chopina będą cztery strefy. Będzie strefa rozwojowa, którą poprowadzi pan Michał Zawadka, świetny trener, psycholog, człowiek, który właśnie poprowadzi z dzieciakami taki warsztat wzmacniający dzieciaki. I tam po prostu w Parku Chopina to będzie jedna strefa. Będzie również strefa chilloutu, będzie strefa jogi i będzie strefa street dance'u. Zatem te dzieciaczki, które po prostu się nie dostaną do przesłuchań finałowych, zależy nam bardzo, żeby one wspominały Konin. Nawet jeśli tego aplauzu nie zdobyliśmy, to było fajne przeżycie, fajne miasto, fajni ludzie, fajne spotkanie. Na tym nam bardzo zależy. Więc to jest to nowum.
1: Mówiła Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury. Szczegółowy program kilkudniowego wydarzenia, które przyciągnie do naszego miasta 2600 uczestników, można znaleźć pod adresem festiwaldziecięcy.pl.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty. Konin FM.

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
3: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
4: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Reklama.

Kronin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

trzy walizki przed drzwiami. Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń. Krystyna, halo?

0: to masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
4: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Weekendalne podsumowanie dnia.
1: Kolejny powód do dumy. 7 nowych autobusów hybrydowych wozi już pasażerów miejskiej spółki PKS Konin. Przed kilkoma dniami oficjalnie włączono je do floty przewoźnika. W PKS-ie to były pierwsze tak duże zakupy od wielu lat. Za 28 milionów złotych przedsiębiorstwo kupiło w sumie 13 pojazdów Iveco Crossway. Pierwsze egzemplarze dotarły do Konina rok temu. Teraz przekazano kierowcom klucze do 7 kolejnych autobusów. Jeżdżą już nimi Anna Sypniewska, Janusz Gulczyński, Marek Koziorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Lisowski, Artur Dobiszewski oraz Andrzej Lewandowski. Na te inwestycje pozyskano unijne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. I kolejny temat w wiadomościach. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca młodych do rozmowy o przyszłości. Jeśli ktoś ma 19-23 lata i mieszka w powiecie konińskim i oczywiście jeśli chciałby podzielić się swoją opinią na temat zmian zachodzących w regionie oraz planów młodych ludzi na przyszłość, to Polska Zielona Sieć prowadzi właśnie badanie społeczne, którego celem jest poznanie perspektywy młodych mieszkańców naszego subregionu. To okazja, aby opowiedzieć o wyzwaniach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, o zmianach zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej oraz o kierunkach dalszego rozwoju naszego obszaru województwa. Udział polega na zdalnej rozmowie trwającej około godziny. Zdanie młodych w tej sprawie ma kluczowe znaczenie. Zachęcamy do udziału i podzielenia się swoją perspektywą. Szczegóły na profilu społecznościowym Samorządu Studenckiego ANS-u. W Koninie w niecodziennym celu wykorzystano miejskiego drona. Do Straży Miejskiej wpłynęło niepokojące zgłoszenie od jednego z mieszkańców Chorznia. Istniało uzasadnione ryzyko, że w dużym gnieździe mogły zostać porzucone młode pociany. Do akcji wkroczył Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aby nie niepokoić ewentualnych lokatorów gniazda, dokonano jego dokładnego przeglądu z góry przy wykorzystaniu drona oraz sprawdzono teren wokół słupa, by wykluczyć scenariusz, w którym któreś z młodych wypadło. Kamera z potężnym zoomem pozwoliła zajrzeć do wnętrza konstrukcji bez konieczności używania ciężkiego sprzętu wysokościowego i ewentualnego niepokojenia zwierząt. Termowizja. To właśnie dzięki niej można było precyzyjnie namierzyć ewentualne źródła ciepła, czyli żywe ptaki ukryte w głębi gniazda lub w wysokiej trawie. Ostatecznie, jak podało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gniazdo okazało się całkowicie puste. Nie znaleziono w nim ani porzuconych piskląc, ani śladów świadczących o tym, by jakiemukolwiek z bocianów stała się krzywda w pobliżu. Jednocześnie Straż Miejska dziękuje czujnemu mieszkańcowi za zgłoszenie. Lepiej sprawdzić sytuację o jeden raz za dużo niż o jeden za mało. Pamiętajmy, że jeśli zauważymy zwierzę w potrzebie, Straż Miejska i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego są do naszej dyspozycji. W naszym województwie wielkopolskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniądzom odblokowanym z Unii Europejskiej, unowocześnionych zostanie 120 przychodni lekarskich. Lekarze zyskają m.in. oprogramowanie usprawniające obsługę pacjentów czy różnego rodzaju sprzęty służące do badań. W przypadku każdej z zakwalifikowanych do takiej dotacji przychodni zakres projektu jest nieco inny. W całym województwie mamy 600 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a z tej szansy, jak już wspomnieliśmy, na początek skorzysta 120 przychodni. Teraz zaglądamy do Koła. Tam mieszkańcy mogą już korzystać z nowo wybudowanej ulicy Miłosnej na odcinku od Wiatracznej do Boku Miła. Inwestycja objęła wykonanie jezdni z kostki betonowej typu Eko, budowę ciągu pieszego z kostki tak zwanej pełnej, zjazdów do posesji oraz dojść do furtek. Powstały również miejsca do wymijania się pojazdów, oznakowanie pionowe oraz zagospodarowano tereny zielone. Nowa droga ma łączną długość 613 metrów. Dzięki zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej wodoopadowej roztopowe odprowadzane są teraz powierzchniowo, co wpisuje się w ekologiczne rozwiązania stosowane przez miasto Koła. Przed rozpoczęciem prac drogowych wykonane zostało również oświetlenie uliczne. Całkowite koszt inwestycji wyniósł 1 389 000 zł. Cieszę się, że Miłosna zyskała nową nawierzchnię i nowoczesną infrastrukturę dostosowaną do potrzeby mieszkańców tej części miasta, napisał na profilu społecznościowym burmistrz Koła Krzysztof Witkowski. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę ze zboża i przetworów zbożowych. Jest on realizowany w ramach imprezy promocyjnej pod nazwą Polska Zboża. Wiem, że dobrze jem, która odbędzie się 14 czerwca w Silinku w powiecie nowotomyskim i jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Wier zaprasza do udziału koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Kulinarna rywalizacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na na przesłaniu przepisu na potrawę z ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu polegającego na przygotowaniu potrawy i jej prezentacji przed komisją konkursową oraz uczestnikami imprezy w Sielinku. Komisja przy wyborze kierować będzie się oryginalnością przepisu oraz nawiązaniem do tradycji kuchni wielkopolskiej i wykorzystania lokalnych produktów rolnych do przygotowania tej potrawy. Szczegóły konkursu zawiera regulamin, który jest dostępny wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia należy przesłać do 9 czerwca do Biura Powiatowego WIR w Środzie Wielkopolskiej. W tym konkursie jak najbardziej mogą wziąć udział także mieszkańcy ziemi konińskiej. 50-lecie świętuje w tym roku nie tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale także koniński PEWiG. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemar Jaskulski zapowiedział plany inwestycyjne miejskiej spółki. Firma posiada już największą na terenie Konina farmę słoneczną. Teraz wodociągi chciałyby zdobyć środki na dalsze uniezależnianie się energetyczne, a przy tym na dobre dla środowiska wykorzystanie odpadów pościekowych. Stąd pomysł budowy własnej biogazowni. Uzupełnieniem dla tego zakładu, jak i dla wcześniej stworzonej już farmy fotowoltaicznej, byłby także magazyn energii. Ilość paneli słonecznych też miałaby się zwiększyć. Inną z nowości PEWiG-u jest aplikacja ściekowa. I zmieniamy temat. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny zaprasza na konferencję dla rodzin adopcyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką adopcji. Spotkanie będzie poświęcone budowaniu więzi, wsparciu i wymianie doświadczeń. To okazja, aby wysłuchać ekspertów, zadać nurtujące pytania oraz by spotkać osoby, które dzielą podobne wyzwania i radości. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Pile. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ale także w Turku czy Koniński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne tego rodzaju podmioty w regionie sygnalizują, że wciąż jest wiele młodych osób, które czekają na nowe rodziny zastępcze. To ważne, by znalazły one bezpieczną opiekę blisko miejsca, z którego pochodzą. Konin ma nowego reprezentanta w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To Łukasz Ligocki z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. Młody sejmik składa się z 39 radnych reprezentujących poszczególne okręgi wyborcze. To druga kadencja, w której z Wielkopolski Wschodniej w Poznaniu głos naszej okolicy młodych reprezentują Nikodem Chomącik, Aleksander Jachimowski, Łukasz Laskowski, Jakub Piaseczny i wspomniany uczeń Szkoły Górniczej Łukasz Ligocki. Kolejny temat. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przekazał komendantowi powiatowemu Policji w Turku nadkomisarzowi Dariuszowi Szczepańskiemu defibrylator AED oraz zawieszki i opaski odblaskowe celem propagowania bezpieczeństwa, jak również zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Defibrylator AED to nowoczesne urządzenie, które w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia

0: kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz, w miarę możliwości, o wybieranie tras alternatywnych. I zmieniamy temat. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw.
1: Ogłosiliśmy jako Zarząd Województwa konkurs Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw. Konkurs skierowany do sołectw, tak zwany mały konkurs zakupowy, dotacyjny, to wsparcie w tym roku może wynieść od 5 do 10 tysięcy złotych. Mamy 1 200 000 złotych na ten konkurs. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca, także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, by zainteresować się tym konkursem, by złożyć wnioski. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. W Spycimierzu, niedaleko Uniejowa, w dawnym województwie konińskim, dziś w Łódzkim, tuż przy granicy z Wielkopolską, od lat kultywowana jest tradycja układania dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Oryginalna, artystyczna oprawa tego katolickiego święta buduje lokalną tożsamość kulturową i religijną. Została ona zauważona i doceniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury wpisem na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludności UNESCO. W najbliższy czwartek o 15:00 przewidziano tam występ zespołu Kurpi, pół godziny później koncert zagra orkiestra OSP Spycimierz, a o 17:00 odprawiona zostanie uroczysta msza z procesją po kwiatowych dywanach. Warto tam być już od samego rana, to całkiem niedaleko Turku. Tymczasem w powiecie konińskim też tworzone są kwietne dywany. Dokładnie w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Przy tej okazji przypominamy o spacerku po zdrowie z PTTK. Pojutrze o 11:00 wyruszymy autobusem z dworca PKP właśnie do Krzymowa. Trzeba mieć bilety za 4,80. Najważniejszym punktem wyprawy będzie właśnie msza z procesją po kwietnych arcydziełach. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka i Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepidle zapraszają 20 czerwca na festyn na powitanie lata. W programie wiele atrakcji, występy uczniów ze szkoły w Szczepidle oraz uczestników zajęć z Brzeźna, loteria fantowa, tatuaże, bańki medlane, wata cukrowa, popcorn, dmuchany zamek za darmo, punkty z jedzonkiem takim jak pajda chleba ze smalcem, zupa szefa czy grill i zabawa taneczna z DJ-em, która potrwa do północy. A wszystko zacznie się 20 o godzinie 16 w pobliżu Placu Zabaw przy ulicy Ziołowej w Szczepidle w gminie Krzymów. Tymczasem przypomnijmy, co również 20 czerwca wydarzy się, ale w gminie Ślesin, chodzi o Festiwal Lichań Młodych.
2: W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem.
3: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie.
2: Patrycja Nawrocka.
3: Ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
4: Czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory.
2: Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium.
4: Czy też Nie ma go tu, polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni.
2: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12:00, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki i dobrej energii.
0: O czym mówił reporter Konin FM Dariusz Michalak.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: Tuning FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Coraz dłuższe kolejki i wielogodzinne oczekiwania na pomoc na Konińskim SOR-ze budzą niepokój mieszkańców regionu. O problemach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przeciążeniu oddziału i planowanej kontroli NFZ rozmawiano podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed szpitalem.
3: Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem odpowiedzi od pana marszałka województwa wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania naszego Konińskiego SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie, czuję się zobowiązana wobec Państwa poinformować, jaką odpowiedź otrzymałam w tej kwestii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie. W skrócie tylko Państwu poinformuję, że z informacji przekazanych przez zastępcę dyrektora szpitala panią Dorotę Kotecką, wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim z bieżącej sytuacji na oddziałach szpitalnych. To jest dużego obciążenia oraz ograniczonej liczby wolnych miejsc hospitalizacyjnych. Z tego powodu w wielu przypadkach pacjent po zakończonej często długiej diagnostyce i podjęciu decyzji o hospitalizacji oczekuje na przekazanie do właściwego oddziału szpitalnego. Szpital podkreśla, że czas oczekiwania na Konińskim SOR-ze uzależniony jest przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta oraz liczby osób wymagającej pilnej pomocy medycznej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi i przepisami prawa. Kolejnym ważnym powodem wydłużonego czasu oczekiwania jest permanentne przekazywanie pacjentów wymagających diagnostyki, leczenia specjalistycznego lub pilnej interwencji medycznej przez personel SOR-ów ościennych szpitali powiatowych Koło, Turek i Słupca na SOR w Koninie. Niejednokrotnie również transportem specjalistycznym, to jest przez zespół ratownictwa medycznego. Dodatkowym problemem wpływającym na funkcjonowanie SOR-u jest ograniczona dostępność do świadczeń w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej POS, czyli nasze POZ-y. Pacjenci zgłaszają się w wielu przypadkach, nie są przyjmowani przez lekarza rodzinnego w dniu zgłoszenia, a proponowane terminy wizyt wyznaczone są dopiero za kilka dni i nie mają możliwości uzyskania bieżącej porady lekarskiej. Szanowni Państwo, ja całej tej odpowiedzi Państwu nie będę czytała z tego tytułu, że w tej odpowiedzi otrzymałam również informację, jak wygląda stan obciążenia Konińskiego SOR-u względem całego roku 2025, czyli dane są przerażające. Faktycznie obciążenie jest maksymalne i bym powiedziała, że te dane są alarmujące, bo na Koniński SOR w ubiegłym roku, w 2025, trafiło aż ponad 38 tysięcy pacjentów, co statystycznie przypada, że na każdy dzień mam SOR, na każdą dobę przypada 105 pacjentów. No i tutaj podane są też również, jak wygląda obciążenie etatami, więc mamy tutaj, obsługuje ten SOR Koniński 19 lekarzy i jest to 14 etatów pielęgniarskich. No, drodzy Państwo, dane są alarmujące. Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację z powodu, tutaj są w tym piśmie również uzasadnienia, że z powodu braku izby i wytrzeźwień, która była też w pewnym stopniu, tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi, brakuje poradni psychologicznej, tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali ościennych, czyli ze szpitali powiatowych, Koła, Turku i Słupcy. Proszę Państwa, to jest szpital wojewódzki, jak mówi nazwa, sama w sobie. Ja jestem tego zdania, że ten szpital powinien wszystkich przyjmować, bo tu ma te specjalistyczne oddziały ratowania życia ludzkiego. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest dużo, za dużo. za mało tych etatów na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze, oczywiście w dobrym czasie zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych, w tych POZ-ach, powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy. Szanowni Państwo, z tego pisma, które uzyskałam, wyciągnęłam wnioski i dlatego też kieruję pismo do dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do pana dyrektora Pawła Kurzaka. No i zwracam się do pana dyrektora z prośbą o ustalenie, czy to jest zgodnie z prawdą, co odpisuje mi tutaj Urząd Wojewódzki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w którym wskazuje, że przyczyną jest obciążenie zewnętrzne z ościennych powiatów i tak jak mówiłam, z innych jeszcze powodów i czy te POZ-y faktycznie nie wykonują tych różnych badań, na które muszą być skierowani tutaj do naszego konińskiego SOR-u. Dlatego składam takie zapytanie. Zwracam się z apelem do pana dyrektora o przeprowadzenie kontroli w tych jednostkach ze względu na to, czy te informacje są zgodnie z prawdą. Czy faktycznie nie są wykonywane te wszystkie czynności, które powinny być wykonywane przez inne jednostki, czy to jest faktycznie kierowane tutaj na nasz konieński SOR. Jest to moja interwencja, pilna interwencja, bo czas leci, praktycznie nic się na tym SOR-ze nie zmienia. Z informacji, które do mnie docierają od mieszkańców praktycznie całego subregionu konińskiego. Są to, proszę Państwa, głosówki. Tutaj mieszkańcy mi się nagrywają, opowiadają swoje historie życia. Historie życia, które kończą się niestety śmiercią. I to jest najgorsze, że my później mamy takie poczucie, że służba zdrowia, system zdrowia nam wręcz nie pomógł, wręcz zaszkodził. Dlatego też, drodzy Państwo, będę interweniowała, będę szukała odpowiedzi, będę szukała rozwiązań, będę te rozwiązania również narzucała, bo ta liczba ponad 38 tysięcy tutaj pacjentów, którzy trafili w tamtym roku na SOR, to są pacjenci oczywiście nieplanowani. Poza tym mamy jeszcze przyjęcia planowane, więc może warto by było też znaleźć inne rozwiązanie, jeżeli dostaje pacjent skierowanie od ościennego szpitala powiatowego, to dlaczego on ma trafiać przez SOR? Może niech trafia już na konkretny oddział, który już zasugeruje chociażby dany szpital powiatowy. Ale to, drodzy Państwo, droga bardzo długa, trudna. Myślę, że to będzie wymagało wiele jeszcze pracy i walki o naszą służbę zdrowia.
2: Jak zapowiada radna sejmiku Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, do NFZ trafi wniosek o kontrolę placówek kierujących pacjentów do Konina oraz dostępności lekarzy rodzinnych. W lewobrzeżnej części Konina przybyło 40 nowych mieszkań. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało właśnie do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Oneksowej, oferując lokale dwu- i trzypokojowe w standardzie deweloperskim.
4: Oneksowa 4, no proszę Państwa, to jest 40 mieszkań, 8 garaży, to są mieszkania tylko i wyłącznie deweloperskie. Nie wolno ich mylić, bo budujemy przeróżne formy budownictwa, między innymi będziemy Państwa też prosić za miesiąc, ale to będzie budynek komunalny. A tutaj jesteśmy na osiedlu Jaspisowym, gdzie właśnie budujemy osiedle deweloperskie i to są mieszkania na sprzedaż. Myślę, że one będą tutaj cieszyły mieszkańców, ponieważ tyle, co jak tutaj pan słyszał, powiedziałem, są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Mają dużo tutaj takich, bym powiedział, pierwiastków, mianowicie fotowoltaika, otoczenie. Staram się też zrobić, nie lubię słowa dawnego, prowizorka. Wszystko ma być. Jak pan sam redaktor widzi, jest droga, parkingi, chodniki, zieleń. To wszystko ma być. Nie ma później, tak? Także myślę, że mieszkańcy powinni być z tego zadowoleni, że mają kompleksowe oddane bloki. Tak samo jak nie robimy tych tradycyjnych śmietników, ale tak zwane te kioski wrzutowe podziemne, które też są nowością na rynku konińskim. I dzięki współpracy tutaj z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, który zakupił określony sprzęt, możemy w nie inwestować. Także myślę, że powinni być wszyscy zadowoleni. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych. No, zapraszamy wszystkich do kupna.
5: I to jest drugi blok z 8 planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowane, ten teren tutaj?
4: No tutaj za pana plecami ma powstać wieżowiec przy rondzie kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną. Bo jeszcze nie wspominaliśmy, że jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
5: I mówimy tutaj o terenie, gdyby ktoś nie kojarzył, naprzeciwko szpitala, po drugiej stronie ulicy Szpitalnej.
4: Tak jest, tak jest. Między szpitalem, kościołem, a Biedronką, o może tak, bo tym tutaj i szkołą, prawda, która jest też otacza te osiedle.
5: A skąd taki trend, żeby właśnie tutaj się budować? I MTBS, i też deweloperzy prywatni tutaj stawiają bloki w starej części Konina na Górce.
4: No ten teren jest bardzo atrakcyjny. No, kiedy myśmy ten teren nabyli w drodze przetargu, przypomnę, 2012-2013 rok, od komornika ze spółdzielni mieszkaniowej Sikorskiego, która te, prawda, upłynniała te tereny. No i myśmy stanęli do przetargu i wtedy kupiliśmy 2 hektary ziemi, tak? Właśnie na cel deweloperski, tak? Ponieważ uważałem, to co wspominałem, że jest to punkt bardzo atrakcyjny dla ludzi, ponieważ i mamy tutaj opiekę medyczną blisko, mamy edukację, mamy właśnie handel przeróżny. Taki starszy pan, właśnie kupując mieszkanie, mu zadałem pytanie, mówił się, uśmiechnąłem, bo mówi, że kupił właśnie sobie fajny samochód, ale mówi, wie pan, ja tu już mieszkam rok, bo w budynku obok mieszka na Jaspisowej 1. Wie pan, ja tu wszystko z buta robię. Praktycznie mam bliskość, poza tym, tak jeszcze poważnie mówiąc, no to mamy bliskość szybkiej komunikacji z resztą częścią miasta, ale też szybki wypad na autostradę, także to jest dobre miejsce.
5: A skąd w ogóle, bo tak, niektórzy może mogą sobie zwrócić uwagę na taki paradoks trochę, że Polska się wyludnia, coraz mniej nas jest, a jednak jest duże zapotrzebowanie na mieszkania. Jak zainteresowanie, jeśli chodzi o ten blok? No i no właśnie, skąd ten trend, że jednak potrzebujemy tych nowych mieszkań?
4: No potrzebujemy tych nowych mieszkań, budujemy właściwie co 3 lata jeden budynek. Nie jesteśmy nastawieni na jakąś typową deweloperkę i masowość, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, tak? Jak starałem się projektować też tutaj z biurem architektonicznym ten budynek, cały czas podkreślałem funkcjonalność, tak? Bo to jest ważne i to ludzi przyciąga.
5: I to nie tylko młodych, tak jak pan wspomniał, też tak. Starszych.
4: No i najważniejsza rzecz, bo nie wspomniałem nawet w swojej wcześniejszej wypowiedzi, że obiekt został oddany zgodnie z harmonogramem. Nie ma spóźnienia, tak?
5: I jeszcze dopytam o inną część miasta, bo tutaj Stary Konin jak najbardziej stawia się na tę część, ale też słyszymy o planach odnośnie dawnego pawilonu Marionetka, czy już tam coś się wyjaśniło?
4: Tak, to się wyjaśniło. Proszę pana, w miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu Marionetki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi, ale to będą mieszkania komunalne, tak żebyśmy się rozumieli, tak? No i później będzie proces pozyskania funduszy, no i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa, tak?
5: A jeśli chodzi o inwestycje, które teraz jeszcze trwają albo będą się rozpoczynały wkrótce?
4: To znaczy, trwają w tej chwili, też będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwaldzka. To jest 30 mieszkań i 2 lokale handlowe. W miesiącu czerwcu tego roku kończymy tą inwestycję, a rozpoczniemy 2 budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania. I to jest też taki właśnie budynki, które mają służyć naszym mieszkańcom. Cieszę się ogromnie, że już, jak słyszeliście Państwo, do domu seniora już jest komunikacja, także będzie, myślę, fajnie łączność z całym miastem.
5: Mamy bardzo fajny trend, bo coraz więcej osób chce mieszkać w starej części Konina, czy to właśnie na tej dolnej części osiedla, gdzie powstają budynki takie bardzo stylowe, podchodzące pod wygląd kamienic, ale też tutaj w górnej części, w okolicach szpitala, gdzie buduje się coraz więcej takich obiektów, czy to właśnie MTBS-owskich, czy prywatnych deweloperów. Dobry trend, bo ożywia też w jakiś sposób tę część starówki. No właśnie, czy z Pani punktu widzenia, jako radnej z tego okręgu, no to jest taki dobry sygnał dla tej części miasta?
6: Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał dla tej części Konina, ponieważ to wygląda trochę tak, jakby stary Konin stawał się nowoczesnym Koninem, rozwijającym się chyba w największym i najszybszym tempie. Tutaj ta część naszego miasta rozwija się właśnie też w kwestii budownictwa mieszkalnego. Mnie też cieszy bardzo fakt, że MTBS zachowuje taką równowagę między mieszkaniami socjalnymi, które są przeznaczone do określonej grupy osób, ale też dysponować będzie i dysponuje już mieszkaniami komercyjnymi, które można kupić po prostu na wolnym rynku. Więc to mnie akurat cieszy. Tutaj osiedle Jaspisowe jest osiedlem bardzo dobrze usytuowanym i wygodnym. Zarówno dla rodzin z dziećmi, ponieważ tutaj mamy przedszkole, mamy szkołę, są sklepy, jest szpital i tak naprawdę jest bardzo blisko do starówki, czyli do takiej części rozrywkowej naszego miasta. Super spacer niedaleko na bulwar Nadwarciański. Także tutaj bardzo się cieszę, że też w perspektywie są kolejne bloki, czyli to oznacza, że będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie.
5: A co może to poruszyć, pociągnąć za sobą, to, że będą tutaj ludzie w tej części miasta mieszkali, czy będą się przeprowadzali, może do Konina też będzie w jakiś sposób to miasto atrakcyjne, czy to też może jakoś poruszyć gospodarczo naszą okolicę?
6: Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas, żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
5: O czym to może świadczyć, że z jednej strony Konin, jak każde inne miasto, jak cała Polska się po prostu wyludnia, coraz mniej nas się rodzi, ale z drugiej strony potrzebne są bloki i budują i tak jak w tym przypadku miejska spółka, i deweloperzy stawiają mieszkania na sprzedaż i jest zapotrzebowanie, także w Koninie. O czym to może świadczyć, że mamy właśnie coraz bardziej zamożnych mieszkańców?
6: Ale też wygodnych, dlatego że takie mieszkanie jest po prostu wygodne. Nie musimy kosić trawy, nie musimy martwić się o to, co się stanie z naszym domem, jak wyjeżdżamy na przykład na 2 tygodnie, dlatego że, no wiadomo, zamykamy takie mieszkanie i nic nas nie interesuje, że jakaś rura pęknie czy cokolwiek. Oczywiście takie rzeczy się mogą zdarzyć, ale wiemy, że ktoś nad tym czuwa, tak? Jest administrator, są sąsiedzi, którzy zainterweniują ewentualnie. Także wydaje mi się, że wygoda i to, że jesteśmy coraz bardziej zamożni, myślę, że również to jest też aspekt i argument za tym, że chętniej kupujemy mieszkania. No i ta bliskość i dostępność do różnych usług, dostępność miejsca, nie wiem, na przykład blisko do przedszkola, czy blisko do szkoły, to też sobie bardzo cenimy, żebyśmy my jako dorośli ludzie mogli pracować, rozwijać swoje kariery, a dziecko ma na przykład bardzo blisko do szkoły. A tutaj na osiedlu Jaspisowym właśnie tak jest. Ta dostępność do szkoły podstawowej numer 15, czy do przedszkola Biały Konik jest naprawdę bardzo bliska.
5: A jak jeśli chodzi o grunty, czy mamy gdzie jeszcze budować bloki?
6: Tutaj MTBS ma zaplanowane 8 takich budynków. To jest drugi z 8, więc tutaj na Starym Koninie tych gruntów jeszcze troszeczkę jest. Są też grunty koło domu seniora, więc myślę, że nasza część lewobrzeżnego Konina ma jeszcze potencjał i ma jeszcze szansę rozwijać się. To ja mówię tylko o gruntach MTBS-u, czyli o miejskich terenach. Natomiast jest też bardzo dużo inwestycji już rozpoczętych prywatnych deweloperów, więc tutaj ten rozwój mieszkalnictwa w naszym Starym Koninie na pewno będzie się rozwijał. Więc tutaj ta część do mieszkania będzie na pewno bardzo atrakcyjna.
2: Mówili Marek Libertowski, prezes zarządu MTBS Konin, i Małgorzata Krawczyńska, radna Konina. Nowa inwestycja MTBS to nie tylko kolejne mieszkania, ale także ekologiczne rozwiązania i dogodna lokalizacja blisko szkół, sklepów oraz terenów rekreacyjnych. Koszt budowy wyniósł około 15 milionów złotych, a od 2018 roku spółka wybudowała już w Koninie 260 mieszkań. Nicola Kamińska, autorka książek dla dzieci, przygotowuje drugą część swojej bajkowej serii. Po sukcesie bajkowej Krainy Szczęścia już tego lata do czytelników trafi nowa książka pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. A ta ma uczyć najmłodszych empatii, przyjaźni i odpowiedzialności za własne decyzje.
7: Dzień dobry, nazywam się Nicola Kamińska, jestem autorką bajki Bajkowa Kraina Szczęścia.
2: Z panią z Kleczewa rozmawialiśmy parę miesięcy temu o pierwszej książce, którą pani wydała. Może przypomnijmy, bo ona jest nadal przecież do nabycia. Przypomnijmy, czego ona dotyczyła i czego uczyła dzieci, bo jak wspomnieliśmy, to są książki dla dzieci.
7: A więc tak, Bajkowa Kraina Szczęścia jest to właśnie książeczka przeznaczona dla dzieci. Opowiada ona o uczuciach, relacjach, emocjach, o tym, czym jest empatia, o wszystkim tym, czego nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach, a jest to bardzo ważne w rozwoju naszego dziecka na każdym etapie jego życia.
2: Ta książka cieszyła się sporym zainteresowaniem?
7: Jak na osobę, która jest nieznana, która jest dopiero pod lotkiem, uważam, że tak, jak najbardziej. Są osoby zainteresowane, które naprawdę są, że tak powiem, zachwycają się tą książką i czekają też na drugą część.
2: No i właśnie, ta druga część przed nami, bo ona już się przygotowuje.
7: Tak, jest w trakcie przygotowań. Teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
2: Czyli ona już jest napisana, jest u wydawnictwa, rozumiem, i teraz czeka na te ostatnie w zasadzie spięcia tych kartek.
7: Tak, jak najbardziej.
2: To powiedzmy, o czym ta druga część będzie opowiadała, czego ona ma uczyć dzieci?
7: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu, o tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać przyjaciół, poznawać też to, czym jest przyjaźń. No i w zasadzie jest też tam wątek o empatii, która ciągnie się też z pierwszej książki. I to są te wszystkie wartości, które są przekładane właśnie z tej pierwszej części.
2: Czyli rozumiem, że przede wszystkim ma ona nauczyć dziecko takiego zauważenia, że nasze czyny mają jakieś konsekwencje, że powinniśmy, zanim coś zrobimy, pomyśleć, jaki efekt może wywołać to, co zrobimy. No, ważna nauka dla dzieci.
7: Tak, oczywiście, jak najbardziej, właśnie zwłaszcza u tych najmłodszych, które właśnie wchodzą w etap buntu, że tak powiem, i chodzenia własnymi ścieżkami.
2: Ta książka będzie do nabycia we wakacje i rozumiem, że w księgarniach najróżniejszych, internetowych, tych najpopularniejszych, jesteśmy w stanie je nabyć.
7: Tak, jak najbardziej. W księgarniach internetowych, tak jak pan wspomniał, jest to Empik, Lubimy Czytać, Tania Książka, Bonito i te inne.
2: Skąd inspiracja, żeby w ogóle tworzyć książki dla dzieci?
7: Inspiracją jest dla mnie macierzyństwo. Moment, kiedy zostałam mamą, kiedy córka pojawiła się na świecie, rozbudziło we mnie naprawdę ogrom emocji, ogrom tego wszystkiego, co nie przytłoczyło mnie, a jakby zaczęło motywować do tego, że może stworzę dla niej coś od siebie. I wtedy postanowiłam, że udam się do jakiegoś wydawnictwa, które zechce poznać moją historię, bo jest to moja historia. Wszystko to, co piszę, to jest moja historia, to, co mnie dotyczy, co siedzi we mnie, kim jestem, odzwierciedla mnie. No i znalazło się i... Yes.
2: Czyli rozumiem, że to jest takie trochę stworzenie samej sobie narzędzia do wychowania własnego dziecka.
7: To znaczy... na pewno ona jest moją inspiracją, moja córka. I tak, mam nadzieję, że to jakoś jej pomoże, jeżeli ona już zacznie być na tym etapie rozumienia tych rzeczy i ja zacznę jej to czytać, to zacznie ona to przyswajać i rozumieć to tak, jak ja bym chciała, żeby ona to zrozumiała.
2: Poza tym, że oczywiście... pani to sobie wykorzysta, no to właśnie wykorzystać to mogą też inni rodzice, do czego serdecznie zachęcamy. Myślę też nad takim tematem, może troszeczkę z boku tego wszystkiego, bo dzisiaj jest sporo takich sposobów na podejście do dzieci, co każdy to inny. Czy tutaj bardziej takie tradycyjne właśnie wartości i nauka przemawiają przez te książki?
7: Tak, to jest zupełnie tradycyjne, nie wspomagam się żadnym internetem ani niczym, tylko po prostu tym moim podejściem wychowawczym, czyli po prostu...
2: Nie ma nowoczesnego coachingu.
7: Nie ma żadnego coachingu, to jest po prostu normalność.
2: No i tej normalności chcemy się tutaj trzymać. We wakacje, a kiedy mniej więcej jesteś w stanie powiedzieć, jakby nasi słuchacze już chcieli zainteresować się, nie znamy jeszcze dokładnej daty. No dobrze, w takim razie zachęcamy do trzymania ręki na pulsie. Jaki był jeszcze raz tytuł, przypomnijmy, pierwszej książki, którą już można nabyć od paru miesięcy, jak nie dłużej, i tej, która no, w czasie wakacji, może po wakacjach, jakby ktoś chciał, żeby poszukać sobie w internecie i też spróbować je nabyć.
7: Pierwsza książka to Bajkowa Kraina Szczęścia, która już wyszła zeszłego roku, 1 sierpnia była premiera, a druga książka, która wyjdzie teraz latem, jest to Konstruktywne Planowanie Zadań.
2: Czyli takie dosyć dłuższe tytuły, ale warto sobie zapisać je, zapamiętać, bo naprawdę warto. Książki mają też ładne grafiki.
7: Tak, tak, oczywiście. Książeczkę można zobaczyć na moim profilu Nikola Kamińska na Instagramie. Zapraszam serdecznie.
2: Można tam sobie wszystko dokładnie obejrzeć i zainteresowanych zachęcamy do tego, żeby no właśnie, może taką książeczkę sprawić. Jak mamy w rodzinie kogoś z małym brzdącem, no to oczywiście też jako jakiś taki mały prezent, upominek, taką książeczkę można sprawić. A jest to też wsparcie dla naszych lokalnych autorów, których tutaj mamy naprawdę wspaniałych, wiele utalentowanych osób w regionie. Warto również siebie nawzajem gdzieś tutaj wspierać lokalnie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę i życzę oczywiście owocnej twórczości kolejnych wspaniałych książek.
7: Dziękuję serdecznie.
2: Nowa książka Nikoli Kamińskiej będzie dostępna latem w popularnych księgarniach internetowych. Autorka zachęca także do odwiedzenia jej na profilu na Instagramie, gdzie można zobaczyć ilustracje i dowiedzieć się więcej o twórczości lokalnej pisarki.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Reklama.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Już 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się druga edycja festiwalu Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem. Wprowadzajcie słowo w czyn to hasło tegorocznego festiwalu Licheń Młodych, a ze mną w studiu Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium właśnie w Licheniu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
2: Powiedzmy troszeczkę o zaproszonych gościach. bo wydaje mi się, że całkiem fajna ekipa się szykuje. W zeszłym roku był Filip Heiser, duże nazwisko. Kto w tym roku?
11: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
2: Tak, jestem pewien, że wszyscy doskonale pamiętają ten hymn.
11: A poza tym zespoły takie jak Wyrwanie z niewoli, Pokój i dobro, a także Teatr A, który przedstawi spektakl Siewca.
2: Wydaje mi się, że ten teatr to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ będzie to przedstawienie teatralne na schodach Bazyliki. Chyba nie kojarzę, żeby coś takiego wcześniej miało miejsce. Scena naprawdę wyjątkowa.
12: To prawda, nasze licheńskie schody sprawdziły się już podczas Misterium Męki Pańskiej, więc mamy nadzieję, że na naszym festiwalu Licheń Młodych zrobią równie dobre wrażenie.
2: Myślę, że to jest świetna scena, ponieważ przed schodami mnóstwo miejsca, więc nie wiem, ile gości musiało przyjść, żeby nie obejrzeć dobrze tego przedstawienia, a wydaje mi się, że taka sceneria świetna też do przy okazji robienia jakichś fotografii, nagrania sobie fragmentu, bo to jest naprawdę wyjątkowa sceneria i Bazylika Licheńska. Cudowne tło absolutnie do takiego przedstawienia. Ja sam jestem już ciekaw, jak to wyjdzie i na pewno sobie nie odmówię obejrzenia tego przedstawienia. Poza tym jeszcze widzę tak w programie festiwalu dużo zabaw integracyjnych, tak hasłowo to wymienione, więc co się kryje za tym hasłem, zabawy integracyjne?
12: Te zabawy zostaną prowadzone właściwie jak cały nasz festiwal przez Mariańską Wspólnotę Młodych, która jest wspólnotą ewangelizacyjną, działającą właśnie przy naszym prowincjalnym duszpasterstwie młodzieży i powołań Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce. Jest to grupa bardzo fajnych młodych ludzi, którzy mamy nadzieję, że wprowadzą naszych uczestników w właśnie taką fajną atmosferę radości i zabawy, by między konferencją a koncertami mogli poczuć taką może ulgę nawet, odetchnienie od tego ciężkiego czasu, choć koncert oczywiście na pewno nie wymagają dużego skupienia, ale wiadomo, że fajnie jest się zintegrować i zapoznać może w ten sposób właśnie nowych, fajnych ludzi. W zeszłym roku mieliśmy stoisko z wiankami własnoręcznie robionymi i tym zajmowała się pani, ale widzieliśmy, że wiele osób z samych chciało po prostu zrobić dla siebie taki wianek i możemy zdradzić, że w tym roku również coś takiego będzie czekało na naszych uczestników.
2: Więc troszeczkę kontaktu z naturą również będzie. Kto widział licheńskie ogrody, no to wie, że tam natury, pięknej natury, pięknej przyrody jest całe mnóstwo.
12: To prawda, ale zachęcamy do tego, żeby nie wyrywać naszych licheńskich kwiatków.
2: Oczywiście jest z tego, co wiem, pan, który zajmuje się nawet taką sprzedażą tam tego, co w Licheniu w ogrodach rośnie, więc jak ktoś byłby zainteresowany, no to lepiej do takiej osoby podejść niż na własną rękę próbować coś podkreślić, zwłaszcza, że ostatnie doświadczenia chociażby w gminie Kleczew pokazały, że lepiej własności publicznej nie podkradać. Kto słyszał o zającu, który zniknął z ronda, ten wie, o czym mówię. Jeszcze w tej części duchowej tego festiwalu, no, obecna będzie postać znana tutaj w Koninie, księdza Kosierba z parafii Maksymiliana Kolbego. Dobrze kojarzę?
12: Tak, dobrze kojarzysz. Jest to dyrektor Centrum Caritas i prowadzi misję wolontariuszy Caritasu diecezji włocławskiej w Kenii. I podczas naszego spotkania podzieli się swoim doświadczeniem służby, opowiadając o codzienności pracy na misjach, o tym, jak wolontariat zmienia perspektywę patrzenia na świat wraz, tak jak już wcześniej wspomniałam, z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
2: Tak, myślę, że to jest też całkiem ważny temat. Ostatnio modny był duży zryw taki w narodzie, żeby pomóc potrzebującym, a to jest praca wymagająca codzienności, codziennej pomocy tak naprawdę potrzebującym, a nie pojedynczych zrywów, chociaż takie oczywiście też doceniamy i chwalimy. Więc ważny temat, który dobrze podjąć, dobrze posłuchać osoby, która no, jest w tym doświadczona jak mało kto. A przy okazji wydaje mi się, że ma całkiem dobre podejście do młodzieży.
12: Tak, mieliśmy okazję się poznać, więc myślę, że mogę potwierdzić, że jak najbardziej jest to z pewnością kapłan, który ma do czynienia z młodzieżą i wie, jakim słowem może do niej, do nas trafić.
2: To powiedzmy jeszcze raz, od czego, o której i kiedy zaczynamy.
12: Zapraszamy 20 czerwca. Festiwal odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12, a zakończymy spektaklem Siewca o godzinie 22.
2: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i serdecznie jeszcze raz zapraszamy na ten festiwal. No i wprowadzajcie słowo w czyn.
12: Dziękujemy.
2: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki, wiary, spotkań i dobrej energii. Już 12 czerwca o godzinie 18 w Galerii Wieża Ciśnień w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Wegner zatytułowanej Z linii. Artystka z Poznania zaprezentuje cykl obrazów inspirowanych pejzażem, podróżami i wewnętrznymi emocjami, pokazując współczesne spojrzenie na klasyczne malarstwo krajobrazowe.
13: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. To, co mogę powiedzieć na pewno, to, że Natalia Wegner jest naprawdę świetną warsztatowo artystką. Bardzo ta twórczość jest autentyczna i taka, można powiedzieć, jest w niej jakiś rodzaj lekkości, że obcowanie z tymi obrazami daje rzeczywiście jakiś rodzaj takiego wytchnienia, oczywiście kulturowego, a nie takiego, które wiąże się z wyjściem po prostu do lasu albo w przestrzeń natury. I to, co jeszcze wydaje mi się też istotne, że pokażemy pracę niedużego formatu, ale w dużej ilości. A to będzie powodowało taki efekt ekspozycji, która ma taki charakter zmultiplikowany, co też optycznie, ale na poziomie takim znaczeniowym buduje strukturę o takiej określonej temperaturze, nastroju i pewnym klimacie. Myślę, że to jest dobra wystawa, która zaprasza do potem wakacyjnych wypraw dalekich, bliskich i na to, żebyśmy też po prostu rozglądali się, co się dzieje dookoła nas, a potem próbowali to przełożyć na to, w jaki sposób się czujemy z tym pejzażem zewnętrznym.
2: No to też fajnie to zahaczyłeś, że rzeczywiście można troszeczkę wakacyjnej inspiracji tutaj na tej wystawie poszukać.
13: No jak najbardziej. Ja w ogóle jestem przekonany, że te ważne czynności, takie, które polegają na, nie wiem, czytaniu, oglądaniu, doświadczaniu, na przekładaniu obrazu na jakiś rodzaj myśli, nastrojów, pewnego czucia, to są procesy, które nas w jakimś sensie wewnętrznie organizują, porządkują. No z tego powodu też w ogóle wyjeżdżamy. Chcemy po prostu doświadczyć zupełnie innego obrazu, innych zapachów, innych sytuacji, innych ludzi oczywiście też. I kiedy wracamy, to ja często uważam, że powroty są równie przyjemne od co wyjazdy, a niektórzy twierdzą, że nawet przyjemniejsze i po to się wyjeżdża, żeby właśnie wracać, ale to też chodzi o jakieś zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Oczywiście taką najbardziej błyskawiczną formą podróżowania w swojej głowie to są książki, filmy, to jest muzyka, no ale jednak doświadczenie takie cielesne podróżowania i tego wszystkiego, co wiąże się ze światem zewnętrznym, no ono jest tylko możliwe wtedy, kiedy no, zapakujemy się i po prostu pojedziemy. pojedziemy gdzieś, więc myślę, że ta wystawa jest takim rodzajem zachęty do tego, żeby się przemieszczać, podróżować zewnętrznie, ale też i wewnętrznie, żeby w nas zachodziły te procesy nieustannego formowania się myśli, ale też nieustannego zawieszania tych myśli, czyli takiego trochę medytowania, traktowania pejzażu jako taki rodzaj czegoś, co jest pretekstem do kontemplacji.
2: No i na taką właśnie podróż, na taką kontemplację serdecznie tutaj zapraszamy. Kiedy wernisaż?
13: 12 czerwca, godzinie 18:00, będzie okazja spotkać się z Natalią Wegner. Między innymi będzie też pewnie całe środowisko poznańskie, które się anonsuje, czyli te osoby, które częściowo nasza publiczność dobrze zna, więc będzie okazja na pewno porozmawiać o sztuce, ale nie tylko. Gorąco zachęcam do spotkania 12 czerwca o godzinie 18:00.
2: Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystką oraz rozmów o sztuce i inspiracjach związanych z podróżowaniem oraz naturą. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników malarstwa i współczesnej sztuki do Galerii Wieża Ciśnień w Koninie. Przed nami 45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi ponad 2600 młodych artystów z całej Europy w Konińskim Centrum Kultury.
14: Słuchajcie, w tym roku wracają na festiwal wolontariusze. To jest taka ekipa, która przez lata bardzo czynnie pracowała podczas festiwalu. W tym roku wolontariuszami będą uczniowie konińskich szkół średnich, a także tancerze i wokaliści z Konina i z regionu, którzy bardzo się ucieszyli na wiadomość, że wolontariat przy festiwalu się odbędzie, ponieważ tak jak pamiętacie, żeby zatańczyć lub zaśpiewać w festiwalu, nie można mieć więcej niż 16 lat. A te osoby, które są już 17-latkami i więcej, bardzo się ucieszyli z tej naszej propozycji. Tutaj też dziękuję panu prezydentowi Nowakowi za ogłoszenie tego naboru wśród dyrektorów szkół i rzeczywiście echa były strasznie miłe. Bardzo dużo osób chce pracować przy festiwalu, a będą pracować w różnych sekcjach. Będzie sekcja medialna. Młodzi wolontariusze sprawdzą się między innymi w studiu na żywo, które w Konińskim Centrum Kultury będzie prowadził portal lm.pl. Dziękujemy wam bardzo za dołączenie do tej rodziny festiwalowej. Będzie również sekcja, która będzie robiła na żywo reelsy na Instagrama i na TikToka. Chcemy, żeby ten festiwal, który jest stricte młodzieżowy i dziecięcy, był pokazany oczami właśnie nastolatków. I to oni mają mnóstwo pomysłów, mają mnóstwo pytań pomysłów na pytania, które zadadzą młodym wokalistom i ich opiekunom. Także bardzo się cieszymy z tego, że ci wolontariusze z nami będą.
15: Ja tu dodam, to jest bardzo ważny akcent. Mówimy o tym, że coraz bardziej i z roku na rok i myślę, że tak do 50. festiwalu to będzie narastało. My chcemy ten festiwal, to co powiedziała pani dyrektor, on już nie wyjeżdża do Ślesina na ognisko, tylko gospodarujemy go tu w Koninie. To pierwsza ważna informacja. To znaczy chcemy z tymi dziećmi być, pracować, cieszyć się, ale chcemy, żeby też to odczuwali mieszkańcy Konina. I jednocześnie ci sami młodzi mieszkańcy Konina, o czym mówiła pani Dorota, jeżeli nie mogą już brać udziału, to żeby wciąż żyli z festiwalem. My tę rodzinę festiwalową bardzo chcemy w najbliższych latach rozbudowywać, żebyśmy czuli, że to jest nasz wspólny miejski festiwal i obiecuję państwu, że on taki z roku na rok będzie i będzie jeszcze bardziej go widać w różnych częściach naszego miasta. Po to trwa ewaluacja tego festiwalu, po to zgodnie ze strategią kultury, którą mamy w mieście, współpracujemy ze specjalistami z całej Polski, żeby ten festiwal się zmieniał i dostosowywał do czasów. Tak jak mówiliśmy dzisiaj, cały świat młodych, w cudzysłowie oczywiście cały, mieści się w telefonie. Dzisiaj zobaczcie, co się dzieje z akcją Łatwoganga, który wsiada na rower i zbiera miliony jadąc. I to dzieje się tutaj w telefonie, bo dzisiaj świat młodych bardzo się zmienił od tego czasu, jak go pamiętamy chociażby 10 lat temu. Już nawet nie chcę mówić 40 czy 30 lat temu, ale nawet w ciągu 10 lat. Dzisiaj ta rzeczywistość się zmienia. Ona ma swoje dobre i złe strony. My te złe chcemy jak najbardziej zagospodarować, w sensie mówić o nich, sprawiać, żeby młodzi ludzie czuli się bezpiecznie, ale tam, gdzie oni funkcjonują, chcemy też docierać. Więc oprócz tego, że będziemy dzięki wolontariuszom docierać do ich świata cyfrowego i za to bardzo dziękuję też konińskim szkołom, że fajnie ten apel podjęły, to chcemy jednocześnie wyjść na miasto i pokazać mieszkańcom miasta, że ten festiwal jest nasz. To jest największy, chyba w Europie, największy festiwal piosenki i tańca. Więc jeżeli, ciągle to powtarzam w całej Polsce, jeżeli Konin w każdej naszej rodzinie, jak tu stoimy, stoi piosenką i tańcem, każdy w naszej rodzinie tańczy, bo wciąż moja już dorosła córka mówi o tym, że dwa razy w tygodniu chodzi jeszcze na taniec, to oznacza, że właściwie jak nie spojrzymy i rozejrzymy się dookoła, to w naszych rodzinach po prostu albo ktoś śpiewa, albo tańczy. Więc zagospodarowując ten potencjał, który mamy tutaj od lat, chcemy go jeszcze bardziej, chcemy z nim eksplodować, nawet tak bym powiedział, na miasto i to się stanie już w tym roku, ale w kolejnych latach zapowiadam, że również.
16: A ja jeszcze też chciałabym dołożyć, bo zapomnieliśmy o kim? Zapomnieliśmy o Konińskim Teatrze Tańca, który przecież tak naprawdę powstał właśnie dzięki temu, że kilka naszych wspaniałych dziewczyn instruktorek, dzisiaj instruktorek, nauczycielek tańca, ale przecież one też startowały i pierwsze kroki na scenie stawiały właśnie na festiwalu, założyły Koniński Teatr Tańca i Koniński Teatr Tańca również zagości na tegorocznym festiwalu i uwaga, to jest bardzo wspaniała rzecz, bowiem dziewczyny przypomną spektakl Dowód Bardzo Osobisty. To była pierwsza premiera Konińskiego Teatru Tańca, w której to tak naprawdę jest dużo słów, dużo akcentów położonych i mówiących właśnie o festiwalu. Jak bardzo ten festiwal zżył się z miastem, z mieszkańcami, jak bardzo jest dla nas ważny. Zatem już teraz mogę Państwa bardzo serdecznie zaprosić, bo to będzie 12 na skwerze przed Kacekiem. Będzie taka dodatkowa scena jeszcze na środku placu, na środku tego skweru. Będzie można usiąść na skarpie i z wysokości skarpy właśnie oglądać sobie spektakl Konińskiego Teatru Tańca, Dowód Bardzo Osobisty. My tę scenę jeszcze specjalnie doświetlimy. Myślę, że to będzie piękne wydarzenie, na które bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Bezrobocie w Koninie, wyludnianie regionu i przyszłość programu Droga do Zatrudnienia po Węglu były jednymi z głównych tematów konferencji prasowej Katarzyny Rzepeckiej-Andrzejak, radnej Sejmiku. Radna mówiła także o szansach na nowe miejsca pracy oraz planowanej wizycie byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Wierzbinku.
3: Kolejnym tematem, jakim bym chciała Państwu przedstawić, to są też te niepokojące dane, które pojawiają się o bezrobociu. W całej Polsce mamy już 111 powiatów, gdzie przekroczyło bezrobocie dwucyfrowy wynik. Wczoraj rozmawiałam z panią dyrektor Anną Biegasiewicz, dyrektor Urzędu Pracy w Koninie. Była to rozmowa telefoniczna, która wskazała, że to jest ponad 10%, później było sprostowanie, że to jest 9,8%. No, włączył się również w akcję pan wiceprezydent Nowak, Witold Nowak, który mnie prostował na mediach społecznościowych. No nie jest to nic takiego chwalebnego, że mamy 9,8, a ja wpisałam 10,1. No proszę Państwa, no to są tylko kilka setnych czy dziesiętnych, więc to nie ma żadnego tutaj znaczenia. Niestety Konin, miasto Konin, władze Konina nic z tym, proszę Państwa, nie robią. Szczycimy się wszystkim, co tu mamy, ale praktycznie nic nie mamy. Następuje wyludnienie, o czym ja mówię cały czas. Mówiłam teraz o tej na sesji absolutoryjnej. Zgłaszałam problemy nasze konińskie, naszego konińskiego SOR-u, naszego bezrobocia. No i oczywiście wspomniałam o tym programie Droga do Zatrudnienia po Węglu, gdzie jest już przychylność władz i jest zgoda Komisji Europejskiej, że ten program zostanie jednak rozszerzony w drugiej połowie roku. Jest to data albo 1 lipca, albo 1 września. Jeszcze musi się odbyć komitet monitorujący, który odbędzie się 23 czerwca. I na tym komitecie zapadnie już data konkretna, choć decyzja i zgoda jest, tylko konkretna data, czy to będzie od 1 lipca, czy od 1 września. To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego subregionu konińskiego, bo skorzystać będą mogli mieszkańcy, ci, którzy nie są związani z sektorem górniczo-energetycznym. To jest szansa również dla młodych ludzi poszukujących pracy, kończących tutaj studia i szukających tutaj dalszego życia w tym społeczeństwie, choć szczerze powiem, że jest to bardzo trudne, niezmiernie trudne, bo mimo to, że powstawają mieszkania, tylko nie tylko chodzi o mieszkania, chodzi też o pracę. Nie będziemy mieć pracy.

0: udział ma człowiek. Od 2017 roku, proszę Państwa, zmniejszyła się ilość pracowników w naszym konińskim zakładzie energetycznym w ZEPAK-u. Z 6 tysięcy mieliśmy zmniejszenie w 2023 do 3 tysięcy. Dzisiaj już pozostało niewielu. Z tego co wiem, to już korzystają pracownicy z tego programu, podchodzą do tego programu. Problem leży w tym, że ta pula jest niewykorzystana nie z powodu tego, że nie ma zainteresowania przez górników i energetyków tym programem, ale że nie korzystają z całości możliwości tego dofinansowania. Także nie ma takiego obowiązku pobrania tego dofinansowania w wysokości 120 tysięcy maksymalnego dofinansowania. Są zainteresowani, którzy biorą dużo mniejszą kwotę i z tego tytułu, tutaj rozmawiałam jeszcze z panią dyrektor Urzędu Pracy z województwa, dla z tego tytułu ta kwota pozostała do wykorzystania i zostanie też rozszerzona. Chciałabym Państwu jeszcze wspomnieć o jednej ważnej kwestii, bo 1 czerwca na moje zaproszenie przyjął pan premier Mateusz Morawiecki. Spotkamy się we Wierzbinku w Ochotniczej Straży Pożarnej o godzinie 17 w Dzień Dziecka. Przewidujemy wiele atrakcji, chcemy ten Dzień Dziecka spędzić i pan premier chce spędzić z dziećmi, więc jest to dobra okazja, żebyśmy się tam razem z państwem również spotkali, porozmawiali o Polsce, o naszej przyszłości, szczególnie o przyszłości tego regionu, bo tak naprawdę to sens w tym wszystkim jest wtedy, gdy jest nowe pokolenie. Jeżeli nie będzie nas więcej, no to ten Konin będzie zamierał. No niestety dzieje się to teraz i jak my nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, to musimy się liczyć, że pewnie ten Konin zniknie jako nawet powiat z mapy, a było to miasto wojewódzkie. Także zapraszam Państwa serdecznie na to spotkanie. Na tym spotkaniu również będzie poseł Bartosik, który też również będzie w tym uczestniczył spotkaniu. Zapraszam wszystkich Państwa z całego regionu, z Konina, z całego subregionu konińskiego, ale w szczególności mieszkańców Wierzbinka.
1: Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie z Mateuszem Morawieckim odbędzie się już 1 czerwca o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku i będzie miało rodzinny charakter z okazji Dnia Dziecka. Mieszkańcy regionu będą mogli porozmawiać o przyszłości subregionu konińskiego oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Rzemiosło zamiast szkolnej teorii. W Koninie odbył się 4. Festiwal Rzemiosła oraz gra miejska Zagrajmy w Rzemiosło. Uczniowie szkół podstawowych mogli spróbować swoich sił w zawodach takich jak murarz, fryzjer, stolarz czy krawiec, poznając praktyczną stronę pracy rzemieślników.
2: Nazywam się Katarzyna Bartczak, jestem dyrektorem Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.
3: Która ma dzisiaj dni otwarte? Tak pokrótce, co się tu dzieje, pani dyrektor?
2: Odbywa się dzisiaj u nas Festiwal Rzemiosła, już trzeci z kolei. Festiwal jest to taka impreza zrzeszająca, pokazująca młodym ludziom, przede wszystkim uczniom klas 7, 8 ze szkół podstawowych, na czym polega praca rzemieślnika. Młodzi ludzie mogą zapoznać się ze specyfiką pracy w konkretnych zawodach, ale oprócz tego mogą spróbować swoich sił w różnych konkursach, które dzisiaj się odbywają. No i oczywiście zwiedzić szkołę, zobaczyć w jakich warunkach nasi uczniowie uczą się, w jakich warunkach pracują i przebywają na co dzień.
3: Widzę, że tutaj jest bardzo dużo, jak na nieduży budynek szkoły z zewnątrz, gdy się podchodzi, bardzo dużo kierunków jest tu wystawionych. No, udało się naprawdę sporo w tej szkole pomieścić, to może wymieńmy te kierunki. Czego można się w tej szkole nauczyć?
2: W naszej ofercie mamy 23 zawody, w których można zdobyć kwalifikacje i począwszy od takich bardzo popularnych zawodów typu mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, cukiernik, kucharz. Mamy również bardzo dużo zawodów mniej popularnych, takich bym powiedziała może na dzisiejsze czasy nawet już niszowych, bo tak, jest dekan, piekarz, jest blacharz, jest tapicer, wędliniarz, kowal.

0: i wiele innych kierunków. W tym momencie nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale te mniej popularne kierunki niestety od jakiegoś czasu obserwujemy, że uczniowie nie chcą zdobywać kwalifikacji. Nie mamy już chyba od 3 lat ucznia w zawodzie kowal, bo wcześniej był. Nie mamy teraz już ucznia w zawodzie dekarz. Szkoda, bo to są, tak jak powiedziałam, kierunki już pomalutku niszowe i niestety tych fachowców na rynku za chwilę nam zabraknie. U nas jest okazja, żeby zdobyć kwalifikacje.
1: No właśnie, bo czasami jest tak, że młodzi ludzie, no a też często podyktowane tym, co myślą ich rodzice i osoby dorosłe kierujące nimi, no nie wybierają tych niszowych kierunków, no w obawie, że no po prostu właśnie, one znikają z jakiegoś powodu. No ale czasami potem, tak jak pani powiedziała, powstaje dziura w rynku, no i ktoś jednak tą pracę, może nie potrzeba tych ludzi nie wiadomo ile, ale ktoś by znalazł i ktoś by mógł życie sobie dobrze ułożyć w takim kierunku, więc czy tutaj może z jakimś apelem pani dyrektor by, że tak powiem, wyszła, żeby jednak zerknąć też na takie kierunki jak no chociażby ten kowal wspomniany?
0: Oczywiście, no proszę państwa, przede wszystkim nauka w mniej popularnych zawodach, które później po zdaniu egzaminu młody człowiek otrzyma kwalifikacje, przypuszczam, że prędzej znajdzie zatrudnienie na rynku pracy niż w takich bardzo popularnych zawodach, gdzie rzeczywiście tych fachowców jest więcej, rynek jest oblegany i chociaż z drugiej strony dobry fachowiec zawsze znajdzie zatrudnienie i to jest chyba najważniejsze w tym momencie, tak? Ale wracając do tych mniej popularnych zawodów, za chwilę zabraknie nam fachowców, za chwilę będzie problem z zatrudnieniem instalatora, czyli popularnego hydraulika na przykład. Za chwilę będzie problem może z wędliniarzem, może właśnie z tym kowalem. Kowal, ktoś powie, co to jest za zawód, ale patrząc na kowalstwo artystyczne, które teraz wraca pomału do łask, gdzie liczą się już samodzielnie wykonane przedmioty, wykute, pięknie stanowiące jakąś ozdobę, to jest naprawdę coś fajnego, coś wspaniałego i uważam, że trzeba to pielęgnować. Ale inna rzecz jest jeszcze taka, że to wszystko to są nasze tradycje polskie rzemieślnicze. Bo przecież już od setek lat rzemieślnicy stanowili istotną grupę zawodową tutaj na terenach Polski i te tradycje mamy naprawdę wspaniałe. Szkoda, żeby to wszystko zanikło.
2: W wydarzeniu udział wzięły drużyny z 50 szkół podstawowych, a najlepsi otrzymali vouchery do sklepów w Koninie. Organizatorzy podkreślają, że festiwal miał pomóc młodzieży w wyborze przyszłego zawodu i pokazać, że kształcenie zawodowe może być ciekawą drogą na przyszłość.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Nadwarciański Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1995 rok. Powierzchnia 13 428 hektarów. Cele ochrony. Zachowanie pradolinnego krajobrazu Doliny Środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza wodnych i łąkowych, stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych, zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Pystrach. Położenie fizyczno-geograficzne. Dolina Konińska, Równina Rzychwalska. Położenie administracyjne. Powiat Koniński, gmina Żgów. Powiat Słupecki, gminy Lądek i Zagórów. Powiat Wrzesiński, gmina Pystry. Położenie i krajobraz. Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje około 30-kilometrowy odcinek Doliny Warty w jej środkowym biegu od autostrady A2 na wschodzie po ujście Prosny w obrębie mezoregionu zwanego Doliną Konińską. Niegdyś Dolinę Warty porastały lasy łęgowe. Dzisiejszy krajobraz to efekt tradycyjnego pastersko-łąkarskiego użytkowania doliny. uzależnionego od zmiennego rytmu przepływów rzeki z regularnymi wezbraniami tworzącymi okresowe rozlewiska. Charakterystyczny dla tych stron był zwłaszcza swobodny wypas wielotysięcznych stad gęsi, sprzyjający utrzymaniu terenów otwartych. Dziś powierzchnia płaskiego dna Doliny Warty zajęta jest przez mozaikę podmokłych łąk, szuwarów, pastwisk, gruntów ornych i zadrzewień, pomiędzy którymi występują liczne starorzecza, smugi i wydmy. Coraz większy obszar zajmują pola uprawne. Nieliczne, rozproszone zabudowania usytuowane są zazwyczaj na wyniesionych kępach wydmowych, a wszystkie większe miejscowości założono wzdłuż krawędzi pradoliny, poza strefą zalewów. Najbardziej wyraźnymi przykładami wpływu człowieka na krajobraz są niewątpliwie przecinające dolinę autostrada oraz ciągnące się kilometrami wały przeciwpowodziowe. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielkie stada gęsi, kaczek i ptaków siewkowych w czasie sezonowych przelotów. Liczne gniazda bociana białego obecne niemal w każdej wsi. Warto odwiedzić Ekomuzeum Doliny Warty. Warto przeżyć spływ kajakowy Wartą, wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną w ramach rajdu chatkowego z metą w schronisku PTTK Chatka Ornitologa w Białobrzegu, przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Sławsku. Czytamy na stronie powiat.konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Jak korzystać z pomocy lekarza rodzinnego tak, żeby nie utrudniać działania służbie zdrowia i równocześnie samemu być zadowolonym z kontaktu?
5: Dzień dobry, Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i jednocześnie specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii.
2: Dobrze, pani prezes, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać troszeczkę o takiej edukacji, etykiecie, jak korzystać ze służby zdrowia. No wydaje się, że to dosyć oczywiste sprawy, no ale właśnie nie tak oczywiste i nie tak proste. Zacznijmy od tego, kiedy i z czym tak naprawdę powinniśmy udać się do lekarza rodzinnego, tego lekarza pierwszego kontaktu. Wiemy, że nadal funkcjonują teleporady i no właśnie, kiedy powinniśmy, że tak powiem, udać się na miejsce, a kiedy skorzystać właśnie z tej opcji.
5: Teleporady i porady lekarskie to są porady, które stosujemy od lat. Jeżeli chodzi o pacjentów, to tak naprawdę możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są pacjenci z ostrymi schorzeniami, nagłymi. I to może być zarówno wysoka gorączka, może to być ból w klatce piersiowej, może to być ciężki kaszel. To są schorzenia, które powodują, że pacjent potrzebuje lekarza już. Drugą dużą pulą porad lekarskich są tak zwane kontynuacje. To są pacjenci przewlekli, którzy już mają zdiagnozowane różne choroby i oni albo potrzebują takiej porady konsultacyjnej, czy coś zmienić, czy coś poprawić, lub wręcz potrzebują tylko leków. I dlatego tu mamy tak zwaną poradę przewlekłą. Ona może być już uzgodniona nie w dniu, kiedy pacjent się zgłasza, tylko w każdym innym. Może polegać na tym, że pacjent zgłosi potrzeby lekowe i wówczas mamy tak zwaną poradę recepturową, czyli kontynuujemy leczenie i pacjent nie wymaga żadnej wizyty osobistej, no lub możemy właśnie zaproponować pacjentowi poradę telefoniczną. Porada telefoniczna, za wyjątkiem małych dzieci, może być u każdego, i u starszego dziecka, i u dorosłego. Może ona być właśnie w tej części nagłego zachorowania, czyli właśnie wrócił ze szkoły i ma 38 i mówi, że boli go gardło. Oczywiście, że tak, wtedy możemy, jeżeli mama nie wie, to możemy zasugerować lek przeciwgorączkowy, lek przeciwbólowy, czy ewentualnie boli brzuch, czyli zrobić kwestię jakiejś diety. I te zalecenia mogą być przez telefon i wówczas nazywamy to teleporadą. Co z teleporadami, jeżeli objawy nie mijają w ciągu 3 dni, różne. Czy to jest uporczywy kaszel, czy właśnie dziecko skarży się na jakieś pobolewania brzucha, wówczas należy jednak przyjść do lekarza, żeby po pierwsze lekarz zobaczył, jak ten pacjent wygląda, zbadał go i ewentualnie wydał swoje zalecenia. To są porady, które mamy jako lekarze POZ-u na co dzień. Jeszcze jest jedna pula porad. To są tak zwane porady profilaktyczne. Tu przede wszystkim te porady są zdominowane dla dzieci. To są szczepienia, bilanse, przeglądy, które są u dzieci. I to są najczęściej umawiane albo przez pielęgniarkę POZ-u, a w przypadku dziecka szkolnego przez pielęgniarkę ze szkoły. To są badania, bilanse, które mamy w odrębnym, że tak powiem, czasie wskazanym już dla dzieci zdrowych, dla młodzieży zdrowej. I tutaj te badania też przeprowadzamy. Pula, jak widzimy, jest ogromna i problem, który się pojawia, jak przygotować się do wizyty. I to jest temat, który my, lekarze, często próbujemy pacjentom przekazać. Co to znaczy przygotować się do wizyty? Pierwsza rzecz, opisać swoje problemy, żeby wiedzieć, jak się, czy zadzwoni, czy trzeba przyjdzie do lekarza, tak właściwie z czym przychodzę.
6: Trochę rachunek sumienia przed spowiedzią.
5: No może i tak to można nazwać, ale właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, o co się chce zapytać, co jest problemem. Czy jest to problem, którym sobie sam zdiagnozuję i dam radę, czy też jest to problem, z którym idę do lekarza. Druga rzecz, jeżeli są to pacjenci dorośli, leczący się w kilku poradniach, przejrzeć, kiedy byłem w poradni jakiejś specjalistycznej, czy mam jakąś informację dla lekarza zwrotną, do lekarza POZ-u, czy zmieniono mi jakieś leki, na przykład u kardiologa, u pulmonologa. Lekarz POZ-u o tych zmianach powinien być poinformowany. Czyli bierzemy, przygotowujemy takie informacje. Jeżeli lekarz specjalista nie dał żadnych zaleceń, to w tym momencie tylko informujemy, że byliśmy u kardiologa miesiąc temu czy dwa miesiące temu i nie zmienił niczego. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, przejrzeć, zrobić tak zwany przegląd lekowy. Szczególnie to apelujemy do pacjentów, którzy biorą stałe, przewlekłe leki. Idąc na wizytę lub planując tak zwaną poradę recepturową, czyli telefon, gdzie zgłaszamy leki, sprawdźmy, żebyśmy mieli minimum na miesiąc, a najlepiej na dwa. Dlaczego? Dlatego, że każdy telefon, każda wizyta to jest kolejny czas poświęcony, może nie do końca potrzebnie, bo jeżeli jest to tylko po to, że proszę panią, bo zapomniałem znowu jednego leku, albo zapomniałem, bo mi się coś tam skończyło, no to nie do końca jest w porządku, bo to jest czas, który powinien być raczej przeznaczony dla pacjenta, który z czymś dzisiaj musi się być przyjęty. Dlatego my apelujemy, żeby przeglądać leki, spisywać, ile się tego ma i jednak brać to przynajmniej na 2-3 miesiące, bo nie zawsze będzie ta możliwość, żeby ewentualnie do lekarza się dostać. Bo pacjenci przewlekli mogą mieć, że tak powiem, wizytę umówioną z lekarzem według potrzeb, która będzie możliwa u lekarza. Pacjenci w tak zwanym ostrym stanem są też wyznaczane godziny i czas, ale żeby nie blokować właśnie tym ostrym, ci pacjenci przewlekli na powtórki leków, jak najbardziej spisać to. I tu apelujemy, jeżeli ta porada nie wymaga wizyty w gabinecie, to nie chodźmy dla własnego bezpieczeństwa, bo nadal mamy, przynajmniej dzisiaj niestety, zachorowania na COVID. Nie mówi się o nim, ale testy combo robimy w POZ-ach i wychodzą nam. Mamy falę angin. I człowiek, który jest po przejściach astmy, zawału serca, może niekoniecznie powinien przychodzić, kiedy mamy inne schorzenia. A dzisiaj już mamy tą poradę receptową, którą ja mogę na odległość, tą teleporadę, czyli stan, który nie wymaga zbadania, a tylko informacji, mogę wykonać na odległość. Korzystajmy z tego, bo to zawsze jest ograniczenie kontaktu z placówką. A placówka to zawsze są pacjenci chorzy, albo byli, albo będą, albo trafimy wręcz, że oni siedzą na tej samej poczekalni i niestety ilość zakażeń jest w tym momencie niebezpieczna dla tych osób, szczególnie kiedy przychodzi po kontroli szpitalnej, bo on jest po zawale i muszę mu zrobić EKG, muszę cokolwiek. Taka wizyta powinna być umówiona, żeby tych pacjentów, o ile jest w ogóle potrzebna, ograniczajmy. Także to są nasze zalecenia. I jeszcze jedno ważne zalecenie, które często powoduje problem w gabinecie, to są pacjenci pracujący. Wielokrotnie prosimy, upominamy, że jeżeli jest to pacjent pracujący, proszę mieć ten NIP zakładu pracy aktualny, który jest potrzebny do zwolnienia. Tak samo jak idziemy na SOR, czy idziemy, mamy jakiś wypadek, jesteśmy pracujący, miejmy to gdzieś w telefonie, w dokumentach, że jeżeli jest potrzeba zwolnienia, żeby ten NIP pokazać. Bo my jako lekarze, jako placówki, to nieważne, czy w POZ, czy w szpitalu, nie mamy obowiązku szukania NIP-u. To jest po stronie pacjenta. Potrzebuje zwolnienia, jest pracownikiem, musi pokazać, poinformować o NIP-ie. Inaczej jest problem z wystawieniem zwolnienia.
7: Konin FM.
4: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.
3: Wilczyn to gmina położona w północno-zachodniej części powiatu. Zajmuje obszar 83 km kwadratowych, na którym mieszka 6400 mieszkańców. Gmina podzielona jest na 16 sołectw. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1316 roku. W połowie XV wieku Wilczyn był już miastem prywatnym, 1458, należącym do Parajów, Zbierzglina i Wrześni. Z nieznanych przyczyn miasto ponownie uzyskało przywilej lokacyjny w pierwszej połowie XVI wieku. W 1870 roku Wilczyn utracił prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że na terenie gminy znajdowały się niegdyś grodziska obronne, z których dwa – na Mrówkach nad Jeziorem Kownackim oraz okop nad Jeziorem Suszewskim – stanowią atrakcję turystyczną gminy. W Mrówkach rekonstruowany gród w okresie wakacyjnym funkcjonuje jako muzeum na wolnym powietrzu. Na terenie gminy znajduje się sporo innych zabytków świadczących o pozycji tego obszaru w przeszłości. Do najważniejszych należą kościół gotycki wzniesiony w 1566 roku z rzeźbą gotycką Madonny z Dzieciątkiem wykonaną w latach 1420-30 w Wilczogórze. Drewniany kościół szpitalny o konstrukcji zrębowej z 1781 roku, również w Wilczogórze, dwór z przełomu XIX i XX wieku wraz z parkiem w Kopydłówku, pałac z roku 1928 z parkiem w Kopydłowie, dwór z XIX wieku w Kownatach zniszczony, wiatrak Koźlak z 1781 roku w Wilczogórze. Na terenie wsi Maślaki zachowały się relikty dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, z kamiennymi nagrobkami z końca XVIII stulecia. W miejscowości Wiśniewa urodził się Ignacy Zakrzewski, wybitny wydawca źródeł historycznych, stanowiących podstawę badań nad dziejami historycznej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku z zeznaniami świadków opisującymi wielkie zniszczenia wschodniej Wielkopolski w czasie zbrojnej wyprawy krzyżackiej w 1331 roku, zakończonej wrześniową bitwą pod Płowcami. W zachodniej i północno-zachodniej części gminy znajduje się ciąg jezior rynnowych, w znacznej części otoczonych lasami, które mogą stanowić doskonałą podstawę rozwoju turystyki i wypoczynku. Są to jezioro Wilczyńskie o powierzchni 174 hektarów oraz Kownackie, Wójcickie i Suszewskie. Ta część gminy należy do Powickiego Parku Krajobrazowego. Dominującą rolę w gospodarstwie gminy odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 6300 hektarów, z czego 5900, ponad 94% stanowią grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5%, a sady 0,7% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, jęczmień i buraki cukrowe. W hodowli dominuje trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje około 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 235 podmiotów gospodarczych zatrudniających 320 osób. pochodzi ze strony powiat-konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego dawnej odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym, który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej nr 72 Konin-Turek-Łódź i sąsiedztwo drogi powiatowej Smulsko-Słomów-Sarbice. Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie w regionalnym systemie małej retencji nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny, położonej powyżej zbiornika i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny. Ponadto zbiornik przyczynia się do poprawy mikroklimatu okolicy, umożliwia rekreację mieszkańcom okolicznych miejscowości, w tym Turku, zapewnia punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych i tworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb. Powierzchnia tego terenu objętego rekultywacją to 242 hektary. Powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarpy 168 hektarów. Powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106 metrów nad poziomem morza 135 hektarów. Powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73 hektary. Powierzchnia wyspy to około 3 hektary. Powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody to 3,43 hektara. Powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni górnej Teleszyny to aż 9 km, a powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią górnej Teleszyny jeszcze więcej, 204 km2. Wzdłuż południowego brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża, przy której w okresie letnim funkcjonuje strzeżone kąpielisko. Na zbiorniku zainstalowane są 3 pomosty, z których jeden pełni rolę przystani żeglarskiej, drugi znajduje się przy strzeżonym kąpielisku, a trzeci wykorzystywany jest przez wędkarzy. Wypoczywający nad zbiornikiem mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, małej gastronomii oraz ogólnie dostępnego punktu sanitarnego. Specyficzne położenie zbiornika z jego nieosłoniętym zachodnim brzegiem stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wykorzystujących wiatr, a szczególnie windsurfingu. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, to jest w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki, wydzielono 135 działek pod budownictwo letniskowe o powierzchni od 630 do 1000 m2, co stanowi całościowo powierzchnię 20 hektarów. Działki usytuowane są w dwóch zespołach, zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu, przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację, jest główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. Po obu stronach głównego ciągu pieszego są 2 działki o łącznej powierzchni prawie hektara, przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacyjnej. Czytamy na www.przykona.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Falistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to równy zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kanickie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
7: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Powiat Słupecki położony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa z powiatem pleszewskim. Z zachodu powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego. Pod prowincjach Pojezierza Południowo-Bałtyckiego i Niziny Środkowopolskiej. W skład prowincji Pojezierza Południowo-Bałtyckiego wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzą Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską. Powiat słupecki w liczbach. Miasto powiatowe Słupca. Powierzchnia 837 km. 14 miejsce w województwie wielkopolskim. Populacja 59 246 mieszkańców. Gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy. Powiat słupecki jest powiatem rolniczym. 63 tysiące hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52 tysiące hektarów jako grunty orne. Funkcjonuje 5640 gospodarstw indywidualnych, a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ponad 9 hektarów. Około 5 osób przypada na jedno gospodarstwo. Około 68% mieszkańców powiatu zajmuje tereny wiejskie, przy czym około 30 tysięcy mieszkańców związanych jest z rolnictwem. Powiat słupecki to 8 gmin, w których podziwiać można niespotykane krajobrazy, a także tereny, na których opłaca się zainwestować. W skład powiatu wchodzą gminy miejskie Słupca, gminy wiejsko-miejskie Zagórów, gminy wiejskie Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Strzałkowa. Powiat słupecki posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki i inwestycji. Powiat leży w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od granicy zachodniej, wzdłuż przebiegu autostrady A2 z bezpośrednim dojazdem do niej. Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum targowego i przemysłowego, jakim jest miasto wojewódzkie Poznań, 70 km od Słupcy. W powiecie słupeckim są dwa parki przyrody. Nadwarciański Park Krajobrazowy, uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej, oraz Powicki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior, w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce, Jezioro Powickie, na którym od 2000 roku odbywają się regaty żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski jachtów kabinowych. Światowe miejsce do plażowania, kąpieli, nurkowania. Prawdziwą mekką dla płetwonurków, którzy przybywają tu każdego lata z całej Europy, jest Jezioro Powickie. Można tu wędkować, spacerować, uprawiać sporty wodne, a także jazdę konną i inne aktywne formy wypoczynku. Cenne zabytki, m.in. perełka architektury europejskiej, klasztor pocysterski w lądzie oraz przepiękny pałac w stylu rokokowym w Ciążeniu. Obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z największym w Europie środkowo-wschodniej zbiorem masoników. Ciekawe zespoły parkowo-pałacowe, m.in. dworek z pierwszej połowy XVIII wieku w Osówcu, pałac z pierwszej połowy XIX wieku w Paruszewie, zespół pałacowy z XIX wieku w Giewartowie, pałac z XIX wieku w Mieczownicy. W powiecie szubelskim znajduje się miejscowość Unia, jedyna o takiej nazwie miejscowość w Polsce. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Herb, flaga, pieczęć. Opracowanie projektu Herb, flaga, pieczęć powiatu szłupeckiego powstało w oparciu o symbolikę ziemi szłupeckiej, wyróżnionej godłem miasta Słupca, które wraz z 7 gwiazdami, stanowiącymi symbole gmin, oddaje poprzez ilość znaków liczbę gmin tworzących powiat. Flaga dodatkowo poprzez liczbę pasów poziomych oraz ich barwę podkreśla tworzoną wspólnotę. Czytamy na powiat-słupca.pl.
7: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Obszar powicko-bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północnopolskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę, od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi Moreny Dennej o nieregularnych kształtach. Obszar powicko-bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Z Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty, ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części Rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
3: Gmina Powidz. Typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka powiatu słupeckiego, jaką jest gmina Powidz. Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami powiatu słupeckiego. Jeziorem Powidzkim o powierzchni 1217 hektarów i jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów. Rokrocznie przyciąga setki turystów, amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono Powidz i jego okolice do Powidzkiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem wojewody konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Gmina Lądek. Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warty. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami Słupca i Kołaczkowo.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania. Opowiada o początkach państwa polskiego i Wyspie Katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Obszar goplańsko-kujawski zajmuje powierzchnię 5789 hektarów. Zachodnia granica obszaru zaczyna się przy ujściu kanału Morzysławskiego w Dolinie Warty i biegnie wzdłuż kanału na północ poprzez jezioro Gosławskie, miejscowość Ślesin i inne. po Jeziorze Kujawsko-Pomorskie, zataczając koło do Doliny Warty w miejscowości Koło. Obszar ten należy do Pojezierza Kujawsko-Pomorskiego, obejmuje tereny o różnej genezie. W jego granicach znajduje się strefa marginalna ostatniego glacjału oraz fragmenty terenu objęte zlodowaceniem środkowopolskim. Zmiany te najbardziej dostrzegalne są w okolicach miejscowości Mąkolno. Pozostały teren z rzeźbą młodoglacjańską to rynny polodowcowe z jeziorami, to jest Ślesińskim, Lichańskim i Lubstowskim, falista morena denna z górnym odcinkiem Noteci, niewielkie płaty piasków sandrowych w okolicach Brdowa i Piotrowic oraz skupienia form szczelinowych. Tereny te sąsiadują, a tym samym i kontrastują z płaskim obniżeniem kramskim, wyrzeźbionym przez cofające się wody lodowca północnopolskiego. Wśród rozległych płaskich łąk tkwią ostańce wysp wysoczyznowych o stromych zboczach. Ten rozległy obszar ma bardzo urozmaiconą rzeźbę. Dostrzeżemy tutaj liczne jeziora, doliny rzeczne, obniżenia z niewielkimi lasami i zadrzewieniami. Dominują tu siedliska grądów ubogich. W okolicach Kramska spotyka się siedlisko łęgu wiązowo-jesionowego. W dolinach rzek i rynnach jezior łęgi jesionowo-loszowe i olesu, a w okolicach jeziora Mąkolno skupiska dębu. Ogólnie obszar ten charakteryzuje się niską lesistością. W okolicach Woli Podłężnej i Grąblina rosną kilkudziesięcioletnie dąbrowy wymieszane z uprawami sosnowymi, z grabem, jarzębiną. Podobne skupisko leśne znajdziemy na północ od Lichenia Starego. W znacznej mierze dominuje stary iglasty drzewostan, towarzyszą mu również młodniki. W obrębie obszaru chronionego znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Leśny, Kawęczyńskie Brzęki oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia. Krajobraz urozmaicają licznie występujące jeziora pochodzenia naturalnego oraz tak zwane torfianki powstałe po eksploatacji torfu. Taka rzeźba terenu jest efektem strefy marginalnej lądolodu. Wokół jezior i oczek wodnych występuje bujnie rozwijająca się roślinność szuwarowa i błotna. W miejscowości Mąkolno znajduje się drewniany kościół z XVII wieku, natomiast w oddalonym o kilka kilometrów Lubstowie neoklasycystyczny pałac oraz barokowy kościół. Na szczególną uwagę zasługuje sanktuarium maryjne znajdujące się w miejscowości Lichań Stary. Warto odwiedzić barokowy kościół z klasztorem ojców Paulinów w Brdowie. Kościół neogotycki wraz z drewnianą kaplicą z XVII wieku w miejscowości Sząpolno, a także kilkanaście parków podworskich rozsianych na terenach rolniczych znajdujących się w obrębie obszaru goplańsko-kujawskiego. Bogactwo jezior pozwala na wykorzystanie tych terenów w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ośrodki wypoczynkowe rozlokowane są w zachodniej i północnej części w gminach Skórsk, Ślesin i Sząpolno. Czytamy na powiat konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny w Poznaniu. To niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci 16 lutego 1984 roku. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oksfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 roku, debiutu książkowego i Łakowiczówny. Emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów ukazujące jej pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską pośmiertną i łakowiczówny, wykonaną przez Józefa Petruska, oraz jej portret namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny oferuje zajęcia oraz oprowadzania tematyczne dla zwiedzających w każdym wieku. Na najmłodszych czeka ilustrowana opowieść o życiu pisarki, która odbywała wiele dalekich podróży. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wysłuchać narracji o życiu codziennym i Łakowiczówny w otoczeniu mebli i bibelotów, które do niej należały. Ofertę wzbogacają także zajęcia, podczas których zrekonstruowane zostaną kontakty towarzyskie i Łakowiczówny. Poetka skupiała bowiem wokół siebie najważniejsze i najciekawsze osobistości swego czasu. Seniorów muzeum zaprasza ponadto do sentymentalnej podróży w czasie do dawnego Poznania. Można wówczas przyjrzeć się archiwalnym fotografiom różnych miejsc na mapie stolicy Wielkopolski. Wśród nich są takie, które artystka uwielbiała, ale także te, których bezwarunkowo unikała. Osoby, które chciałyby odwiedzić i Łakowiczówne po raz pierwszy, muzeum zaprasza na oprowadzanie ogólne, zbierające najważniejsze fakty z nieprawdopodobnej i zbudowanej z tajemnic biografii pisarki. Rozszerzenie tego zagadnienia stanowi oprowadzanie tematyczne, które prezentuje stosunek Iły do polityki oraz historii. Czytamy o tym na www.bracz.edu.pl.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Cześć, witam, kłania się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM.

0: Melatonin FM.
1: Yo creo que el mío no va a salir, ¿no?